başçıda. Cześć, jedyny były często gotowy, ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę. Mówię mu, wiem, że masz wadę, ale duchy z wadą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz prawo, spójrz w lewo. Gdyby pójść na bok, żeby puls

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Przepraszam, czy zdradzisz, jaki w tej chwili słuchasz piosenki, wykonawca i tytuł?
2: Mogę, ale to nie są moje najlepsze lata, ja sobie już muszę usiąść, to lecę po lat.

wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę. To tylko na

0: Polskie Radio.
1: Gramy!
0: Gramy.
2: Teraz gramy.
3: Pewnie myślisz już o wędrówce, co, Wuczy Kiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
4: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść.

pomarańczowe słońce. W dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecaku pilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia i limity, podziw wieczny, głód narkomana, byle zajrzeć za horyzont zdarzeń.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Jasne, spoko, muszę mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grało gdzieś dupa ze mną.

0: wciąż jesteś ostatnia, ostatnio. Twoje sny skądlone przez jawę, gdy całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, kalafior, nie masz plan odlecieć stąd, aeroplan to poczuć życie jak siódemkę w kościach, stracić głowę jak w ruletce Rosja.
1: Chciałbyś.

strych. Byłam ostatnio w tym stanie, gdy stanął mi zegar w wymyślonym czasie. Na skraju jest przepaść i straciłam zasięg bez mapy i forów. Myślałam, nie da się, mam plany na ciebie, mam plany na siebie. Melodię ułożył mi słowika czerwiec, położył te słowa, rytm nadała woda. Wcale nie był w kwasie. Byłam ostatnio naiwna, więc chcę teraz do tego podejść taktycznie. Jak kiedyś spełę odrych tylko na lody, by trochę ochłodzić strumienie magiczne. Jak będę sama, to nic, mam tyle samo co nikt. Jestem na pewno tą jedną na tysiąc, zwolniłam, bo muszę i

producenci, o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvados Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd, na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Rozdałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy, poety, patrzcie poszczę. Kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, by wygasł.

pchany w fosie, bo ten hajs jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właśnie się pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną giną, ale one to... Nieważne, co będzie jutro, dziś jestem wolny jak wilk. Wyłem w księżyc, co? Północ, teraz budujemy swój rzęk.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Byłaś najlepszym, co spotkało mnie w tym mieście. Potem wyniosłem się do Łodzi. Potem z powrotem do Warszawy na Śródmieście. A

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy. Teraz gramy.

0: Może zrobię exit scam, skoro nie jestem legit. Pan stworzył mnie Boży plan, nie leję w kielich sam. Ja chcę tylko zwiedzić świat, oni już mieli czas. Ona chce Hermes, Kelly Bag, to chce od Elite Crash.
1: Najlepsze z najlepszych. Sport.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
3: Dzisiaj w Duchologii w czwórce przyglądamy się turystyce rowerowej w Polsce z historycznego punktu widzenia, dlatego że no, jest to tak jak w pewnym powiedzeniu, że stoimy na ramionach olbrzymów, a teraz właściwie może jedziemy na jakichś bardzo starych, wysłużonych kołach, które kiedyś wiozły nas po tych bardzo wyboistych i ziemistych drogach, żebyśmy dzisiaj mogli podróżować tymi fantastycznymi trasami rowerowymi, szlakami, które prowadzą nas albo przez całą Polskę, albo i przez całą Europę i są oznakowane i mają infrastrukturę turystyczną. My jedziemy na nowoczesnych i doskonale wyposażonych rowerach, jeśli ktoś już jest faktycznie takim zapalonym turystą kolarskim, ale dzisiaj cofamy się troszeczkę w czasie i przyglądamy się początkom turystyki rowerowej w Polsce, a także temu, jak to wyglądało w dawniejszych czasach. To jest temat, który jest szczególnie bliski mojemu sercu, dlatego że ja także jeździłam na takie wyprawy. No ale dzisiaj jest naprawdę łyk historii tutaj do zaczerpnięcia, ponieważ turystyka rowerowa jest czymś, co bardzo, bardzo szybko jeszcze w XIX wieku chwyciło doskonale i no, jeśli

jeśli lubimy turystykę kolarską, to z takiego historycznego punktu widzenia znajdujemy się w znakomitym towarzystwie, ponieważ na przykład Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, jak wtedy mawiano, powstało już w 1886 roku. Na rowerach podróżować wtedy lubili na przykład Henryk Sienkiewicz,

0: że ówczesny rower mógł rozwinąć prędkość do 20 wiorst na godzinę. Wiorsta to jest dawna jednostka miary, troszeczkę więcej niż kilometr. Natomiast kolej, jak pisał Prus, jechała 30 wiorst na godzinę, więc no, to nie była aż taka znowu wielka różnica, chociaż on sam mówił, że jechał z prędkością jedynie 8 wiorst, czyli trochę więcej niż 8 km na godzinę. To dzisiaj nazywamy tempem spacerowym. A jeszcze, żeby dodać do pocztu wielkich Polaków i Polek, którzy bardzo szybko wsiedli na rowery, to nie może zabraknąć w tym gronie Marii Skłodowskiej-Curie, która ze swoim mężem Piotrem wybrała się na podróż poślubną po Francji właśnie na rowerach.
1: Na audycję Duchologia w czwórce zaprasza Olga Drenda.
0: Dzisiaj audycja rowerowa w Duchologii w czwórce. Wsiadamy na rower, na razie jeszcze jest to bicykl, a może velocyped, bo takich słów w XIX wieku używano na określenie tego środka lokomocji, który dość szybko, tak naprawdę w swoich pierwszych latach istnienia, był tak naprawdę elementem sportu i turystyki. Dopiero potem, już w XX wieku, stał się niedrogim i wygodnym środkiem codziennego transportu, codziennego podróżowania, ale na samym początku, kiedy jeszcze była to nowinka, może trochę bardziej kosztowna, to ona budziła zainteresowanie miłośników sportu, który jako taki był przecież w XIX-wiecznym świecie pewną nowością. No i kiedy wchodzimy już w wiek XX, to także i w Polsce zaczynają powstawać rowery. Od 1929 roku są one produkowane w Radomiu. No i te czasy międzywojenne to jest naprawdę bardzo pionierski, bohaterski, można wręcz powiedzieć, okres dla polskiej turystyki rowerowej, która, no, myślę, że musimy mieć na uwadze, że była wtedy na pewno zdecydowanie bardziej wymagająca, biorąc pod uwagę ówczesny sprzęt, ale na przykład Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, które wtedy już świętowało swoje 50-lecie, porwało się na naprawdę imponującą wyprawę, jeśli weźmiemy pod uwagę ówczesne warunki podróży i pewnie jakiś niesamowity bagaż, który musieli ze sobą zabrać. Przecież ówczesne rowery, chociaż rower to jest konstrukcja genialna w swojej prostocie, ale na pewno ówczesne rowery były przecież o wiele cięższe, o wiele wolniejsze, nie miały tak wielu udogodnień, które znamy z dzisiejszych czasów, a tymczasem cykliści z Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów nie robili sobie z tych utrudnień nic, ponieważ rower był wówczas wtedy porywającą nowością, no i oni, chcąc poczuć wiatr we włosach, wybrali się aż do Turcji przez Rumunię i Bułgarię. A warto sobie przypomnieć, że nawet i w Polsce wtedy przecież stan dróg, czy w ogóle istnienie dróg, to nie była taka znowu oczywista sprawa.
1: Duchologia w czwórce.
0: Duchologia w czwórce. Duchologia w czwórce. Olga Drenda. Dzisiaj rozmawiamy o wyprawach rowerowych, czyli takiej nieodłącznej części wakacji. Dla mnie na przykład to jest całoroczna atrakcja, czy raczej całoroczna taka praktyczna strona przemieszczania się. Ja akurat staram się jeździć na rowerze cały rok, ale wyprawy rowerowe dawno nie byłam na żadnej, natomiast kiedyś jeździłam na nie bardzo często i myślę, że o tym też wkrótce opowiem. No ale turystyka rowerowa to jest wielki kawał polskiej historii i dzisiaj, mając do czynienia z tą naprawdę super profesjonalną infrastrukturą, ścieżkami rowerowymi, wytyczonymi szlakami, miejscami postoju, miejscami serwisowania i tak dalej, to kiedy rzucimy okiem nawet na całkiem niedawną historię, no możemy się zaskoczyć, jak pionierska ta turystyka była. Są miłośnicy takiego podróżowania w stylu retro. Ja na przykład wśród licznych stron czy wideoblogów poświęconych retrokolarstwu. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem

0: kanału na YouTube Marzi and Grey. To jest taka para z Polski, która podróżuje w stylu PRL, odwiedza różne miejsca w Polsce z wyposażeniem z epoki. Jadą na rowerach z Rometu oczywiście, to są Kometa i Meteor, dlatego że one jako chyba jedyne modele miały bagażnik także z przodu, ale oczywiście całe wyposażenie turystyczne jest także z epoki. Oni trzymają się tego bardzo wiernie, za każdym razem podróżują z innym namiotem. I jak sami mówią, tylko brezent, mapa, oczywiście papierowa i wiatr w twarz towarzyszy im podczas tych wypraw, więc mają ze sobą i kuchenkę turystyczną, i grzałkę, i oczywiście sprzęt do serwisowania w razie konieczności drobnych napraw. No, ja pamiętam i takie podróże, ale o tym myślę, że opowiem wam za chwilę.
1: Duchologia w czwórce.
0: Duchologia w czwórce. Dzisiaj w Duchologii w czwórce duch przygody kolarskiej, dlatego że rozmawiamy dzisiaj o turystyce kolarskiej, ale takiej z dawnych lat. Na pewno wielu z was lubi się wybrać na wyprawę rowerową, czy podążać którymś z tych bardzo czasami długich i bardzo ciekawych szlaków kolarskich, których w tej chwili w Polsce, no i czasami prowadzą z Polski też do innych krajów, zdecydowanie nie brakuje, ale mnie wyprawy rowerowe i tegoroczne, i wcześniejsze zachęciły bardzo do przyjrzenia się historii. Ja kawał tej historii przyznaję, że pamiętam, dlatego że na początku lat 2000, kiedy sama jeździłam na wyprawy rowerowe, one też były takie dość spartańskie, wymagały bardzo dużo myślenia w stylu DIY, zrób to sam. No, bywało zdecydowanie trudniej. Na przykład tacy śmiałkowie, którzy w latach 50. postanowili wstąpić do sekcji kolarskiej PTTK, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. No, były to takie czasy, kiedy właściwie wszyscy się gdzieś zrzeszali, musieli się zrzeszać, ale też chcieli, bo powstawały kluby turystyczne czy sportowe, no a kluby te jeździły na zloty. No i udało mi się znaleźć przynajmniej fragmenty przewodnika dla turystów kolarskich z lat 50. Oczywiście z bardzo ładnie zaprojektowaną okładką, jak w tamtym czasie. Jest to także, ponieważ to jest 1955, to jest to poradnik z elementami propagandy, więc zachęca na przykład do organizowania sobie wycieczek śladami wielkich popisowych ówczesnych inwestycji PRL-u i wielkich zakładów pracy, no ale co kto woli. Natomiast warto przyjrzeć się, co zalecano ówczesnemu kolarzowi, jeśli chodzi o ubiór. Więc na pewno pożądana była obszerna wiatrówka, spięte pod kolanem spodnie, tak zwane pumpy, czapeczka kolarska, okulary, koszulka trykotowa i rozchodzone buty. Zalecane są tutaj niezbędne trampki. Zamiast śpiwora, dlatego że nie każdy wtedy dysponował śpiworem, zalecano brać koc w miarę możliwości, a taki koc, no, bywał dość ciężki, to jeszcze nie jest epoka tworzyw sztucznych, to nie jest epoka tkanin sztucznych, więc trzeba wziąć pod uwagę, że to była podróż naprawdę z dość ciężkim kocem oraz co najmniej 3 chusteczki do nosa, ponieważ przypomnijmy sobie, że w tamtym czasie używano chusteczek do nosa wielorazowych, materiałowych, nie takich chusteczek higienicznych, jakie znamy dziś. No i przyznaję, że o ile to naprawdę była taka wyprawa, która wymagała na pewno sporego nakładu przygotowań i też fizycznej krzepy, to jestem przekonana, że rowery z tamtych czasów, one były w stanie wytrzymać bardzo wiele, w tym ówczesne kiepskie albo nawet nieistniejące czasami drogi. Jak popatrzymy na stare zdjęcia, to wtedy ten stan dróg, no, pozostawiał sporo do życzenia, bo wiele z nich było w ogóle nie wyasfaltowanych, ale mój dziadek, który jeździł na rowerze naprawdę przez całe swoje życie i nawet po 80 absolutnie

0: nie, ani mu się śniło z niego zejść. Jeździł po prostu uparcie na tym samym rowerze z lat 50. I myślę, że takie rowery, one chyba są jednak niezniszczalne.
1: Tu czwórka. Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Kolejne ciekawe rozmowy. Jeszcze więcej sportu.
2: Więcej sportu.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: Na audycję City Break Wakacje zaprasza Marta Zinkiewicz.
2: Z nami na łączach jest już zapowiadany przeze mnie wcześniej gość Michał Zabłocki, dziennikarz, reportażysta i wędrowiec, autor książki Znikająca Kraina, wędrówka przez Góry Śląska. Cześć.
3: Cześć.
2: Michał, ja na początku chciałabym zacząć od kulis naszej rozmowy, bo ty wracasz prosto z Festiwalu Górskiego. Tam wręczane były nagrody w konkursie Książka Górska Roku. No i jak możecie się już domyślać, ta książka, która właśnie przede mną leży, Znikająca Kraina, wędrówka przez Góry Śląska, otrzymała nagrodę specjalną imienia Jacka Kolbuszewskiego dla książki sudeckiej. No i chciałabym zacząć od gratulacji.
3: Dziękuję bardzo, jest mi niezmiernie miło i czuję się cały czas stremowany po tym wydarzeniu, więc to było duże zaskoczenie dla mnie.
2: No właśnie, jak tegoroczna edycja Festiwalu Górskiego? Czy udało się złapać jakieś inspiracje, przeprowadzić jakąś ciekawą rozmowę? Jakie emocje w tym roku towarzyszyły wszystkim uczestnikom tego wydarzenia?
3: Miałem wspaniałe spotkanie z czytelnikami, którzy byli bardzo zainteresowani tym, co znika, ale też tym, co zostaje tak naprawdę do odkrycia. Czyli pytali o stare zamki, pytali o stare wsie, o nazwy tych miejscowości, które się zmieniają biegiem historii. I to teoretycznie wszystko jest w mojej książce, ale tych miejscowości na Śląsku jest niezliczona liczba, więc tak naprawdę trzeba by przejść cały region wzdłuż i wszerz, żeby to wszystko zmapować.
2: No właśnie, tak myślę, że chyba pytania twoich czytelników w zasadzie pokrywają się też z tym, jak ty lubisz zwiedzać nowe miejsca, no bo ciebie fascynuje to, co niszczeje i pęka, o tym czytamy w twojej książce. Jestem ciekawa dlaczego, akurat to, dlaczego najciekawsze znaleziska tego typu mogą pojawić się właśnie na trasie. To jest ta historia, to jest ten sentyment.
3: Sentymentu może tu jest niewiele, to jest raczej taka próba odkrycia, co kryje się pod pierwszą warstwą, pod następną warstwą, jak historia jest dostrzegalna z jednej strony gołym okiem, ale co pod tym, co jest głębiej, jeszcze się kryje i istnieje gdzieś zarówno gdzieś schowane w trawie, w jakimś polu, wśród ruin, na skrzyżowaniu dawnych dróg, a z drugiej strony też w archiwach i właśnie kryje się w dawnych nazwach. No, tak jak sama nazwa Śląska przecież jest niezwykle archaiczna i prawdopodobnie sięga czasów prehistorycznych i jest jedną z najstarszych w Europie.
2: A co twoim zdaniem jest potrzebne, żeby właśnie w taki sposób podejść do swoich podróży? Na co trzeba się uwrażliwić? Na co zwracać uwagę? I to właśnie też pytanie trochę o twoją pieszą wędrówkę. Jak ty do tego się przygotowywałeś pod tym kątem? A może to wszystko pojawiało się dopiero w trakcie?
3: To jest bardzo dobre pytanie. Ja byłem zupełnie nieprzygotowany do tej wędrówki. Ja miałem iść 5 dni, skończyło się na 16. Tak naprawdę wiele razy już byłem o krok od tego, żeby się poddać i dać sobie spokój, bo zmęczenie bardzo często bierze górę i zwłaszcza bolące nogi, kiedy nie ma się jakiegoś wielkiego treningu, bo jestem zwykłym chłopakiem, który po prostu wrócił do rodzinnej krainy, że tak powiem. I to było ogromne wyzwanie, a z drugiej strony właśnie te wszystkie

0: Odkrycia, zarówno na miejscu, w terenie, te wszystkie detale, stare kamienie, na przykład graniczne, czy napisy, jakieś drogowskazy wykute w skale, które mówią, jakimi językami ktoś się posługiwał kiedyś, to daje dodatkową motywację. Jeszcze do tego dochodzi literatura, którą z czasem też zacząłem do tego wszystkiego dodawać. To wszystko uzupełnia obraz bardzo różnorodnego miejsca, bardzo bogatego kulturowo.
1: City Break. Wakacje.
2: Wracamy do naszej rozmowy z Michałem Zabłockim, dziennikarzem, wędrowcem i autorem książki Znikająca Kraina, wędrówka przez góry Śląska. To ja tylko przypomnę, że nie jest to byle wędrówka. 500 kilometrów zrobionych pieszo, a ja jestem bardzo ciekawa, w jakich okolicznościach i jak podejmuje się decyzję właśnie o takiej wyprawie. Chociaż mówiłeś wcześniej, że w zasadzie to miało wyglądać zupełnie inaczej. Czyli rozumiem, że ta trasa wydłużyła się w międzyczasie.
0: Tak. Nie planowałem przejścia jednorazowo całego szlaku, głównego szlaku sudeckiego. Myślałem, że to będzie tylko 5-6 dni, jakieś 150 kilometrów. Tym bardziej, że akurat z moją żoną mówiliśmy się, że oboje wrócimy z różnych miejsc do domu w tym samym czasie. Ale w międzyczasie okazało się, że ta wędrówka mi idzie coraz lepiej, jest coraz ciekawsza, coraz bardziej mnie pochłania. Organizm przyzwyczaja się do tych wszystkich zmian wysokości i długotrwałych marszów. Stwierdziłem, że idę dalej. Szkoda porzucać po prostu marsz tak w trakcie.
2: A co właśnie było tym czynnikiem, który dodawał ci sił? Bo ja domyślam się, że taka wyprawa to są i chwile słabości, i chwile uniesienia, i w zasadzie mieszanka wszystkich możliwych emocji, warunków i myśli.
0: W pierwszej kolejności chyba dopingowali mnie najbardziej przyjaciele, ponieważ ja robiłem na bieżąco relacje na Facebooku. Oni pisali, o Jezu, jak fajnie, jakie to są piękne tereny, których nie znamy, bo bardzo dużo moich znajomych po prostu Dolnego Śląska nie zna. Więc z zainteresowaniem śledzili nowe jakieś tam wpisy. Nie były one jakieś super regularne, ale po prostu pokazywały wraz ze zdjęciami to, co się wokół mnie działo. I motywowali, żebym szedł dalej, że dasz radę, przejdziesz, nie poddawaj się. Potem oczywiście spotkani wędrowcy, którzy dochodzili już idący z naprzeciwka i dochodzący już do mety, pokazywali, że to jest możliwe, że taki długi marsz jest osiągalny nawet dla kogoś ze średnim przygotowaniem, chociaż często spotykałem naprawdę doświadczonych wędrowców, którzy mieli za sobą nie tylko główny szlak sudecki, ale też inne długodystansowe szlaki Polski i Europy.
2: No właśnie, w swojej książce piszesz też, że w zasadzie sporo, oczywiście w pewnej skali, osób decyduje się dzisiaj na takie trasy i nawet ci, którzy blisko takich tras pracują, zwracają uwagę, że takich osób jest coraz więcej. Ja więc jestem ciekawa, czy jest to coś, co twoim zdaniem można byłoby się tego podjąć właśnie bez wcześniejszego, większego doświadczenia, przygotowania? To się po prostu da zrobić, nawet taki 100-kilometrowy odcinek, chociaż brzmi to naprawdę mimo wszystko abstrakcyjnie.
0: Wiesz, wydaje mi się, że tu trzeba popatrzeć na to z dwóch stron. Po pierwsze, decyduje się na to coraz więcej osób, dlatego że jest to naprawdę autentyczne, mocne przeżycie, bliskość z przyrodą, bliskość z historią i taki rodzaj, powiedziałbym, slow travel, które daje nam ogromną satysfakcję, ponieważ mamy szansę dostrzegać różnego rodzaju detale na drodze, że nic nas nie pogania, nie musimy być o godzinie 9 rano na śniadaniu, wieczorem na kolacji, a w międzyczasie mamy 2 godziny na zrobienie zdjęć z autokaru, prawda, podczas objazdowej wycieczki. To jest chyba ten pierwszy aspekt. Ale drugi, dotyczący tych wędrowców spotkanych, to oni wzajemnie się wspierają i wydaje mi się, że to jest bardzo pomocne. No, ja nie będę zdradzał szczegółów, ponieważ opisuję różnych ludzi, zarówno tych doświadczonych, jak i mniej doświadczonych, których spotykam na szlaku, ale właśnie ludzie, których się spotyka i to jest takie, ja być może powtórzę to po raz kolejny, jeśli ktoś mnie słuchał albo czytał, że jest coś takiego jak wspólnota ludzi szlaku i nagle okazuje się, że ludzie obcy sobie pomagają sobie w trudnych albo jeszcze trudniejszych sytuacjach i można liczyć zawsze na nie tylko dobre słowo, ale na naprawdę autentyczne wsparcie.
2: No i myślę, że to może być takim dodatkowym urokiem i motywacją do tego, żeby powtórzyć właśnie to doświadczenie. Michał Zabłocki jest dzisiaj naszym gościem i opowiada o swojej pieszej wędrówce przez główne

0: Szlak Sudecki.
1: Tacy goście.
2: Tacy goście.
1: Tylko w czwórce.
2: Tylko w czwórce.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

0: Z nami na łączach niezmiennie jest Michał Zabłocki, autor książki Znikająca Kraina, wędrówka przez góry Śląska. Czy miałeś już taką wiadomość, może ktoś ci to powiedział, może właśnie Festiwal Górski był dobrą okazją, ktoś podszedł i powiedział, ja chcę zrobić to samo, ruszam za tydzień, za miesiąc, za pół roku, ale chcę dokładnie przejść tą samą trasę i przeżyć podobne, no bo tych samych emocji na pewno się nie da, ale odwzorować właśnie twój plan.
1: Byłaś blisko. Dużo osób podchodziło do mnie po przeczytaniu książki i mówiło, że lektura zmobilizowała ich do wyjścia z domu i przejścia się chociaż kawałek, poszukania zupełnie innych rzeczy niż patrzą zazwyczaj. Natomiast nikt jeszcze nie powiedział, że chce powtórzyć to, co ja, i może i dobrze, dlatego że każdy z nas indywidualnie odbiera to, co się dzieje wokół niego, i może ktoś będzie miał zupełnie inne wrażenia i napisze zupełnie inną książkę z przejścia tego samego szlaku. Więc wydaje mi się, że raczej fajniej, żeby ludzie chodzili, zwracali uwagę na to, co się dzieje wokół nich, niż próbowali powtórzyć coś, co ktoś inny robi.
0: No to byłoby dodatkowo bardzo trudne. Myślę sobie też o takim aspekcie tej całej wyprawy związanym z byciem ze sobą, ze swoimi myślami, no przez znacznie dłuższy czas niż ma to miejsce na co dzień. Jak wyglądała ta wyprawa od tej strony? Czy to było od razu komfortowe? To było ciekawe? Jak to wyglądało?
1: Z jednej strony to jest ogromna różnica w porównaniu z tym, co się dzieje zazwyczaj w dużym mieście, gdzie jesteśmy narażeni na miliony bodźców, hałas, to, co nas rozprasza. Więc moim wielkim odkryciem z samotnej wędrówki było to, że potrafię

0: się koncentrować na swoich myślach i zapamiętywać je od początku do końca przez cały dzień. Ale oczywiście brakowało mi ludzi, brakowało mi rozmów, więc w wielu miejscach zatrzymywałem się i po prostu rozmawiałem przez telefon z bliskimi albo z przyjaciółmi. Kontaktowaliśmy się ze sobą na różnych komunikatorach i pisaliśmy do siebie.
1: Czyli jednak ludzie byli potrzebni, chociażby w takiej formie, no bo zawsze sobie wyobrażam, kiedy ktoś przeżyje taki nawet kilkudniowy wyjazd, chodzi po górach, jest sam, jeżeli do tego dochodzi nocowanie na dziko, że jest to też taki bardzo duży reset dla głowy. Ty wróciłeś mimo wszystko po tej wycieczce właśnie wypoczęty, spokojniejszy?
0: Pierwsza myśl po przejściu szlaku była taka, że to już... To już koniec?
1: Kolejne 500 kilometrów, liczyłeś na to.
0: Dokładnie, trudno było się przyzwyczaić do tego, że trzeba będzie wrócić do jakiejś rutyny, albo raczej, że ta rutyna szlaku, czyli marsz na zmianę i to właściwie w rytmie naturalnym, bo od kiedy robi się jasno, aż po zmrok, to nagle po prostu coś się w głowie przestawia, ale z drugiej strony już zacząłem planować następne trasy i kiedy tylko mogę, zaczynam eksplorować szlaki Śląska, albo raczej częściej teraz Bezdroża, bo chodzę częściej po różnych takich zapomnianych ścieżkach.
1: Prawie 500 kilometrów pieszo, ponad 10 tysięcy metrów przewyższeń i Śląsk oglądany z perspektywy szlaku. To są doświadczenia Michała Zabłockiego, który wyruszył głównym szlakiem sudeckim. Swoje wrażenia opisał w książce Znikająca Kraina, wędrówka przez góry Śląska. I my właśnie o tym doświadczeniu dziś razem rozmawiamy. Ja jestem ciekawa, czy masz jakąś ulubioną historię, zasłyszaną, przeczytaną, no albo taką, którą już znałeś, o którymś z miejsc, które właśnie mijałeś podczas swojej wędrówki. No bo w książce czytamy chociażby o ośle. Ja na to zwróciłam uwagę, że rzekomo był kiedyś właściciel osła, który tak wytrenował swoje zwierzę, że ten schodził w dół do wioski, zaopatrywał się co rano, no i wracał z pełnym wyposażeniem do góry. Czy to prawda, czy nie? No tutaj niech każdy sam oceni, ale czy takich właśnie ciekawostek, smaczków było dużo więcej?
0: Wydaje mi się, że takich historii jest mnóstwo w całych Sudetach. Oczywiście ta jest taka mniej znana, natomiast te najbardziej popularne dotyczą legend o duchu gór, o liczyrzepie w Karkonoszach, czy też historii o gwarkach, którzy znajdowali skarby w sudeckich sztolniach. Ale chyba to nie to było najważniejsze. Tak naprawdę raczej istotniejszy jest ten związek tych legend z tym, co się dzieje wokół i nagle jak można skonfrontować swoje własne wyobrażenia o tej krainie ze spotkanymi ludźmi. Jak na przykład udało mi się tam spotkać górnika, który kiedyś pracował w Zagłębiu Wałbrzyskim i przeżył tą całą tragedię zamknięcia tych wszystkich zakładów, prawda? To są chyba inne historie i to mnie najbardziej poruszyło z tych wszystkich zdarzeń. Ponieważ on opowiadał o tym, czego doświadczył i jak został porzucony przez państwo, przez władzę. Tak naprawdę jego losem nikt się potem nie zajmował, po tym jak stracił pracę.
1: Które jeszcze historie tak wyjątkowo zapadły ci w pamięć?
0: Raczej koncentrowałbym się na tym, co się dzieje z przyrodą. Właśnie spotkanie z leśnikiem było takie ujmujące, dlatego że sprawiają wrażenie człowieka, który wykonuje tylko rozkazy i tnie wbrew staraniom, wbrew zasadom ochrony przyrody i to w obszarze, właściwie na granicy obszaru chronionego, na granicy Parku Narodowego. I to było też takie dość ujmujące, zakrawające wręcz o absurd, ponieważ leśnik mówił, że i tak nie może ciąć więcej, nakazują mu plany. A wiadomo, że plany przewidują tylko i wyłącznie obszary zdatne do wycinki, więc to trochę tak brzmiało szwajkowsko i tak naprawdę zapadło mi w pamięć.
1: Jestem też ciekawa, co z całej wyprawy, z rozmów oczywiście, bo to też jest zawsze ciekawe, że gdy podróżuje się samemu, to tak naprawdę nigdy nie można się poczuć samotnie, no bo wtedy ta możliwość zagadywania jest dużo większa i też my po prostu mamy na to większą ochotę. Ale co z tej wyprawy zostanie z tobą na dłużej, być może na zawsze? Z jednej strony te historie, z drugiej strony własne przemyślenia, widoki.
0: Na pewno pragnienie ruszenia na szlak po raz kolejny i

0: staram się każdą wolną chwilę spędzać na Dolnym Śląsku, na tych starych, nowych i też nieodkrytych jeszcze ścieżkach, gdzie można dostrzec rzeczy znikające. To jest coś jak taka niekończąca się tęsknota, że kiedy wracam już do domu, już obmyślam następną trasę, gdzie mogę ruszyć, gdzie, co mogę zobaczyć, albo jakie miejsce odwiedzić i jakich zabytków przyrody bądź historii dotknąć.
1: Ja myślę, że wersją dla tych bardziej odważnych jest właśnie pójście tym szlakiem i próba przeżycia tego wszystkiego, o czym dziś rozmawiamy. Jeśli jednak wolicie słuchać o wyprawach innych, czy też czytać, no to wszystko znajdziecie w książce Michała Zabłockiego Znikająca Kraina, wędrówka przez góry Śląska. A ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
2: Działo się w czwórce. Najlepsze z najlepszych. Sport. Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uważam.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych. Najlepsze z Najlepszych. Sport. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Nad Polską sporo chmur, miejscami pojawi się deszcz, lokalnie możliwe też mgły. Na większe rozpogodzenia raczej nie ma co czekać, ale na szczęście nie będzie jeszcze zimowo. W Warszawie 17-18 stopni, będzie pochmurno, możliwe słabe opady deszczu, więc parasol może się dzisiaj przydać. W Krakowie około 18 stopni, tutaj również dużo chmur i możliwość przelotnego deszczu. W Gdańsku 17-18 stopni, pochmurno, miejscami możliwe deszcze, a nad morzem dodatkowo jeszcze trochę więcej wiatru, czyli 14 dzień września, zdecydowanie tutaj warto wyjść z domu z być przygotowanym na wszystko po prostu. Coś przeciwdeszczowego, coś cieplejszego, no i przede wszystkim dużo uśmiechu i dobrego humoru.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki.

0: super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
7: Po reklamie.

0: Message. Okay, Young na antenie czwórki, 9 minut po godzinie 7. Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, poniedziałek już jest, można było próbować go nie zauważyć, można było jeszcze przez 5 minut udawać, że jest niedziela, no ale niestety rzeczywistość okazała się bezlitosna. Wstajemy, no i zaczynamy nowy tydzień i to jest absolutnie wspaniałe, bo jeżeli nie zrobiliście czegoś w poprzednim tygodniu, to być może w tym tygodniu się uda i to jest jakby taki, wiecie, nowy początek. Jeżeli jesteście właśnie w samochodzie, w autobusie, na rowerze, albo dopiero szukacie drugiej skarpetki, albo swojego ukochanego kapcia, no to witamy was bardzo gorąco, niezależnie od tego, jak wygląda wasz poniedziałkowy poranek, to najważniejsze, że zaczynamy go razem. No i to jest ekstra. 10 minut po godzinie 7 to jest nowy, dobry dzień, a to jest poranek czwórki, który zaczynamy razem.

0: Powołania. 16 minut po godzinie 7 zaczynamy nowy dzień.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Nie ma co się oszukiwać, jak wyjrzymy dzisiaj za okno, to tak poczujemy, że to są takie ostatnie dni lata, które no, mają w sobie coś absolutnie wspaniałego. No jeszcze trochę próbujemy zatrzymać słońce, ciepłe wieczory i taki wakacyjny luz, ale kalendarz mówi nam jasno, że czas wracać do rzeczywistości, a ta rzeczywistość za chwilę będzie wyglądała zdecydowanie inaczej. Na szczęście można pożegnać lato odpowiednią muzyką i my mamy dla was taką propozycję. KTB, Jax, Jones połączyli siły w numerze Last Day of Summer, który ukazał się pod koniec lipca, i w tym numerze jest i jungle, jest drum and bass, jest energia, która zdecydowanie nie brzmi jak koniec imprezy, raczej jak ostatni taniec, zanim naprawdę zgasną światła, i to może być naprawdę wspaniałe pożegnanie lata. No a skoro właśnie lato się kończy, no to posłuchajmy jeszcze jednego numeru na jego pożegnanie. Last Day of Summer, KTB, Jax Jones, teraz na antenie czwórki.
2: Nowość na playliście.

0: The Dawn Expensive, to już za nami 23 minuty po godzinie 7, a tutaj budzimy na dobry początek dnia.
1: Poranek czwórki.
0: Budzimy w sposób muzyczny, tak tylko przypominam, że dzisiaj jest 14 dzień września i w 1983 roku urodziła się Amy Winehouse. No i chyba można powiedzieć, że była jedną z tych artystek, które pojawiają się raz na jakiś czas. No i od razu wiadomo, że nie da się ich pomylić z nikim innym. Miała bardzo charakterystyczny, no taki lekko zachrypnięty głos, ogromną muzykalność i styl, który stał się jej takim no, znakiem rozpoznawczym. Wielka fryzura, kreska na oku, tatuaże, sukienki w stylu retro. No powiedzmy sobie szczerze, Amy Winehouse wyglądała trochę tak, jakby pomyliła dekady i wylądowała w XXI wieku prosto z londyńskiego klubu jazzowego. Zresztą no trochę tak było, ale przede wszystkim potrafiła śpiewać o emocjach bez wielkiego pudrowania rzeczywistości. Jej piosenki były bardzo osobiste, czasami zabawne, czasami gorzkie, często boleśnie szczere, no i właśnie ta szczerość sprawiała, że wiele osób miało takie poczucie, że nie słucha po prostu kolejnej wokalistki, ale kogoś, kto naprawdę opowiada własną historię. No to posłuchajmy o poranku jednej z historii Amy Winehouse.

0: To The Think Things na Antenie Czwórki. 28 minut pozostało do godziny 8. Mam dla was coś absolutnie wspaniałego.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: No bo to jest poniedziałek, powiedzmy sobie szczerze, zaczynamy nowy tydzień, więc trzeba zacząć to od czegoś naprawdę dobrego, a tym dobrem jest nasza czapka, którą możecie zgarnąć. Czapka czwórki, fajna, czarna, a wiecie, po prostu plus 5 do lansu, jak ją założycie. Możecie o nią powalczyć teraz i to nie będzie jakieś specjalne nie będzie to jakieś specjalnie trudne. Tym bardziej, że no zadam dzisiaj wam bardzo proste pytanie, czyli przed czym się chowam o poranku. No i będę was naprowadzała trochę na to, przed czym się chowam, jeżeli będziecie wiedzieć.

dzieli, no to po prostu do nas zadzwonicie 22 kierunkowo do Warszawy 645-2100. A dzisiaj chowam się przed porankiem. Nie wychodzę jeszcze spod kołdry do rzeczywistości i przedłużam noc ile się da. No to przed czym się chowam o poranku? O to jest pytanie. 22 kierunkowy do Warszawy 645-2100. Dzwonicie, jeżeli macie ochotę zgarnąć czapkę czwórki.

0: 24 minuty pozostały do godziny 8, tak, czas płynie szybko o poranku, ale to jest początek dnia i my ten dzień staramy się zacząć najlepiej jak tylko możemy i w związku z tym taki mały konkurs dla was wymyśliliśmy i w związku z tym mamy dla was czapki i te czapki można zgarnąć o poranku w czwórce. No i mamy chętnych na te czapki i na początek Łukasz, dzień dobry, witaj w czwórce, co dobrego u ciebie o poranku? Piłeś już kawę?
1: Dzień dobry. Nie pijam kawy.
0: Ale nie pijasz w ogóle rano kawy? Herbata wjeżdża?
1: W ogóle ani rano, ani wieczorem, ani południe w ogóle kawy nie pijam, tylko herbata.
0: Okej, okay, no herbata to jeden z najważniejszych napojów, więc niech po prostu tak będzie, niech ta herbata cię pobudzi o poranku. Przed czym dzisiaj się chowam o poranku? Oto jest pytanie. Aha. Nie wychodzę spod kołdry do rzeczywistości i negocjuję z porankiem dodatkowe 5 minut, więc przed czym się chowam?
1: Prawdopodobnie przed drzemką, czyli budzikiem.
0: Tak.
1: Jak najdłużej.
0: Dobrze, tak. Dzisiaj robiłam wszystko, żeby ten budzik mnie po prostu nie
1: ja
0: dopadł.
1: Również, bo u nas dzisiaj kiepska pogoda, także z rana w poniedziałek to taki niekorzystny.
0: No, 3 drzemki dzisiaj u mnie wleciały, ale w końcu po prostu wycierałam się spod tej kołdry, żeby przywitać was z uśmiechem na twarzy. Gratuluję, cieszę się bardzo.
1: Dzięki
0: Czapka
1: bardzo.
0: Jest twoja, życzę ci miłego dnia.
1: Wzajemnie również, pozdrawiam.

0: 17 minut pozostało do godziny 8. Czy ja mówiłam, że to będzie dobry tydzień?
1: Słuchasz Poranka Czwórki.
0: To będzie bardzo dobry tydzień, bo będzie można się dowiedzieć, co skrywają galerie i pracownie artystów. Okazja, żeby się tego dowiedzieć już najbliższy weekend podczas Warsaw Gallery Weekendu. Będzie można wziąć udział w oprowadzaniu po wystawach, dyskusjach. Będzie można wziąć udział w spotkaniach z artystami. Bliźniacze wydarzenia odbywają się w innych stolicach europejskich. No a w tym roku galerie, fundacje i różne instytucje kultury przygotowały specjalnie dla was aż 60 wystaw oraz wydarzenia towarzyszące. O tym opowiada dyrektorka WGW, czyli Joanna Witek-Lipka.
2: Warsaw Gallery Weekend to taki format, gdzie w jednym czasie, w kilkudziesięciu przestrzeniach, galeriach otwierają się wystawy. Od ubiegłego roku mamy dwie sekcje. Sekcja WGW to jest sekcja, w której można zobaczyć wystawy w galeriach warszawskich, w ich siedzibach, w których oni pracują na stałe. I przez cały rok mają program wystawienniczy. I mamy tę sekcję dodatkową WGW+, w której galerie spoza Warszawy, spoza Polski, ale też projekty bardziej eksperymentalne, tak zwane Artist-run Spaces, czyli przestrzenie prowadzone przez kolektywy artystyczne albo fundacje, i oni pokazują w tej sekcji wystawy łącznie aż 60 wystaw, no a do tego program towarzyszący i performance, i spotkania z artystami, i oprowadzania, więc cała masa wydarzeń adresowanych do rozmaitych grup. To wszystko w te 3 dni, ale nie tylko w te 3 dni, bo już od kilku lat traktujemy ten weekend otwarcia jako początek, a program towarzyszący festiwalu trwa aż do końca listopada.
0: Ubierzcie się wygodnie, załóżcie dresy, wygodne buty i po prostu ruszajcie na Warsaw Gallery Weekend, ten najbliższy, 18-20, więc jeśli nie macie planów, no to ten plan naprawdę wydaje się absolutnie wspaniały. Po prostu życzę wam wielu wspaniałych, artystycznych odkryć na Warsaw Gallery Weekendzie, na który was bardzo gorąco zapraszamy. 15 minut pozostało do godziny 8, to jest Poranek Czwórki, tutaj budzimy na dobry początek dnia, no a dzisiaj, ponieważ poniedziałek, no to również na dobry, nowy tydzień.

0: Autopromocja.
1: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.

0: Tęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Wróżka, prawdę ci powie, czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
4: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
5: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.

0: Thomas.
1: Na zegarach godzina 8.
2: Pogoda.
1: Poniedziałek, 14 dzień września, zapowiada się dosyć kapryśnie. Jesień będzie delikatnie o sobie przypominać. We Wrocławiu około 20 stopni. Dzień zacznie się pod chmurami, ale niebo może od czasu do czasu uchylić drzwi do słońca. Parasola lepiej jednak nie zostawiać w domu. Przelotny deszcz jest możliwy. W Łodzi 19 stopni, sporo chmur, możliwy przelotny deszcz, no ale temperatura całkiem przyjemna. W Lublinie 19 także stopni, pochmurno, momentami deszczowo, ale lokalnie też może zagrzmieć, więc zabierzcie ze sobą kurtki przeciwdeszczowe, a więc poniedziałek trochę chmur, trochę deszczu, trochę nadziei na słońce, czyli klasyczny wrzesień. Nigdy do końca nie wiadomo, w co się ubrać.
2: Autopromocja.
3: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
4: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
5: Dziewczyny górą.
6: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
7: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
8: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
3: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herba świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10.

0: 5 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak

0: 10 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy. To jest nowy tydzień i nowy początek dnia.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry. Wstajemy, zaczynamy poniedziałek i oficjalnie otwieramy nowy tydzień. Jeśli poranek przyszedł dzisiaj zdecydowanie za wcześnie, kawa nie działa i jeszcze na pełnych obrotach, a myśl o 5 kolejnych dniach pracy brzmi trochę jak informacja, której nie chcieliście dzisiaj usłyszeć, no to spokojnie, dajmy sobie jeszcze chwilę czasu, dajmy się jeszcze temu wszystkiemu rozkręcić. Zaczynamy dzisiaj od dobrej muzyki, zajrzymy do tego, co dzieje się w Polsce i na świecie, sprawdzimy pogodę, wydarzenia, tematy, które mogą wam się przydać, albo po prostu poprawić humor albo nastrój. Nie obiecujemy, że dzięki nam poniedziałek nagle stanie się piątkiem, ale możemy spróbować zrobić z niego całkiem niezły początek tygodnia.

0: 18 minut po godzinie 8 zaczynamy dobry dzień na antenie czwórki.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Ja nie ukrywam, że mój każdy dobry dzień zaczyna się od telefonu, no bo po pierwsze dzwoni tam mi budzik, no więc siłą rzeczy sięgam najpierw po telefon, ale jak już mam go w swojej łapce, no to tam zaczyna się scrollowanie, patrzenie, a nuż może czegoś ciekawego się dowiem, a sprawdzę, co tam słychać u znajomych. No i zanim się ruszę z łóżka, no to tak, ja należę do tych osób, które zaczynają dzień od scrollowania i wiem, to nie jest coś, czym warto się chwalić, ale po prostu tak jest, więc jestem tutaj szczera. Alicja Michalska pojawiła się w naszym studiu. Dzień dobry, witaj o poranku.
2: Cześć, cześć. Kiwam głową.
0: No a co, jesteś w tej samej ekipie?
2: Nie, ja wiesz co, ja akurat nie sięgam po telefon od razu po przebudzeniu, bo po prostu głowa mnie wtedy boli. Więc ja akurat mam taki dobry powód, żeby tego nie robić, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to kusi i ja z kolei wieczorami przesiaduję. O poranku to może nie aż tak, ale wieczorami. Wieczory są najgorsze.
0: No i wieczorami też lubię posiedzieć i tam pomachać się paluszkiem w jedną i w drugą stronę, ale ty dzisiaj do nas wpadłaś, żeby opowiedzieć, co ma szansę odciągnąć nas od telefonu, więc zamieniam się w słuch. Po prostu chcę to wiedzieć.
2: Dokładnie. No i jedną z takich odpowiedzi na tę potrzebę odłączenia się od ekranu są różnego rodzaju aktywności manualne. Oczywiście. Robienie na drutach, szydełkowanie, lepienie z gliny, układanie jakichś puzli, malowanie, czy nawet składanie modeli. Generalnie wszystko, co wymaga zajęcia rąk i skupienia uwagi na jednej konkretnej czynności. No, w przeciwieństwie do telefonu nie dają nam tych setek powiadomień. Wymagają cierpliwości i właśnie takiego zaangażowania. I co ciekawe, niektóre z tych zajęć, które jeszcze niedawno kojarzyły się z nudą albo z jakimiś minionymi pokoleniami, dziś przeżywają swój mały renesans. Chociażby krzyżówki, o których jest ostatnio naprawdę bardzo, bardzo głośno. No i łamigłówki, które przestały być już tylko rozrywką dla miłośników klasycznych krzyżówek i sudoku. Coraz częściej dostają one konkretny temat, język czy jakiś popkulturowy kontekst, dzięki czemu mogą trafiać też do tych młodszych odbiorców. No, pojawiają się na przykład krzyżówki dla generacji Z, są bardzo śmieszne. Naprawdę, warto sobie je obejrzeć. Jest nawet taki profil na Instagramie, nazywa się Krzyżówki dla generacji Z i można zobaczyć, z czym to się w ogóle je i jak to wygląda. Są też zagadki inspirowane serialami, muzyką czy internetem, no a skoro można połączyć łamigłówkę z niemal wszystkim, no to dlaczego nie z kryminałem? Szczególnie, że te zagadki kryminalne, umówmy się, są bardzo, bardzo wciągające. No i właśnie tak powstało Murdoku. Murdoku, czyli po prostu, oczywiście w tej nazwie jest słowo murder, czyli morderstwo i sudoku.
0: Wspaniale, o poranku, jak znalazł.
2: No ale słuchaj, widziałaś, jaka jest pogoda? To przecież nic, tylko

0: wstać i rozwiązywać taką kryminalną zagadkę.
1: Ja jestem jesieniarą, ja tam lubię, jak nie ma słońca i jest takie niebo zasnute chmurami.
0: No to widzisz, Murdoku może jest idealnym rozwiązaniem dla ciebie. Zamiast po telefon wstajesz rano i od razu rozwiązujesz kryminalną zagadkę. Jak deszcz pada.
1: I'm in.
0: Murdoku, łamigłówka, która łączy sudoku oczywiście z zagadką kryminalną. Zamiast tej tradycyjnej planszy wypełnionej cyframi mamy historię morderstwa i zestaw informacji, które mają doprowadzić nas po prostu do rozwiązania. I poznajemy tych podejrzanych, poznajemy ich miejsca pobytu, relacje między nimi, a także kolejne wskazówki. No a naszym zadaniem jest łączenie logiczne, łączenie tych elementów, no i oczywiście ustalenie, kto jest sprawcą.
1: Ale ty w ogóle sprawdzałaś, ile czasu to zajmuje? Bo ja nie wiem jak ty, ale ja o poranku zazwyczaj go nie mam.
0: A masz na scrollowanie telefonu?
1: Ale to jest jakieś 5 do 7 minut. To myślisz, że jestem w stanie rozwiązać tę zagadkę, kto zabił w przeciągu 7 minut?
0: O, zobacz, może są nawet takie jakieś zawody. Rekord trzeba ustalać.
1: Dzisiaj mówimy o tym, co ma szansę nas odciągnąć od telefonu i wśród tych rzeczy poza szydełkowaniem, robieniem na drutach, które gorąco polecamy, bo to naprawdę bardzo przyjemna czynność, zwłaszcza jesienią. Jest też murdoku, czyli łamigłówka, która jest połączeniem sudoku oraz śledztwa. Zamiast tylko cyfr mamy podejrzanych, wskazówki, motywy, no i sprawę, którą trzeba rozwiązać najlepiej o poranku. No to za chwilę wracamy do tego, co może jeszcze nas odciągnąć od telefonu. 22 minuty po godzinie 8 to jest poranek czwórki. Tutaj budzimy was na dobry początek dnia.

0: 25 minut po godzinie 8. Czas płynie nieobłaganie, ale my jesteśmy razem z wami.
1: Inspiracje. Kasi.
0: No nie tylko moje, Alicji Michalskiej też. Hej, hello! Dzisiaj mówimy o tym, co może nas odciągnąć od telefonu. Myślę, że sporo osób jest uzależnionych, zwłaszcza o poranku, kiedy dzwoni budzik, sięgamy łapką po telefon. No i ten telefon jakoś tak po prostu samoistnie zostaje w, nas-

0: tych rękach, no i zaczyna się scrollowanie. Najpierw Instagram, później jeszcze zaglądamy, co tam słychać na Facebooku, a nuż może jakieś ciekawe wydarzenie w mieście, na które możemy się wbić. Oczywiście TikTok, no i parę jeszcze
1: innych. Ja nie mam TikToka.
0: Sprawdzam. Nie wiem, ale ty jesteś trochę oldschoolowa, więc tam lubię sobie czasami zajrzeć, co tam ciekawego, ale jak już zajrzę, to wiesz, no mija mi ten czas szybko i niby cały czas tutaj mówię, że nie mam czasu o poranku, a potem jednak okazuje się, że mam go trochę dużo, tylko że tak trochę go marnuję, no.
1: Słuchaj, teraz wszyscy możemy być oldschoolowi, bo okazuje się, że wracają łamigłówki, wracają po prostu te wszystkie krzyżówki, no i wraca sudoku, ale ja dzisiaj mam inną propozycję, murdoku, czyli zamiast samych cyfr dostajemy zagadkę kryminalną, podejrzanych, wskazówki, poszlaki, no i sprawę, którą musimy samodzielnie rozwiązać. I co ciekawe, największą popularność ta książka, ta łamigłówka, zyskała właśnie w Hiszpanii. To w Hiszpanii murdoku stało się prawdziwym hitem, a popularność sudoku, murdoku wpisuje się tam w taki o wiele znacznie szerszy trend. Coraz chętniej sięga się tam po zeszyty z łamigłówkami przygotowane specjalnie dla dorosłych i na początku września w 2026 roku sprzedaż przekroczyła 140 tysięcy egzemplarzy, więc naprawdę tam niektóre księgarnie nawet zaczęły organizować, słuchaj, zawody, podczas których uczestnicy mierzą się z tymi samymi sprawami, no i oczywiście sprawdzają, kto znajdzie rozwiązanie w murdoku najszybciej. No i rzeczywiście to jest taka łamigłówka, w którą można się wciągnąć. Co więcej, tych tematycznych narracji w murdoku jest parę, bo mamy na przykład tak, car repair, czyli po prostu zagadka związana z naprawą samochodu. Mamy smurdoku, które nawiązują do sprawy rozgrywającej się w ogrodzie. Mamy takie naprawdę bardzo, bardzo mroczne, kryminalne zagadki. Mamy też zbrodnie w parku, mamy zbrodnie w szkole artystycznej, czy właśnie jakieś sprawy
0: zbrodnie
1: związane...
0: Zbrodnie w szkole artystycznej?
1: Tak, jest naprawdę takie specjalne...
0: Malarstwa? Czy rzeźbiarstwa?
1: Słuchaj, no nie wiem, może jeszcze zrobią kiedyś murdoku, które nawiązują do sprawy DJ-a albo DJ-ki.
0: Wolałabym nie.
1: Ale naprawdę, słuchajcie, tych tematów murdoku jest mnóstwo.
0: Ja nie pójdę potem grać od 3 do 5, będę się bała.
1: Przez murdoku?
0: Tak.
1: Słuchaj, dobra, no na szczęście,
0: pracuje.
1: Na szczęście jeszcze tego nie wymyślili, możesz ty coś takiego zaproponować, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale murdoku, myślę sobie też o tym, że idealnie wpisuje się w ten taki jesienno-zimowy klimat, no bo kiedy za oknem robi się ciemno, po południu ta temperatura spada, no a wieczory coraz częściej tak naprawdę teraz spędzamy w domu, to takie kryminalne zagadki mogą być całkiem przyjemnym sposobem na spędzenie czasu, właśnie zamiast kolejnego serialu, zamiast kolejnego scrollowania, no to możemy usiąść i spróbować rozwiązać taką zagadkę. No i już jakby nie mówiąc o tym, że takie rozwiązywanie łamigłówek zmusza nasz mózg do aktywnej pracy, więc nie dość, że mózg pracuje, no to jeszcze mamy rozrywkę.
0: Wspaniale, Alicja, naprawdę cudowna propozycja dzisiaj o poranku, czyli murdoku, łamigłówka, która jest połączeniem sudoku i śledztwa, zamiast tylko cyfr mamy podejrzanych, mamy różne wskazówki, mamy sprawę, mamy motywy i to wszystko musimy rozwiązać. Nie musimy sami, możemy zresztą paczki, czyli z naszą rodziną, możemy ich w to wciągnąć, kolegów też, jeżeli macie na to ochotę, czas i przestrzeń, zwłaszcza o poranku. Alicja Michalska dzisiaj razem z nami o tym, co ma nas szansę odciągnąć od telefonu.
1: Trzymam kciuki, że cokolwiek.
0: No właśnie, trzymajmy się tego i trzymajmy się dzisiaj w ogóle, bo dzisiaj jest poniedziałek, to jest nowy tydzień i nowy dzień, a zaczynacie go razem z nami, czyli w czwórce.

0: Hotel Fun, to już za nami 25 minut pozostało do godziny 9. Budzimy Was na dobry początek dnia.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzisiaj jest bardzo sympatyczne święto. Ja mam dla Was bardzo dobrą wiadomość w związku z tym, bo dzisiaj jest National Life Creative Day, czyli Dzień Kreatywnego Życia. No i bardzo podoba mi się założenie tego dnia, bo kreatywność bardzo często kojarzymy z artystami, z kimś, kto maluje, projektuje, pisze książki albo komponuje muzykę. No a przecież kreatywny może być każdy, właściwie w każdej dziedzinie życia, no bo można na przykład kreatywnie gotować,

Można kreatywnie urządzić sobie mieszkanie, można zrobić jakieś dobre zdjęcie, wymyślić coś nowego w pracy, nauczyć się grać na jakimś instrumencie albo po prostu znaleźć inne rozwiązanie problemu, które od tygodnia doprowadza nas do szału. I to może być bardzo kreatywne rozwiązanie tego problemu. To jest święto, które przypomina też o jednej ważnej rzeczy, że nie wszystko, co tworzymy, musi być idealne. No, nie każda piosenka, którą napiszemy, musi być hitem, nie każdy rysunek od razu trafi do galerii, nie każdy wiersz, który napiszemy, od razu stanie się tym, który będą recytować wszyscy. No, a też pierwsze zdjęcie zrobione nowym aparatem prawdopodobnie nie będzie od razu materiałem na wystawę. Czasami warto po prostu spróbować zrobić coś pierwszy raz, wrócić do hobby, które porzuciliśmy na przykład kilka lat temu, albo dać szansę pomysłowi, który od dawna siedzi nam gdzieś w głowie i dzisiaj jest taki dzień, w którym warto o tym pamiętać, czyli National Life Creative Day. I dzisiaj właśnie może jest ten dzień, kiedy będziecie mieli ochotę zrobić jakiś eksperyment, zafundować sobie coś takiego nietypowego, kreatywnego. Nie musi to być od razu wielka rzecz, wystarczy, że ta rzecz po prostu będzie nasza.

0: Rise Up, Maya Jane Cole, to już za nami. 15 minut pozostało do godziny 9, a w czwórce czas na...
1: Dziwne słowa. Dziwne
0: słowa. Ja nie wiem, czy ja to słowo wypowiem, bo ono jest naprawdę bardzo trudne. To słowo brzmi filumenistyka. O poranku takie słowo w czwórce. To jest hasło, które jest dzisiaj mało znane, a oznacza kolekcjonowanie zapałczanych etykiet. Kiedyś te etykiety pełniły istotną rolę, były nośnikiem informacji, reklamy, bywały edukacyjne, a nawet propagandowe. Co z nich można wyczytać, mówi filumenistka Magda Szwedowska.
2: Służyły i celom propagandowym, i to były reklamy, i upowszechnianie wiedzy, i prewencja picia alkoholu, i nauka znaków drogowych, i wszelkie takie różne tematy. Kiedyś był taki artykuł właśnie porównujący tematykę na etykietach polskich i zagranicznych. I tam było takie podsumowanie, jakie najczęściej słowa występują, i to najczęściej było to nie. Żądaj, uważaj, nakazy, zakazy, ale też były takie na przykład zachęcające etykiety. Na przykład jedną z moich ulubionych jest taka etykieta zwiedzajcie zoo, chociaż oczywiście też są takie propagandowe. Co roku prawie była etykieta z okazji rocznicy rewolucji październikowej na 5-lecie powstania Pałacu Kultury, następnie na 10-lecie, 15-lecie, 20-lecie, także no po prostu musieliśmy być bardzo wdzięczni za ten dar.
0: No a na czym polegało kolekcjonowanie etykiet z pudełek od zapałek?
2: Albo się zbierało całe pudełka, no bo to wiązało się tylko z kosztem zapałek, które no, wszyscy używali, albo właśnie był też taki obieg abonamentowy. Właśnie i stąd te moje etykiety, które ja mam, pochodzą, one są po prostu oryginalne, wydrukowane w danym roku, w którym konkretny wzór był na pudełkach od zapałek, ale one prosto z fabryki po wydrukowaniu szły

0: właśnie do abonamentu, to był taki abonament jak Znaczków, bo to też ruch kolportował, czyli państwowe przedsiębiorstwo filatelistyczne i po prostu ci kolekcjonerzy abonowali, otrzymywali to początkowo 4 razy w roku, potem rzadziej i właśnie zbierali w klaserach, sobie kompletując serię i wymieniając się z innymi filomenistami.
1: No a zbiory Magdaleny Szwedowskiej możecie oglądać na stronie tulitiku.pl, a słowo tulitiku po fińsku oznacza zapałkę.

0: keep me up at night.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna

0: Kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: czwórka. To słychać.
1: Ha. Abradab i Joka. UVLT.
2: Dzień dobry.
1: Dawaj.
2: Gdy wstaje później.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek przywitał nas pogodą raczej z gatunku kawa, kurtka i parasol na wszelki wypadek. Nad Polską sporo chmur, miejscami pojawi się deszcz, lokalnie możliwe też mgły. W Warszawie 17-18 stopni, będzie pochmurno, możliwe słabe opady deszczu, więc parasol zdecydowanie może się przydać. W Krakowie 18 stopni, tutaj również sporo chmur i możliwość przelotnego deszczu. W Gdańsku 17-19 stopni, pochmurno, miejscami możliwy drobny deszcz, a nad morzem wiadomo dodatkowo trochę więcej wiatru. Czyli 14 dzień września, zdecydowanie tutaj warto wyjść z domu przygotowanym na wszystko, coś przeciwdeszczowego, coś cieplejszego, no i dużo dobrego humoru.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.

0: jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
0: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny!
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
2: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Z uśmiechem witamy nowy dzień, tym bardziej, że dzisiaj jest poniedziałek, jest 10 minut po godzinie 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jest poniedziałek, tak, sprawdziliśmy kalendarz, tak, to naprawdę już dzisiaj i tak mamy dokładnie tyle samo pytań co wy, czyli kto przesunął weekend i dlaczego tak daleko. A skoro już jesteśmy po tej stronie poniedziałku, no to spróbujmy zrobić z niego coś naprawdę dobrego, włączmy muzykę, podkręćmy tę poranną energię, no i sprawdźmy, co przyniesie nam ten dzisiejszy fantastyczny dzień. Obiecuję wam, że przez najbliższą godzinę będzie lekko, będzie ciekawie, no i mamy nadzieję też, że choć trochę łatwiej wam będzie się rozkręcić, bo poniedziałek może i nie jest najbardziej wyczekiwanym dniem tygodnia, no ale każdy tydzień kiedyś trzeba zacząć, więc cieszę się, że ten zaczynamy razem. Teraz specjalnie

specjalnie zagramy dla tych, którzy pomagają nam przetrwać ten poniedziałek, bo wiozą nas na czas do pracy i mam na myśli tutaj botorniczych. O nich będziemy mówić za chwilę naprawdę dużo. Pozdrawiamy ich o poranku i dla nich gramy tę piosenkę. Trap Tramwaj już teraz na Antenie Czwórki.

0: 18 minut po godzinie 9 wskakujemy do tramwaju i lecimy do pracy.
1: Poranek czwórki.
0: No tramwaj zwykle kojarzy się nam z codzienną podróżą do pracy, do szkoły, na zakupy, ale już uwaga, 19 września tramwaje w Warszawie dostaną zupełnie inne zadanie. Będą areną międzynarodowej rywalizacji. Stolica po raz pierwszy będzie gospodarzem europejskich mistrzostw motorniczych i to nas bardzo zaintrygowało, jak do tego doszło i w ogóle na czym polegają te zawody i co ci motorniczy będą musieli tam zrobić. Przy okazji dzisiaj też pomyślałam sobie, że zajrzymy za kulisy, no bo na przykład co dzieje się z tramwajem, kiedy kończy swój ostatni kurs, albo na przykład gdzie śpią tramwaje, o której godzinie tramwaje wyjeżdżają na arenę naszego miasta. To wszystko dzisiaj będziemy próbowali rozkminić. Razem ze mną jest Witold Urbanowicz, Tramwaje Warszawskie. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Na początek pytanie, czy motorniczy mogą słuchać radia, jak podążają od przystanku do przystanku w Warszawie?
2: Mogą słuchać radia i oczywiście pod warunkiem, że nie zagłusza to komunikatów, ale mogą.
0: No to pozdrawiamy ich bardzo gorąco, jeżeli nas teraz właśnie słuchają. Będziemy dzisiaj mówić o czymś, o czym być może wiele osób w ogóle nawet nie wiedziało, że to w ogóle istnieje i będzie miało rację bytu w Warszawie. Otóż o europejskich mistrzostwach motorniczych. Właściwie na czym polegają te zawody? O co tutaj tak dokładnie chodzi?
2: Chodzi o tytuł najlepszego zespołu motorniczych. Przyjeżdża do nas 26, w sumie 25, bo my jesteśmy 26 drużyną reprezentacji składających się z motorniczej i motorniczego. I w trakcie zawodów mierzą się w 6 różnych konkurencjach. Do tego liczy się czas, więc no, to dosyć takie widowiskowe wydarzenie. Moim taką ulubioną konkurencją, dyscypliną są kręgle tramwajowe, czyli tramwajem zbijamy kręgle, w sensie no, tramwajem uderzamy, motornicz uderza w wielką bilę i musi zbić jak największą liczbę kręgli stojących na torach.
0: To jest grubo.
2: Najbardziej widowiskowa konkurencja, ale oczywiście są też takie, które wymagają bardzo dużej precyzji od motorniczych, na przykład jak hamowanie, tak żeby wylać jak najmniej wody z miski, która jest przyczepiona do tramwaju, bądź no, precyzyjne zatrzymanie tramwaju, tak żeby drzwi otworzyły się w odpowiednim miejscu, to jest wszystko punktowane. Kolejna konkurencja, na przykład rozpędzanie tramwaju przy zasłoniętym prędkościomierzu i potem hamowanie, więc tutaj też wszystko jest brane pod uwagę. Oczywiście taki jeden przejazd, gdzie są te wszystkie konkurencje, trwa około 5 minut, więc to się dynamicznie dzieje. No i mamy ileś tych przejazdów dla każdej drużyny. Podwójnie, bo najpierw jeden partner z drużyny wykonuje, potem jego partnerka w drugiej połowie. No i tak właśnie wybieramy najlepszą drużynę.
0: To są zawody na poziomie europejskim. Wiem, że widziałeś takie zawody w Wiedniu. Jak to tam wyglądało? Czy to budziło zainteresowanie? Czy było dużo

0: emocji także dla tych, którzy patrzyli na to z zewnątrz.
1: W Wiedniu było bardzo dużo emocji, tym bardziej, że polska drużyna reprezentowała nas Poznań. Zajęła drugie miejsce, więc właściwie do końca tutaj emocje były...
0: Czyli jesteśmy wicemistrzami Europy.
1: Tak. Tak, dokładnie tak. Więc emocje były tutaj bardzo, bardzo wysokie, tym bardziej, że no w kolejnej jakby zawody są podzielone na dwie tury i w tej drugiej turze zaczynają zespoły, te, które zajęły najgorsze miejsce w pierwszej turze, więc Polacy byli na końcu i no, więc te emocje były do końca. Bardzo dużo osób kibicujących, tym bardziej, że to było połączone z dniami transportu publicznego w Wiedniu, tak samo będzie u nas, więc liczymy, że tutaj
0: szykuje się niezła impreza w centrum miasta, bo z tego co wiem, zawody będą się odbywały na ulicy Marszałkowskiej, a więc no w samym centrum, więc w sobotę, jeżeli będziecie mieli trochę czasu, to możecie pójść i zobaczyć, jak radzą sobie ci najlepsi motorniczy z całej Europy. No a za chwilę też powiemy o tym, jak motorniczy trenują do takich zawodów i czy ci, którzy biorą udział w zawodach, normalnie też to są ci, którzy codziennie włożą nas do pracy. Czy to jest jakaś ekipa do zadań specjalnych? O tym będziemy mówić za moment. Dzisiaj mówimy o europejskich mistrzostwach motorniczych. Pozdrawiamy ich oczywiście bardzo gorąco. Wszystkich tych, którzy dzisiaj po prostu wsiedli do tramwaju i jadą, wiozą was do pracy, do szkoły albo po zakupy. Za moment do rozmowy o tramwajach. Powrócimy.

0: To Pink Panther, 25 minut po godzinie 9, a dzisiaj w poranku czwórki tramwaje górą.
1: Słyszeliście o tym?
0: No nie wiem, czy słyszeliście o tym, że w Warszawie 19 września będą odbywały się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych i dzisiaj próbujemy rozkminić, na czym to polega, kto jest najlepszy, ale też jak motorniczy trenują do takich zawodów. Przyjeżdżają drużyny z bardzo różnych miast, od Londynu i Barcelony aż po Melbourne. Czy tramwaj prowadzi się wszędzie tak samo? Jakby wszędzie ten system komunikacji, ale też jakby to samo urządzenie do kierowania jest dokładnie takie samo? To jest jakiś standard?
2: Oczywiście zasady są podobne, ale we wszystkich miastach praktycznie jeżdżą inne typy tramwajów, więc specyfika pracy na jednym typie tramwaju jest inna niż na przykład na tych, które u nas jeżdżą. Dlatego też, żeby wszyscy mieli w miarę równe szanse, no to oferujemy taki dzień treningowy dla motorniczych z innych miast europejskich. I na jednej z naszych zajezdni cały dzień w piątek przed zawodami będą

0: trenować po pierwsze i różne konkurencje, w którym się zmierzą w sobotę, jak i oswajać się z tymi naszymi tramwajami, bowiem na zawody wystawimy Swinga i Hyundai'a, więc to są tramwaje, które no praktycznie Hyundai'e tylko u nas jeżdżą, Swingi w niewielu miastach, więc no też motorniczy muszą się oswoić, tak żeby tutaj poznać zasady pracy z naszymi tramwajami.
1: To są zawody europejskie, ale my tutaj będziemy mieli też reprezentację z Australii. Jak to się stało, że oni postanowili tutaj przyjechać i czy ich tramwaje wyglądają dokładnie tak samo jak te w Europie?
0: No skoro Australia może brać udział w Eurowizji, to czemu nie w europejskich mistrzostwach motorniczych? Ale
1: przyjeżdżali
0: tutaj...
1: To nie jest tak,
0: tutaj...
1: że oni drugą stroną jeżdżą?
0: I że to
1: jednak będzie to małe utrudnienie?
0: Przyjeżdżają do nas nie bez powodu, bowiem będą gospodarzem światowych mistrzostw motorniczych, dlatego też zaprosiliśmy ich do udziału jako przyszłych gospodarzy kolejnych tutaj takich światowych, czyli jeszcze wyższych mistrzostw do tego, żeby no właśnie wzięli udział u nas i też pokazali się z jak najlepszej strony.
1: W zeszłym roku, powiedziałeś, na Mistrzostwach Europy w Wiedniu wygrała, jeżeli chodzi o Polskę, wicemistrzami Europy jest ekipa z Poznania. Czy to oni nas będą reprezentować w tych zawodach? Czy tutaj nastąpiły jakieś przetasowania, jakieś zmiany? Co tam się wydarzyło? Kto jest tak naprawdę najlepszym motorniczym w tej chwili w Polsce? My to chcemy wiedzieć.
0: Najlepszą ekipą motorniczych z Polski jest Gorzów Wielkopolski. To jest jedna z 15 sieci tramwajowych w Polsce. Mamy bardzo dużo tramwajów w Polsce. Przed wakacjami odbyły się ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych i tam właśnie motorniczowie z Gorzowa zajęli najwyższą lokatę i dlatego dostali prawo reprezentowania Polski na tych mistrzostwach europejskich. Oprócz tego my, Warszawa, jako gospodarz też mamy prawo do wystawienia drużyny, więc z Polski będą dwie drużyny, Gorzów i Warszawa.
1: Czy Warszawa jako gospodarz tych zawodów ma ambicje wygrać?
0: No oczywiście, ale też
1: ale
0: presja będzie duża.
1: Ale jak ta ekipa już trenuje?
0: Tak, tutaj trenują bardzo usilnie, często, więc tutaj no, będziemy trzymać oczywiście kciuki. Pierwszy przejazd właśnie będzie należał do Warszawy, bo nie chcemy też, no, żeby powstało wrażenie, że tutaj wywieramy presję na inny, dlatego też zaczynamy od Warszawy, potem kolejne miasta po nas.
1: Co można wygrać w tych zawodach? Poza tym, że oczywiście otrzymuje się tytuł, być może jest jakiś puchar, ale czy jest jeszcze jakaś dodatkowa nagroda?
0: Prestiż
1: i chwała.
0: Oczywiście będą jakieś nagrody, upominki, ale też przedsiębiorstwa, które wysyłają, często jakoś nagradzają tych swoich motorniczych, więc no ale
1: to jest prestiż, powiedzmy sobie to szczerze. Dzisiaj rozmawiamy o europejskich mistrzostwach motorniczych. Te odbędą się w Warszawie 19 września na ulicy Marszałkowskiej, a więc w samym centrum miasta. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to wygląda, no to oczywiście zapraszamy was do kibicowania. Witold Łubanowicz cały czas razem z nami, Tramwaje Warszawskie, rzecznik prasowy. Za chwilę do rozmowy o tramwajach powrócimy o Poranku w Czwórce.

0: 27 minut pozostało do godziny 10, a my cały czas jesteśmy w tramwajach warszawskich.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A to dlatego, że dzisiaj mówimy o europejskich mistrzostwach motorniczych. Te odbędą się 19 września w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, nigdy nie widzieliście takiej rywalizacji, a będzie naprawdę bardzo ciekawa, dużo różnych fajnych, sprawnościowych konkurencji. No i przede wszystkim no, są to mistrzostwa Europy, więc warto kibicować po prostu naszym. Ale zostawmy na moment sport na boku i porozmawiajmy w ogóle o tramwajach, bo dzisiaj jest świetna okazja do tego. O której godzinie wyjeżdżają pierwsze tramwaje?
2: Pierwsze tramwaje zaś nie wjeżdżają około godziny czwartej, więc bardzo wcześnie. A ostatnie zjeżdżają koło pierwszej w nocy, więc to praktycznie można powiedzieć, że prawie całą dobę tramwaje jeżdżą.
0: Ile tak naprawdę mamy składów w Warszawie? Ile codziennie wyjeżdża na nasze miasto?
2: W godzinach szczytu na miasto wyjeżdża ponad 450 tramwajów. To jest bardzo dużo, a w sumie mamy ponad 600 składów na stanie, więc no, jesteśmy jedną z większych sieci tramwajowych w Europie i myślę, że mamy czym się chwalić. Dlatego też myślę, że to jest dobra okazja, że te zapraszamy inne miasta do uczestniczenia w tych mistrzostwach, które się u nas odbędą.
0: Kto częściej kieruje tramwajem, mężczyźni czy kobiety?
2: Zdecydowanie częściej mężczyźni, ale jest bardzo dużo pań. Około 1/3 kierujących tramwajami to są właśnie panie motornicze.
0: A jak zostaje się motorniczym w ogóle?
2: Trzeba przejść kurs szkoleniowy, zdać egzamin. Dopiero wtedy się jest dopuszczonym do kierowania tramwajem. W ramach kursu też oczywiście tutaj na symulatorze można poćwiczyć. Potem jak się zostanie tym motorniczym, to się jeździ z patronem, więc to nie jest tak, że od razu wrzucamy na głęboką wodę, tylko to taki proces trwający trochę przygotowania się pracownika do pracy na mieście.
0: A jak wygląda dzień pracy motorniczych? Ile trwa? Ile czasu? Ile kilometrów na przykład pokonują?
2: Ile kilometrów to tak zależy od linii, bo mamy naprawdę niektóre bardzo długie linie, ale zmiany są od kilku godzin, na przykład mamy też takie krótkie zmiany po 4 godziny do długich 10-godzinnych zmian, więc to jest bardzo różnie. Zależy jak się w grafiku ułoży. W godzinach szczytu więcej tych wagonów jeździ, więc wtedy jest więcej motorniczych potrzebnych. A jak wygląda dzień pracy? No to zależy, czy motorniczy zaczyna zmianę w zajezdni, czy na mieście zmienia swojego kolegę bądź koleżankę. No to trochę to inaczej wygląda. Ale
0: jeden wskakuje, drugi wyskakuje. Tak. Widzieliśmy to nieraz na własne oczy. Czy są jakieś udogodnienia w kabinie motorniczych w tramwaju? Wiemy, że mogą słuchać radia i to jest ekstra, bo mogą słuchać na przykład czwórki, ale czy tam są jeszcze jakieś udogodnienia? No nie wiem, klimatyzacja na przykład, miejsce na kubek, na kawę albo tego typu rzeczy. Mogą w ogóle też mieć ze sobą swoją ukochaną maskotkę. Kiedyś tak było, ja to pamiętam z dzieciństwa.
2: Z maskotkami jest problem, bo Zarząd Transportu Miejskiego, który nam zleca przewozy, tutaj jakby oczekuje, że nie będzie takich dodatkowych elementów w kabinie, czy to kierowcy, czy to motorniczego.

0: Natomiast jeżeli chodzi o udogodnienia, no to wszystkie tramwaje, jeżeli chodzi o kabiny motorniczych, są wyposażone w klimatyzację. Oczywiście można też z napojem jeździć, no ale tutaj wiadomo, że przede wszystkim trzeba się skupić na tym, żeby ten tramwaj prowadzić i bezpiecznie dowieźć pasażerów do kolejnego przystanku.
1: Witold Urbanowicz dzisiaj razem z nami, Tramwaje Warszawskie, rzecznik prasowy. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wygląda praca motorniczych, a przy okazji zachęcamy was do tego, żebyście wzięli udział, żebyście kibicowali 19 września, wtedy Europejskie Mistrzostwa Motorniczych na ulicy Marszałkowskiej, a więc łatwo będzie to zobaczyć na własne oczy, no bo to jednak Centrum Miasta. O której godzinie zaczynacie?
0: Prezentacja drużyn jest o godzinie 10:00, pierwsze przejazdy o godzinie 11:00 i zaczynamy od Warszawy, czyli Warszawa wykonuje ten pierwszy przejazd w ramach zawodów.
1: No to wszystko wiemy, będziemy kibicować. Pozdrawiamy dzisiaj wszystkich motorniczych, niezależnie od tego, czy będą w ekipach, które będą reprezentować nas na tych mistrzostwach. No i tak, to jest też taka dobra okazja, żeby podziękować im za to, że codziennie dowożą nas na czas do pracy, do szkoły albo po zakupy, także dziękujemy im z całego serca. No i właśnie i nie stoją w korkach, o których tak bardzo nie lubimy, więc tym bardziej. Pozdrawiamy wszystkich motorniczych. Dzisiaj razem z nami był Witold Urbanowicz, Tramwaje Warszawskie. Wielkie dzięki.
0: Dzięki i zapraszam.

0: Woda czasu, by rany leczyć.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Kiedy rzeczywistość mocna rani weczy.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Kiedy nawet już logika sercu przeczy.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Lata lecą jak rymy w kolejny zeszyt.
1: Naturalna kolej rzeczy.

0: 15 minut pozostało do godziny 10. Mam dla was jeszcze jedną dobrą wiadomość.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Dzisiaj mamy poniedziałek i dzisiaj mamy też super święto, które brzmi trochę jak odpowiedź na wszystkie nasze problemy, bo 14 września obchodzimy Dzień Pączka z nadzieniem kremowym. Tak, istnieje osobne święto pączka z kremem, nie tego zwykłego pączka, nie pączka z różą, nie pączka z marmoladą, konkretnie tego z kremem. Oczywiście jest to amerykańskie święto, no ale jakoś Amerykanie najwyraźniej uznali, że sprawa wymaga osobnego miejsca w kalendarzu. No i żeby było ciekawiej, to nie jest właśnie ten sam nasz National Donut Day, który obchodzimy w czerwcu, bo w czerwcu też mamy taki dzień, czyli mamy kilka dni w roku poświęconych donutowym sprawom i naprawdę trudno powiedzieć, że świat nie traktuje pączków poważnie. Co więcej, jest to jedno z tych świąt, których nie trzeba specjalnie tłumaczyć. Nie musimy organizować konferencji, przygotowywać prezentacji, ani zapisywać się na warsztaty. Wystarczy znaleźć gdzieś i kupić sobie pączka z kremem. No, jeśli ktoś dzisiaj rozpoczął dietę, no to niestety mam złą wiadomość. Kalendarz dzisiaj zdecydowanie nie jest po waszej stronie. Ale i tak życzę wam dzisiaj dużo kremu, mało wyrzutów sumienia i żeby przynajmniej jeden poniedziałkowy problem dało się rozwiązać za pomocą czegoś słodkiego.
1: Słuchasz Czwórki.

She's the best, taki tytuł tej piosenki. To nie o mnie, to być może o Lulu Zupczyńskiej, która za moment pojawi się tutaj w czwórce i poprowadzi czwórka, to słychać, a więc będzie dużo dobrej muzyki. A ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Mam nadzieję, że udało mi się wprowadzić was w jakiś dobry nastrój, że jakoś lepiej przyjmiecie fakt, że dzisiaj jest poniedziałek i cały nowy tydzień przed nami. No, być może poniedziałek nie jest najbardziej wyczekiwanym dniem tygodnia, no ale każdy tydzień jakoś trzeba zacząć. My dzisiaj rozpoczęliśmy ten poranek razem i to było ekstra. Bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny. Życzę wam miłego popołudnia, miłego dnia, miłego tygodnia. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Hej, tu numer raz. Dziś numer z Kamilem.
2: Tylko że Kamil ma wolne, a w jego miejsce w popołudniówie melduje się ja.
1: Od 13 do 16. Czwórka, goście, konkursy i dużo dobrej energii. Włączajcie!
3: Młodość, urok i zajawka.
4: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
4: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
4: Najciekawsi goście.
3: To u nas.
4: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
4: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje

0: samorząd województwa mazowieckiego.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: gdzie byłem, nie mam.
1: Cześć, tu Wojciech Baranowski. Słuchasz Czwórki. Czwórka, to słychać.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Dziś bez wielkich pogodowych zmian po weekendzie temperatury w całym kraju oscylują wokół 15-17 stopni Celsjusza, gdzie niegdzie utrzymują się także przelotne opady deszczu i tak właściwie może być cały dzień. W ciągu dnia słupki temperatur pokażą od 16 stopni w Koszalinie przez 17 w Trójmieście i Szczecinie, 18 w Krakowie i Poznaniu, aż po 20 stopni Celsjusza w centralnej Polsce, ale również na wschodzie, chociażby w Lublinie. Wiatr raczej umiarkowany, na wschodzie praktycznie go brak. W całym kraju dosyć pochmurnie. Zapowiada się na to, że to ostatni tydzień tej wczesno-jesiennej, pogodnej temperaturowo aury.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystentów.

0: asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
0: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radiowej

0: Charles, my name is on the list.
1: What list?
0: The DJ's list.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. A wy słuchacie oczywiście czwórki i audycji czwórka, to słychać konkretnie. No cóż, jesiennie dzisiaj, idzie jesiennie, rady na to nie ma, jak mówił poeta w pewnej piosence. Ja trochę ciężko generalnie znoszę jesień, więc mam nadzieję, że będę mogła rozjaśnić ją sobie troszkę muzyką. No i również wam oczywiście. Zalecam słuchać bardzo, bardzo dużo muzyki pozytywnej jesienią, energetycznej również. Również no, zapewniam was, że jest w stanie uratować nawet najbardziej beznadziejny dzień. Nie jesteśmy w stanie pogody kontrolować, ale możemy kontrolować to, co jest na naszych głośnikach, na naszych słuchawkach. No i na tych głośnikach same wspaniałe rzeczy. W czwórce oczywiście teraz The Shapeshifters, Try My Love z Tiny Things. Wesołe, słoneczne disco na ten pochmurny dzień. A potem w klimacie indie Astles Working All Night.

A na playliście czwórki Jungle Sunshine. O Jungle rozmawialiśmy już nie raz, nie dwa. Trudno przemilczeć ich obecność na scenie. Jest to naprawdę nadzwyczaj oryginalny i przyjemny w odbiorze projekt. Trochę instrumentalny, trochę soulowy, trochę funkowy, wokalny mocno na pewno. Sunshine to jest tytułowy utwór piątego albumu Jungle, który ukazał się 14 sierpnia bieżącego roku. Piękna piosenka jazzowo-soulowa, ale również ten funkowy groove w stylu Jungle się w niej znajduje. Jungle na tej płycie po raz pierwszy występuje jako trio. Wcześniej to był tylko Josh Lloyd Watson i Tom McFarland. Teraz dołączyła również Lydia Kito oficjalnie do tego zespołu. No i oczywiście jest cały wielki skład instrumentalny, który na koncertach z Jungle występuje. Również w teledyskach, które są bardzo taneczne, wypełnione choreografią niezwykle oryginalną, prosto z londyńskich studiów tanecznych. No i cóż, Sunshine to nie jest też taka beztroska piosenka. Tam pod tą produkcją, która jest ciepła, która jest taneczna, mamy tematy bliskości, nadziei, tęsknoty i akceptacji. Czyli pięknie się w takie emocje zagłębić właśnie jesienią, która do nas przychodzi. Jungle Sunshine w bardzo piękny, melodyjny sposób nas przywita dzisiaj w poniedziałek, a do tego jeszcze w podobnym klimacie Jules Grant i Supertaste Nowhere, Nowhere.

Jungle Sunshine oraz Jules Grant i Super Taste z numerem Nowhere, Nowhere. To trochę tak soulowo, trochę wokalnie, trochę instrumentalnie również, bo tak też gramy nad ranem. I tak gra również Folamour, który jest jednocześnie królem disco, nie tylko tych instrumentalnych klimatów. No i ten, że wykonawca co chwila zaskakuje nas jakimiś premierami, choć zaczynał od DJingu stricte i od przebywania za DJ-ką głównie, to ostatnio coraz więcej produkuje i są to naprawdę bardzo przyjemne numery, warte wysłuchania, coraz bardziej ambitne, przede wszystkim coraz bardziej melodyjne. A sam Folamour to tak naprawdę Bruno Boumendi, jeden z najciekawszych francuskich producentów współczesnego house'u. Disco, funk, również taka francuska tradycja znajduje się w jego utworach. Sam również gra na perkusji, basie, gitarze, na instrumentach perkusyjnych i współpracował nawet z Operą Narodową w Lyonie. To słychać w jego ostatnich utworach, tak ambitne właśnie współprace. A jego przełomowym momentem w karierze był występ na Boiler Roomie na festiwalu Fly Open Air w 2019 roku. To nagranie ma ponad 6 milionów wyświetleń na YouTubie. No dla mnie z kolei przełomowym momentem było zagranie z nim na jednej scenie na początku roku 2025 dla sali pełnej wielbicieli disco. Było to piękne wydarzenie i piękne uczucie, którego życzę naprawdę każdemu DJ-owi, żeby przed taką właśnie salą nastawioną na to disco i na tą muzykę, którą się gra normalnie za DJ.

jaką, żeby tego doświadczyć przede wszystkim. Music is Life to jego nowa premiera z września tego roku, wydana w jego własnym labelu FHUO Records. No i teraz właśnie posłuchamy jej w czwórce. Paul Amour, Music is Life oraz Curtis Matronik, Baby Comeback, a z wami do 13 Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.

0: Słuchacie Czwórki, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugary. No, w Czwórce oczywiście zawsze jakieś ciekawostki muzyczne, zawsze jakieś dobre rekomendacje, zawsze coś się dzieje, na przykład w najbliższą sobotę.
1: Rap, scena Czwórki.
0: Zuziula to tak naprawdę Zuzanna Imianowska, polska raperka i autorka tekstów związana z nową, najnowszą falą kobiecego rapu w Polsce. Jest również hypemanką Young Leosi, ale teraz rozwija własną karierę pod własnym szyldem. Jej solowy debiut to Stalowa Wola sprzed niecałych 2 lat. Kawałek w 2026 roku wydała album Warm Up. No i była u nas w Czwórce właśnie na scenie Czwórki, zagrała swój koncert na rap scenie Czwórki konkretnie. Ten koncert będzie retransmitowany w sobotę w naszym paśmie muzycznym po godzinie 20. Warto sprawdzić tą artystkę, jej muzykę, no i przede wszystkim wspierać kobiety w polskim rapie, bo naprawdę jest ich nadal jeszcze niewystarczająco dużo, a są to naprawdę niezwykle uzdolnione osoby. Posłuchajmy sami Zuziula, Stalowa Wola z Patraxem, no a potem jeszcze trochę rapu dla was w nieoczywistej stylistyce. Dwie legendy, królowa disco Chaka Khan, a potem królowa disco Chaka Khan, która zrobiła utwór z Snoop Doggiem, oczywiście z raperem światowej sławy. A wcześniej dla was alternatywa, czyli właśnie Zuziula w paśmie muzycznym rap sceny Czwórki po 20. Retransmitujemy najlepszą polską muzykę.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogie's in My Soul w czwórce. To oczywiście ta Chaka Khan od Ain't Nobody oraz I Feel For You czy I'm Every Woman, ale Ain't Nobody to chyba jej najbardziej znany kawałek, który do tej pory króluje na dyskotekach na całym świecie właściwie. Ten utwór zapowiada album Chuckzilla, który jest pierwszym albumem Chucky z nowym materiałem od 7 lat, także myślę, że warto na ten album poczekać, bo diwa Chucka dała o sobie znać jako osoba bardzo uzdolniona, pełna temperamentu i talentu przede wszystkim do takich właśnie funkowych utworów. Ze Snoop Doggiem wydała numer Boogie in My Soul właśnie ostatnio 2 miesiące, a właściwie już nawet prawie 3 miesiące temu, bo w czerwcu tego roku. Sami słyszeliście, że jest to bardzo pozytywny utwór, idealny na taki właśnie początek tygodnia. No i cóż, zbliżamy się do końca pierwszej godziny audycji Czwórka to Słychać, a zakończymy ją w klimacie indie. Będzie to Bow As Well i Easy Love, a potem Marcy i 99 Dimensional, premiera sprzed 2 tygodni. Zostańcie z nami, szczególnie jeżeli kochacie beatbox, bo dzisiaj mamy do rozdania jeszcze bileciki na bardzo, bardzo specjalne wydarzenie dla wielbicieli tejże właśnie aktywności. A do 13 z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49, teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Jeżeli ktoś liczył na słoneczny początek tygodnia, nie będzie dzisiaj szczególnie zadowolony. Nad Polską dominować będą chmury, w wielu regionach pojawi się deszcz. Lokalnie możliwe są nawet mgły. Temperatura typowo wrześniowa, około 20 stopni pokażą termometry we Wrocławiu i w Warszawie, w Poznaniu około 18-19 stopni, podobnie w Krakowie oraz Trójmieście. Najchłodniej na północy oraz północnym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby, choć nad Bałtykiem powieje znacznie mocniej. Wszędzie duże zachmurzenie, lokalnie niebo może być właściwie całkowicie zasnute chmurami. Na więcej przejaśnień możemy liczyć w południowej oraz centralnej Polsce. Do tego wysoka wilgotność powietrza i to także wpłynie na postrzeganie temperatury dzisiaj. Parasol pod ręką, kurtka pod pachą, no i damy jakoś wszyscy radę.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca

0: to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Kastopio, Kastopio,
9: siemano, z tej strony BRK

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Cougar.
1: To Cougar, czyli Lulu Zupczyńska, z wami już drugą godzinę audycji Czwórka to słychać. No i cóż, dzisiaj jeszcze dużo w planach przed nami. Zapowiemy trochę fajnych imprez, rozdamy bilety na Grand Beatbox Battle, które już niedługo odbędzie się w Warszawie. Dużo premier do tego, dużo klasyków, będziemy się motywować do działania. Innymi słowy, warto zostać przynajmniej do godziny 13, a właściwie to cały dzień. Teraz już bez żartów, zabieramy się do roboty. Mamy już 11 na zegarku, właściwie 10 minut, prawie 11 minut po 11. Pora się wziąć, moi drodzy, za życie. Mocna porcja elektronicznej energii dla was w premierach, czyli Solwoon, Beautiful Noise in My Head oraz Leo Stamina. Można tańczyć, a nawet jest to bardzo wskazane.

0: Słuchacie Czwórki. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, za mikrofonem już rozbudzona, pełna kofeiny i do tego rozruszana poranną elektroniką, jak również mam nadzieję i wy. Obiecałam zapowiedzieć trochę fajnych imprez, no i słowa dotrzymam.
1: Imprezowy latarnik.
0: Wspaniałe

Impreza pod patronatem czwórki Urban Jazz Night zagości w Nosprze w Katowicach już 11 listopada, przekształcając to niezwykle urokliwe śląskie miasto w przestrzeń spotkania jazzu, alternatywy oraz miejskiej energii. Na jednej scenie pojawią się artyści

czy przyzwyczajonych do tych bardziej alternatywnych brzmień, czasami trochę gitarowych, czasami trochę również elektronicznych. A nad całością będzie czuwać urbanowy kot, czyli nieokreślony rasowo miejski, chodzący własnymi drogami zwierzak. Urban Jazz Night, Katowice, 11 listopada. Proszę sobie to zakreślić w kalendarzu, bo warto takiej muzyki alternatywnej połączonej z jazzem posłuchać, zwłaszcza w piękny taki jesienny wieczór, refleksyjny, muzyczny, melodyjny. Warto się przede wszystkim ruszyć z domu, no bo wiem, że temperatura nie będzie może zachęcać, ale chodzi o to, żeby się rozbudzać tej jesieni. Przed wami teraz Fish, który właśnie w Katowicach wystąpi 11 listopada. Jego utwór w ramach projektu Fish MAD Tworzywo. Za mało czasu, ale to będzie remix, dub właściwie, związanych z The Very Polish Cutouts Zuchów. Refleksyjnie, instrumentalnie, ale też elektronicznie, a potem jazzowo, ale house'owo, Bel Air i Paris City Jazz.

0: Bel Air Paris City Jazz. Wy słuchacie czwórki, a za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i chciałam przypomnieć, że jest taki czas na antenie, kiedy gramy co chcecie.
1: Gramy co chcecie.
0: Gramy co chcecie. Gramy co chcecie w piątki o godzinie 18. Jak zgłosić swoją propozycję utworu? Bardzo prosto. Można do nas zadzwonić 226452100. Ten numer generalnie warto zapamiętać. Można napisać maila na czwórka@polskieradio.pl. No ale można również zgłosić tę propozycję na social mediach. My raz na jakiś czas publikujemy post. Można swój komentarz złożyć pod tym postem, zaproponować coś. My możemy też do was zadzwonić, zapytać, jeżeli zostawicie swój numer, zadzwonić, zapytać, dlaczego taki akurat numer wybraliście, skąd taki wykonawca, czemu ten akurat numer dzwoni wam w głowie. 18 w piątek wy proponujecie, a my gramy wasze propozycje. Co gramy? Różne rzeczy, różne się już zdarzały. Wielu wykonawców międzynarodowych, nie tylko ci krajowi, bardzo egzotyczne klimaty, również czasami wschodnie, czasami południowe, rock, metal, alternatywa, no i pop. Również też, oczywiście, gramy też pop. Ja również grywam pop. Preferuję go w wersji alternatywnej, oczywiście, albo w wersji elektronicznej. Taka jest właśnie Kylie Minogue we współpracy z kanadyjskim duetem Chromeo, a konkretnie remiksie jej piosenki Tension z roku 2023. Bardzo ciekawa współpraca, no bo Kylie jest jednak dosyć mainstreamową artystką, a Chromeo pochodzi właśnie z tego świadka alternatywnego, świadka elektronicznego, nawet powiedziałabym indie hipsterskiego, kiedyś tak się mówiło, takiego słowa się używało. Bardzo dobrze to wyszło pomimo to i to chyba znak, że warto takie współprace tworzyć i takie właśnie utwory kierować popowe również w kierunku alternatywy oraz elektroniki. Kylie Minogue, Tension w remiksie Chromeo, a potem Black Caviar, Cloud Surfing. Baby,

0: Black Caviar Cloud Surfing w czwórce, a my teraz wybieramy się w podróż do Guadeloupy oraz do Francji.
1: Igłą po mapie.
0: W Guadeloupie jeszcze nie było mi dane się pojawić. Jest to zamorska prowincja Francji, a sama Francja to bardzo przyjemny kraj do podróżowania. Mogę to stwierdzić z autopsji, z wielu wypraw również samochodowych, kempingowych, chociażby na południe tego kraju. Bardzo takie podróże wszystkim polecam. Widoki są naprawdę przepiękne, zwłaszcza kiedy się jedzie tam samochodem przez Prowansję, chociażby taką właśnie wczesną jesienną porą. Temperatury są jeszcze bardzo przyjemne. No i właściwie polecam we wrześniu każdemu się tam wybrać. Dobrze, Guadeloupa, a stamtąd właśnie pochodzi Frankie Vincent, wokalista, producent, autor piosenek, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci francuskojęzycznego zouku. To jest brazylijska muzyka i również taniec. Salamiem chciałam wam puścić. To jest utwór, który pochodzi z albumu Manzelola z 1988 roku, choć sam Vincent wielką karierę rozpoczął dopiero w latach 90. po singlach takich jak Alice Seglis oraz Fruit de la Passion, i to one uczyniły go gwiazdą również we Francji. Był znany z dosyć bezpośrednich, erotycznych nawet tekstów w komediowej konwencji, a całe jego nagrania są osadzone bardzo mocno w tych karaibskich klimatach, bo Guadeloupa znajduje się właśnie w Ameryce Południowej. Często ten repertuar był na tyle kontrowersyjny, że bywał również zakazany w radiu i w telewizji. My żadnego zakazu oczywiście tutaj nie mamy w czwórce na jego piosenki i zagra zaraz jego wspaniałe C'est la mienne, a potem na dokładkę jeszcze południe Francji, czyli Polo and Pan, jeden z najbardziej charakterystycznych duetów francuskiej elektroniki. Tropikalnie, trochę też brazylijsko, no ale francusko przede wszystkim, mimo wszystko, no i retro. Retro klimat pojawia się w piosenkach Polo and Pan również. Kto nie zna, polecam nadrobić wszystkie ich albumy, bo są naprawdę przepiękne, liryczne, no i właśnie takie vintage'owe. Frankie Vincent, Salamien, a potem Polen Pan, czyli Nana, Nous allons en France oraz do Guadeloupy również się wybieramy teraz w czwórce.

48 minut po godzinie 11 w czwórce, a z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, jeszcze do godziny 13. Jak podróże, to do tego Elia i Elizabeth Alegria w remiksie Jak Seka jeszcze na koniec tej słonecznej godziny. Nie jest może słoneczna za oknem, ale w czwórce jak najbardziej. Do 13 same pozytywne, gorące, energetyzujące i nadal jeszcze letnie rytmy. A serwuje wam je właśnie Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Słyszymy się już po godzinie 12.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znać. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
13: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
0: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Tydzień zaczynamy pod znakiem chmur i deszczu. Przez Polskę przechodzi dziś front atmosferyczny z północnego zachodu, dlatego w wielu regionach będzie pochmurno, a w niektórych miejscach pojawi się także deszcz. Termometry pokażą od około 17-18 stopni na północy do 20 na zachodzie i w centrum kraju. W Warszawie i Wrocławiu około 20 stopni, w Poznaniu, Krakowie i Katowicach około 19, w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie bliżej 18 stopni Celsjusza. Wiatr raczej umiarkowany poza rejonami morskimi, gdzie zawieje jak zawsze troszeczkę mocniej. Dziś również dosyć spore zachmurzenie, właściwie w całej Polsce, tylko miejscami w ciągu dnia pojawią się przejaśnienia. Lato jeszcze nie odpuszcza. W środę na termometrach zobaczymy nawet 24-25 stopni Celsjusza. I z taką właśnie wiadomością można spokojnie zaczynać już tydzień.
1: Autopromocja.
2: Hej, tu numer raz. Dziś numer z Kamilem.
3: Tylko że Kamil ma wolne, a w jego miejsce w popołudniowie melduję się ja.
2: Od 13 do 16. Czwórka, goście, konkursy i dużo dobrej energii. Włączajcie!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?
6: Życz sobie

0: ocen zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: To już trzecia godzina audycji Czwórka, to słychać. A zaczniemy ją jednym z moich ulubionych utworów ery nudisco. I to jest rok 2011, Flight Facilities oraz jazz Foreign Language. Kawałek łączący pop, house, disco, no i piękną, nostalgiczną elektronikę. Bardzo popularny duet w latach 2010, tak to nazwijmy. No i właśnie, to był taki czas hipsterów, czas powrotu tego właśnie gatunku, jakim jest disco w formie nudisco, czyli bardziej takiej instrumentalnej, trochę elektronicznej, ale nadal instrumentalnej. To nie było jeszcze to disco house'owe brzmienie, które mamy dzisiaj, nie było to tak klubowe brzmienie. Bardzo wiele instrumentów słychać w tych nagraniach i również w piosenkach Flight Facilities, który gra do dzisiaj. Cały czas wydaje świeże premiery. No i jakiś czas temu ukazał się album z okazji dziesięciolecia tego właśnie utworu Foreign Language. Piękny również vintage'owy teledysk kopiujący nagranie z lat 70. To również było wtedy popularne. No ale właściwie popularne jest do dzisiaj, tylko może te kamery są trochę inne, bardziej takie VHS-owe, bardziej nawet takie już nieanalogowe z lat 2000, przynajmniej tak słyszałam, tak mówi mi Gen Z na uszko. Flight Facilities oraz jazz Foreign Language w czwórce, a do 13 wasz poniedziałek rozpędza Lulu Zupczyńska, czyli Kugar.

0: A poleca.
1: Grand Beatbox Battle odbędzie się 24, 5 i 6 września na Torwarze w Warszawie. I jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych sytuacji beatboxowych. Najważniejsze jest to wydarzenie międzynarodowe, jeżeli chodzi o konkursy beatboxowe. I również najdłużej działający konkurs beatboxerów. Po 3 latach w Tokio wraca do Europy, tym razem właśnie do Warszawy, właśnie na Torwar. Temu wydarzeniu oczywiście patronuje czwórka. Czego możemy się spodziewać? Bitew, możemy się spodziewać również kategorii solowych, showcase'ów, no i występów najlepszych beatboxerów z całego świata. Możecie wygrać wejście na to właśnie wydarzenie u nas i jest to bardzo proste i jak zawsze wystarczy do nas zadzwonić 226452100 i takie wejście może trafić właśnie do Was, a myślę, że warto, bo beatbox to niezwykle ciekawa dyscyplina, która przeszła drogę od elementu kultury hip-hopowej do właściwie pełnoprawnej dyscypliny scenicznej. No i osoby, które ten beatbox wykonują, wykorzystują właśnie swój aparat mowy, głos, oddech, rezonans, różne efekty wokalne, żeby budować całe wielkie struktury rytmiczne, no i całe kawałki tak naprawdę, bo również całą właściwie strukturę muzyczną można swoim głosem zbudować. 24-26 września na Torwarze w Warszawie Grand Beatbox Battle, a wy dzwońcie do nas, aby dostać wejściówkę na to właśnie wydarzenie 226452100. No to co? Jeżeli beatbox, no to ode mnie dla Was Westbam i beatbox rocker rok 97.

0: Prawie 28 minut po godzinie 12. Wysłuchacie czwórki, a my mamy dla was, jak zawsze o tej porze, garść dobrych klasyków.
1: Klasycznie o tej porze.
0: 2 utwory klasyczne, ale nie do końca. Jeden z nich to będzie Pastel Cabo Player i cóż on sampluje? Oczywiście numer Street Player bandu Chicago z roku 1979. Album Chicago 13. Bardzo długi, 9-minutowy disco-funkowy utwór, a znacie go przede wszystkim z remiksu, czy też wersji projektu The Bucketheads z roku 95. Wykorzystali Street Playera w hicie The Bomb, These Sounds Fall Into My Mind. No i na pewno, kiedy usłyszycie ten instrumentalny motyw muzyczny, od razu będziecie wiedzieć,

Czyli o jaki kawałek chodzi, bo jest to kawałek, który nie schodzi z parkietów dyskotekowych od lat, a Pastel, czyli londyński muzyk, wykorzystał ten motyw w swoim utworze Cabo Player, wydanym w roku 2023. Wersja dużo bardziej klubowa, dużo szybsza, no i bardziej też house'owa niż ten remiksowy oryginał. Potem zagramy Harego Romero i to jest klasyk muzyki house, nowojorski producent muzyczny, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej sceny klubowej, związany m.in. z wytwórnią Defected, no ale przede wszystkim z tym klasycznym nowojorskim house'em. Numer I Wanna Thank You został wydany w roku 2025 razem z Jose Nunezem, Alexem Alice oraz Shawnee Taylor. A wykorzystuje on sample z I Wanna Thank You, utworu grupy Flashlight z roku 1978. Piękne disco DNA tego właśnie utworu. Często grywany w zeszłym roku na różnych festiwalach muzycznych, festiwalach elektronicznych, festiwalach house'owych, chociażby na różnych edycjach festiwalu Defected właśnie. Piękny, emocjonalny, no i house'owy oczywiście również. Pastel Cabo Player na samplu z utworu Street Player, no a potem Harry Romero, I Wanna Thank You, klasycznie dla Was w czwórce.

Słuchacie czwórki, za mikrofonem Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. Garść klasyków, a przychodzę do was jeszcze z jednym jak najbardziej pięknie odświeżonym. Tak, bo lubię te remiksy i te nowe wersje. Czy można nazwać już klasykiem kawałki z lat 2000, czy też okolic tego roku? Myślę, że jak najbardziej. Klasykiem może się coś stać właściwie już po paru latach. Był nawet taki kanał na YouTubie Instant Classic, który takie perełki właśnie próbował od razu wychwycić. A ja przychodzę z nową wersją utworu Jennifer Page, Crush. To jest właściwie rok 98, ale już prawie zahacza o to milenium. Sama Jennifer Page była amerykańską wokalistką z Atlanty, a Crush było jej debiutanckim singlem, który od razu właściwie zrobił z niej międzynarodową gwiazdę. Crush doszło do 3. miejsca Billboard Hot 100 w Wielkiej Brytanii, do miejsca 4. No i było numerem 1 w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii. W Polsce również był to bardzo, bardzo popularny utwór, grający nie tylko w radiu, ale również na dyskotekach w całym kraju. Bardzo charakterystyczny, lekki, zmysłowy pop końca lat 90. A nową wersję tego właśnie utworu zrobili Calvin Wood, Autotune oraz Amanda Wilson w roku 2022. Mój ulubiony remixer SGT Slick przerobił ten numer na klubowy, house'owy banger i ta wersja ukazała się niedługo później. Trafiła nawet na australijską listę przebojów Aria Club Chart, także również ma za sobą jakieś sukcesy. Czyli co, 98 rok, ale tak naprawdę 2022. Autotune, Calvin Wood, Amanda Wilson, Crush w remixie SGT Slicker.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Zbliżamy się do końca audycji czwórka. To słychać. Grałam dla was od godziny 10 najlepszą elektronikę, disco, house, no i również muzykę indie, tak jak zawsze, chociaż zdarzają się także analogowe wyjątki. Była z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Trzymajcie się ciepło w ten jesienny czas, ocieplajcie się, ogrzewajcie się. Polecam wam herbatki ziołowe, zwłaszcza to jest mój ulubiony rodzaj herbatek. I oczywiście jest to najzdrowszy ich rodzaj. Natomiast żegnam się tropikalnie, żegnam się dyskotekowo i w klimacie indie. Diogo Strauss oraz Nick Hanson, Tropical Electrical oraz Marinelli Confetti w remiksie Crack and Smack. To będzie wspaniałe indie na koniec tych trzech godzin. Ale nie żegnam się na długo, bo słyszymy się również jutro w tej samej audycji czwórka. To słychać. No to do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: 19 stopni. Ostatnio za każdym razem, jak robię pogodę, to jest 19 stopni. No ale chyba to dobrze, bo temperatura utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. No ale oczywiście te 19 stopni w końcu gdzieś zniknie, w końcu przeminie. Żeby na przykład jutro było 20, a w środę 25. No to jest naprawdę świetna informacja z poniedziałku, że będziemy mieli jeszcze te ciepłe dni. Co prawda noce chłodne, bo dzisiaj w nocy tylko 11 stopni, jutro 10, więc myślę, że tutaj wieczory i noce dosyć chłodne na bluzę, bądź też nawet na bluzokurtkę. Ciśnienie dzisiaj to 1020 hektopaskali, no i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka. Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
3: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
6: Za każdy dzień!
7: Twór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
8: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Południowa w czwórce.
1: 10 minut po godzinie 13. Dzień dobry, witam was. Ja numer raz, czyli Michał Witak w zastępstwie za Kamila Jasińskiego, no, który chyba odpoczywa po prostu albo nabiera mocy na kolejne audycje z wami, dlatego no, ja postaram się, żebyście wy się nie zastali, ale z drugiej strony, żebyście się za bardzo nie zaskręcili, no bo Kamil wróci, potem będą się pytać, gdzie numer. Tego bym nie chciał, bo jednak wolę, jak słuchacze dzwonią i pytają się, gdzie jest Kamil, czy on już będzie, nie będzie tych audycji prowadził, więc po raz kolejny uspokajam, że Kamil wróci i będzie z wami na pewno przez jeszcze wiele radiowych godzin. No, a ja dzisiaj od godziny 13 do 16 jutro i jeszcze w środę będę z wami się słyszał w popołudniówach. No, a dzisiaj jeszcze was zapraszam oczywiście na swoją wieczorną audycję numer raz na fali. No, ale zanim to nastąpi, no to będzie dużo atrakcji. Dzisiaj dużo konkursów, nagrody, które będzie można przyjąć do swojego domostwa. No i oczywiście dużo fajnej zabawy. Mam nadzieję, że będziecie się no heheszkować tak jak ja troszeczkę i że będzie wam wesoło po prostu, no bo mi jest wesoło. I to jest chyba najważniejsze. Poza tym dwa dni koncertów. Pierwszy pod Kaliszem, wczoraj u Bartka Królika w Białołęckim Ośrodku Kultury. Jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie Bartusiowi podziękować za możliwość wystąpienia. To było dla mnie coś naprawdę niesamowitego. No i zaszczyt, że mogłem tam wystąpić z takim bandem. Więc sama przyjemność. Po prostu jeżeli ktoś z was był wczoraj, no to wie. A jeżeli ktoś jeszcze nie był nigdy na koncercie Bartka Królika bądź też zespołu Wonky One, to wbijajcie bez zastanowienia, bo to jest świetna zabawa. Wonky One to jest po prostu msza muzyczna prowadzona przez wielkiego maga, który nie jest aż tak wielki, ale jest wielki duchem na pewno. I myślę, że to już no, robi niesamowitą atrakcyjność tego koncertu, bo jednak wizualna strona pasuje do strony muzycznej, a panowie z Wonky One o to dbają. Ale ja bardzo jeszcze raz pozdrawiam Bartka Królika. We love you, baby. Znaczy, I love you, baby. Nie we love you, ale we jako fani wszyscy. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na scenie, bo to było fajne przeżycie. Dobrze, a my jedziemy z pierwszymi utworami. Lil Piotrusz nie znam. Buchwi nie znam. I Dominika Płonka, którą znam doskonale. Pozdrawiam ją bardzo serdecznie. No a wy, mam nadzieję, że jak nie znacie, to poznacie, a jak już znacie, no to bawcie się dobrze.
2: To jest nowość czwórki.
3: Skulta cervellone, dammi dietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia, io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!

Limp Bizkits. Solidne uderzenie dobrej gitary i trochę wiśniacki rap, jak dla mnie. Ale nie, żartuję. Co prawda ja, patrząc na te zespoły rockowe, takie rockowe z rapem, no nigdy mi się ten rap jakoś do końca nie podobał. Myślę, że Limp Bizkits jest pierwszym tego typu zespołem, gdzie ja Freda po prostu toleruję. Myślę, że też dlatego, że wystąpił DJ-a Premiera na traku razem z Method Manem i chyba tutaj ta magia nagle się pojawiła i jakaś iskierka w moim serduszku zapłonęła. No i dzięki temu chyba to Limp Bizkits jest dla mnie zjadliwe i mam parę kawałków, które lubię. Może nie włączam sobie tak, jak mam ochotę na jakiś fajny kawałek, to przypuszczam, że Limp Bizkits nie jest na tej playliście, ale ten utwór, który leciał przed chwilą, czy ja też gram The Rolling, chyba ten numer się nazywa, no to lubię, bo to jest takie solidne, gitarowe brzmienie, no które akurat gdzieś tam mi podchodzi. A teraz, moi drodzy, mamy dla was, no jak zawsze, atrakcje w czwórce w audycji popołudniowa, ponieważ mamy dla was zagadkę muzyczną. Musicie odgadnąć oczywiście, co się kryje za tym fragmentem audio, który jest oczywiście zmodyfikowany, no ale wy znacie się na robocie, znacie się na odgadywaniu, więc myślę, że, czy mam nadzieję, że nie będziemy musieli używać dodatkowych dźwięków, tylko że odgadniecie pierwszy, a tak naprawdę jak się pomęczycie, też nie będzie tak wcale źle. 226452100, dzwońcie, no ale najpierw posłuchajcie dźwięku. No właśnie, czy to było proste, czy to będzie trudne, to zostawiam dla was. 226452100. Ja bym totalnie nie odgadł, możliwe, że no chociażby dlatego, że aż tak bardzo nie znam utworów, no, który pochodzi z, będę tak dyplomatycznie, z tego albumu, albo z tego, od tego artysty, o, od tego artysty, no ale mam nadzieję, że wy cokolwiek więcej będziecie ode mnie wiedzieć. Posłuchajmy może jeszcze raz, żebyście zdążyli się nasycić, no i żebyście przede wszystkim, żeby wam było troszeczkę łatwiej. No dobrze, to przypomnienie, a przed wami jak na razie linia nocna i pad. A nie wiedziałem, że pad nagrywa z linią nocną, muszę się jej zapytać. Deszcz, utwór. Posłuchajcie.

0: 25 minut po godzinie 13, a my w dalszym ciągu jesteśmy w fazie konkursowej, czyli piosenka, która jest podana oczywiście w bardzo zmodyfikowanym fragmencie i wy musicie odgadnąć, co to za fragment, z czego ten fragment pochodzi, jaki jest artysta, jaki tytuł kawałka. No prościzna, po prostu prościzna. Dodzwonił się do nas jako pierwszy Michał. Halo Michale.
1: No cześć.
0: No witam cię serdecznie Michale, no jakie masz pierwsze tropy? Co tam w głowie ci świta?
1: Wydaje mi się, że to są tak charakterystyczne te pierwsze tony, że to musi być piosenka Move in the Right Direction.
0: A nie! Widzisz? No, tutaj pewność cię trochę zgubiła, ale myślę, że w tak zmodyfikowanym, malutkim momencie ciężko jest naprawdę to odgadnąć, ale na pewno jesteście tak zdolni, że to zrobicie. Także powodzenia, próbuj dalej.
1: Dobrze.
0: Dziękuję ci serdecznie. Szerokości i do zobaczyska. Do usłyszenia. Znaczy się 26 minut po godzinie 13. Na razie jeszcze żaden kolejny śmiałek się do nas nie dodzwonił. Ja oczywiście ubolewam nad tym, ale mam nadzieję, że za chwilę się telefony po prostu będą urywać. 226452100. Dzwońcie, żeby odgadnąć tą naszą szaloną zagadkę. A do wygrania mam oczywiście klapki Kubota sygnowane czwórką. Cudowny prezent dla na przykład kogoś bliskiego, albo można założyć klapersy i po prostu iść na basen, no bo pewnie już te lokalne atrakcje na dworze, no może już nie do końca będą służyć, bo jest chłodniej, ale wszystko jest możliwe. No dobrze, to my jedziemy w takim razie dalej z muzą. A teraz puszczamy drugą. Dobrze, drugą podpowiedź puszczamy. Dziękuję. Maciej przypomniał mi, co mam zrobić, bo trochę mi wyleciało z głowy, a to zagadka numer dwa. Posłuchajcie. No ja tu słyszę jeden ciągły dźwięk przerwany oczywiście w jakiejś tam tonacji, nie zgadłbym również. No dobrze, ale ja wam życzę tego, żebyście w końcu natrafili na odpowiedni dźwięk, który wam chodzi po głowie związany z tym dziwnym dźwiękiem. 226452100. Posłuchajcie jeszcze raz drugiej podpowiedzi. No i tyle. A przed nami Jansons i Hypnotic Dope Earth Alien.

0: Popołudniowa w czwórce i ja się odzywam do was, czyli numer raz. Dzisiaj po raz kolejny zamiast Kamila w zastępstwie i tak do środy, żebyście byli już przyzwyczajeni, że to ja was witam i to, że ja się odzywam, a nie Kamil. No ale nic się nie zmieniło oprócz prowadzącego chwilowo, bo konkurs jest w dalszym ciągu ten sam. No i mamy już, moi drodzy, praktycznie za chwilę trzecią odsłonę naszej zagadki, ponieważ mamy słuchaczy na antenie i oczywiście zaraz ich zapytam, jeżeli będzie problem, będziemy musieli wam dać kolejną podpowiedź. Jako następny dodzwonił się do nas Paweł. Halo, Pawle.
1: Cześć.
0: Cześć, siemanko. No i słuchaj, co tam żeś odkrył w tej nutce?
1: Będę strzelał, ale tak najbardziej mi się wydaje prawdopodobnie Marilyn Manson's Dream.
0: Niestety nie.
1: O, kurczę.
0: No, dobrze. Niestety nie, Marilyn. Dziękuję. Próbuj dalej. Pozdrówy. Piotrka mamy na antenie. Halo, Piotrze.
2: Halo, cześć.
0: No cześć Piotrze. No i co żeś wykombinował? Jak żeś to próbował rozkminiać?
2: Tak troszeczkę po twojemu. Pomyślałem, że to będzie o depesze.
0: No, to już niestety muszę ci powiedzieć, że nie. No, ale mogę powiedzieć, no bo w sumie już mogę taką delikatną odpowiedź znać, że to jest też gatunek muzyki, no taki podobny do Depeche Mode w pewnym sensie. Więc tym tropem może będziecie mogli iść dalej, ale dziękuję ci za odpowiedź. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No dobrze, czekamy na wasze telefony 226452100, ale zanim to nastąpi, posłuchajcie kolejnego dźwięku. No, ja już bym chyba zgadł po tym. Mam nadzieję, że wy również, że za chwilę telefony się rozdzwonią, także macie jeszcze szansę na to, żeby wymaszerować z własnej toalety na przykład, albo do własnej toalety w pięknych klapkach Kuboty z logiem czwórki. Posłuchajcie Jazzy i My People.

0: 35 minut po godzinie 13, ale trójek dużo, ale piątka też jedno. Teraz trzy w trójki wskoczą, będzie o 3. Nieważne, czy 3 jest szczęśliwe, czy nie. Mam nadzieję, że dla kolejnego słuchacza, który się do nas zadzwonił, będzie. Grzegorz jest na linii. Halo Grzegorzu.
1: Cześć, witam.
0: No witam cię serdecznie.
1: Nikt normalny chyba tego nie zgadnie, ale no. Mogę strzelić.
0: Dawaj.
1: Donna Summer, I Feel Love.
0: Nie, ale chciałbym, wiesz, Donna Summer, ten numer to świetny kawałek, więc chciałbym, żeby to było, bo bym wtedy mógł zagrać ten kawałek, ale niestety nie. Także dziękuję ci serdecznie, pozdrawiam. Zapraszamy was do odgadywania 226452100. Tym razem puścimy dla was wszystkie trzy dźwięki, żebyście mogli sobie na spokojnie rozkminić, posłuchać. Myślę, że trzy w jednym, no to będzie już taka dosyć konkretna podpowiedź. Także koncentracja, moi drodzy, posłuchajcie.

Nie wiem, czy słyszeliście, ale tam w tle ten odgłos, który tak rośnie do góry, jakby rakieta miała zaraz wystartować. Może to jest jakiś trop, nie wiem. No ale próbujcie. Mamy jeszcze troszeczkę czasu na to, żebyście spróbowali się do nas dodzwonić, więc dawajcie. 226452100 to numer do nas, a przed nami Grupson i na szczycie.

0: Grubson, a na koniec połączony utwór, który musicie odgadnąć. Mi to trochę też przypomniało takie dźwięki w latach 80. z telewizora się wydobywały. Wtedy program Sonda czy Pi Sigma, tam były takie dziwne intra i tam były takie dziwne odgłosy. Trochę mi się to tak kojarzy z tym, ale dobrze, zobaczymy, co się kojarzy Tomaszowi, który się do nas dodzwonił. Halo Tomku.
1: Siemanko.
0: Cześć, siemano, witam cię serdecznie. No i jakie masz pomysły?
1: Co, no nie wiem, to mi się kojarzy Bon Jovi?
0: Nie. Niestety nie, to nie jest Bon Jovi. Bardzo mi przykro, Tomku, ale wszystkiego dobrego ci życzę i pozdrawiam serdecznie. No i jako Marcin będzie kolejny strzelał. Marcinie, halo, halo.
2: Halo, witam, witam.
0: No cześć, cześć Marcin. No i co tam żeś wykombinował? Co, będzie strzelał, no tak czy właśnie, wiesz?
2: Tak właśnie mnie nakierowujesz tym kosmicznymi dźwiękami. Może to jest Babylon z Spaceman.
0: Niestety nie, ale lubię ten kawałek bardzo. Pamiętam go, jak wyszedł wtedy, to naprawdę przyciąga moją uwagę. Ale niestety, niestety Marcinie, to nie jest ta odpowiedź. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Życzę ci miłego dzionka. No dobrze, mogę wam podpowiedzieć, że jest to artysta z obszaru muzyki elektronicznej. Jest to uważany artysta za reprezentanta muzyki popularnej, ale myślę, że klubowo i elektronicznie również można go do takiej szufladki wsadzić. Mateusz jest z nami na antenie. Halo Mateusz.
3: No witam, czy to jest Denex Episod, Dr. Dre?
0: Nie. Właśnie też powiedziałem przed chwilą, że to jest bardziej muzyka elektroniczna, więc musicie tam gdzieś próbować strzelać. Ale dziękuję ci bardzo.
3: No dziękuję.
0: To był Mateusz. No my czekamy dalej, moi drodzy. 226452100. Chyba już dużo podpowiedziałem. Muzyka elektroniczna. Oczywiście krakowskie przedmieście też. A dobrze, to tak powiem. A wiem. Już faktycznie sobie to przypomniałem. Krakowskie przedmieście. Dobrze. Jeżeli to wam coś podpowie, no to mam nadzieję, że odgadniecie w następnym wejściu, bo czas nam się powoli kończy.

0: Vertical, Nia Archives, a my dalej oczywiście gramy i to nie gramy w zielone, ale gramy w nasz ulubiony konkurs, czyli odgadywanie nutek po dziwnie zmodyfikowanym fragmencie. No i mamy kolejnych słuchaczy. Łukasz do nas się dodzwonił. Halo Łukaszu.
1: No witam.
0: No i co? Co masz dla mnie?
1: Nie wiem, mówisz muzyka elektroniczna, to dosłownie strzelam Jean-Michel Jarre.
0: Niestety nie, ale Michel był ostatnio u nas, zagrał chyba wspaniały koncert, więc myślę, że dobrym tropem szedłeś. No ale muzyka elektroniczna, tak jest. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Łukaszu. Jako kolejnego mamy mojego imiennika Michała. Halo Michale.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, witam cię serdecznie.
2: Pierwszy mój strzał to był właśnie to samo co poprzednik, ale tak. Jeżeli nie on, to może, czy to nie jest podpolski wykonawca?
0: Nie.
2: Muzyki elektronicznej?
0: Nie.
2: To też cholerne, nie wiem. To jeszcze mi przychodzi inny, kurna, grecki Vangelis, ale to chyba
0: Vangelis,
2: nie.
0: Przepiękny też. Zespół, piękny utwór z Robin Hooda, moje dzieciństwo, ale to niestety nie jest Vangelis również.
2: Niestety.
0: No dziękuję, dziękuję serdecznie bardzo. Za próbę odpowiedzi i mamy Nel tym razem. Halo Nel.
3: Cześć.
0: No witam cię bardzo serdecznie. No.
3: Tak się złożyło, że trzech uczestników i wszyscy o tym samym myśleli. Ja też myślałam,
0: ty również.
3: Że to Jean-Michel
0: Jarre. A widzisz, a to nie, ani nie Jean-Claude Van Damme również, jakby co, od razu powiem. No dobrze, ale spróbuj może.
3: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Coś strzelić, lata 90. Myślę, że taka bardzo dobra popularność, muzyka elektroniczna, która również leciała w radiu.
3: Nic.
0: Dobrze, no to słuchaj, dziękuję ci tak czy siak. Dobra. Szkoda, żałuję, próbuj. Może coś ci się przypomni. Sławek jako kolejny jest na antenie. Halo Sławku.
4: Cześć, witam.
0: No elowizna, powiedz mi Sławku, co to za utwór się czai za tymi fragmentami?
4: Mam nadzieję, że zgadnę, bo bardzo mi jest to podobne. Rufus du Sol, Interbloom.
0: No nie, kurczę, ale to też niezłe kawałki tak naprawdę dajecie, ale to w dalszym ciągu nie jest to. Ale robi się coraz trudniej. Dziękuję ci serdecznie, Sławku. Dobrze, mamy Łukasza. Halo, Łukaszu.
5: Cześć.
0: No cześć, siemka. No jak tam sytuacja?
5: Jeszcze raz poprzedni dzwoniłem do was, ale coś mi się wydaje, że to może być Mobi.
0: Tak, to jest Mobi. Dobrze, a utwór?
5: Utwór. Porcelain?
0: Nie, dobrze, ale jako, że praktycznie już nie mamy czasu, to masz jeszcze dwie próby.
5: Och, kurczę. Może Natural Blues.
0: Też nie? No i ostatnia szansa?
5: In This World.
0: Niestety nie, słuchaj, ale tak czy siak nie, jeszcze dobrze trzymamy, no niestety nie, mój drogi, ale byłeś bardzo blisko, no bo już mamy artystę, więc teraz ktoś za ciebie po prostu zgarnie nagrodę. Spadł Jan, tak? Spadł Jan. No to słuchaj, w takim razie, drogi Łukaszu, dostajesz od nas klapki i kuboty sygnowane logiem czwórki. Byłeś, no praktycznie, byłeś najbliżej, no bo artysta to Mobi, a utwór to Lift Me Up.
5: No tak, rzeczywiście, teraz jak...
0: No widzisz, ale to zawsze się tak myśli, że kurczę, przecież to było takie pewne, że to ten kawałek. No ale słuchaj, i tak fajnie, wielkie gratulacje, bo odgadłeś artystę. Dzień. To nie był prosty konkurs, moim zdaniem, więc gratulacje, zostań na antenie, żeby podać swoje dane adresowe, żeby te klapeczki do ciebie tam pofrunęły.

0: Autopromocja.
1: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania

0: dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: 20 stopni, jakość powietrza dobra i korzystajmy z tej jakości powietrza, bo za chwilę niestety będzie chłodno. Niektórzy z nas zapewne odpalą swoje kominki, w którym niekoniecznie będą palić tym, co trzeba, tym, co można i to powietrze już nie będzie takie dobre, zacznie się smog, więc jak na razie korzystajmy. Zachmurzenie umiarkowane, temperatura odczuwalna to 21 stopni, więc spokojnie w t-shirciku można dzisiaj wyskoczyć. W Gdańsku, czyli cała północ, widzę, że tam deszcz na przemian ze słońcem, 19 stopni, 17 w Koszalinie, na zachodzie również mogą pojawić się przelotne opady deszczu, w Poznaniu 20, w Zielonej Górze 17. No i zjeżdżamy na południe naszego kraju. Tutaj w Zakopanem niestety też opady deszczu i tutaj najchłodniej, bo 13 stopni, ale już pięterko wyżej, czyli Kraków, Rzeszów, Opole, tam 18, tak samo w Katowicach i w Kielcach. No i idziemy dalej na wschód, 20 stopni Lubin, 17 Białystok. No i tak jak już mówiłem wcześniej, w Warszawie 20 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Popołudniowa w czwórce, ja nazywam się Numeraz i dzisiaj dla was prowadzę wyjątkowo, jeszcze jutro i pojutrze za Kamila Jasińskiego. Mam nadzieję, że nie będziecie źli ani na Kamila, ani na mnie, że żeśmy się tak zamienili, bo dla mnie to fajna atrakcja prowadzić trochę inną audycję niż to, co prowadzę na co dzień, czyli związane mocno z kulturą hip-hopową, bo tu jednak jest wesoło, coś się dzieje, ludzie dzwonią, można porozmawiać, powymieniać się spostrzeżeniami na przykład a propos konkursu. A w tej godzinie również kolejny konkurs, moi drodzy. Już za chwilę, już za moment. Na razie oczywiście możecie już powoli ustawiać się na starcie i może jeszcze nie startujcie, ale już możecie się rozgrzewać, ponieważ dzisiaj myślę, że będzie bardzo trudne słowo. Ale w zależności dla kogo, jedno dla jednych trudne, dla drugich nietrudne, więc jeszcze będę wam o tym mówił w kolejnym wejściu. A jak na razie popołudniowa, po godzinie 14, jeszcze dwie godziny z wami spędzę do godziny 16, z czego się niezmiernie cieszę, a potem zapraszam was chwileczkę później na godzinę 21 na moją audycję Numer Raz na Fali, gdzie zapodam wam dzisiaj same hip-hopowe najlepsze sztosy. Przypuszczam, że dzisiaj postawię jednak na Amerykę, bo trochę tych nowości się ukazało, ale mogę też zajrzeć do jakiegoś innego kraju i stamtąd coś powoławiać, bo często po prostu nagle wpada mi to do głowy, mówię, a zajrzę sobie tam. I wtedy okazuje się, że również są utwory, które mnie jeszcze potrafią zaskoczyć i spowodować, że znowu jaram się rapem. Chyba o to chodzi. Posłuchajcie, Problem. Myślę, że tutaj też można się jarać rapem w przypadku Oscara z Problemu. Męskie granie orkiestra. Czy ty to widzisz? Posłuchajcie.
2: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
3: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: tylko o jednym myśli.
1: No myślę o jednym, akurat teraz bardzo konkretnie myślę o jednej rzeczy, a wiecie jak to jest, jak się tak bardzo usilnie, podobno, myśli o jednej rzeczy, to ta rzecz nam się w końcu pokaże gdzieś w głowie, chociaż ja w to nie wierzę, bo robiłem tak wielokrotnie, na przykład marzyłem o samochodzie fajnym i tak wizualizowałem sobie każdego dnia i wyobraźcie sobie, nie mam takiego samochodu. No, w tym przypadku będzie trochę inny.

Inaczej, bo słowo, które dzisiaj mam w głowie, nie oznacza jakiejś super fortuny również i wygrana to też nie jest od razu osiągnięcie mega bogactwa, chyba że bogactwa mentalnego, albo na przykład dzwonimy do radia, bo też przezwyciężamy jakiś swój na przykład dyskomfort i wychodzimy

452100. Dzwońcie do nas, spróbujcie gdzieś tam zajrzeć mi do mojej głowy, może przez oczy możecie zajrzeć i zobaczyć, co ja mam wypisane w oczach, czy to jest to słowo, czy może niekoniecznie, no ale w konkursie o to chodzi, żeby próbować, żeby przede wszystkim dzwonić do nas, bo bez dzwonienia no to wtedy nic się nie uda ogarnąć, a tym bardziej zdobyć nagród. Więc zostańcie z nami, 226452100, dzwońcie, myślcie o tym, co ja mam w głowie. Kategoria to technologia, więc ja jestem dobrej myśli. No mamy 40 minut niecałe na to, żebyście odgadli, więc życzę wam powodzenia. No i czekamy na wasze telefony.

0: tylko o jednym myśli.
1: Myślę już ponad 5 minut myślę i na razie, no ja wymyśliłem, bo ja znam to słowo, ale wy musicie do nas zadzwonić i powiedzieć, o czym ja myślę. Kategoria to technologia, więc próbujcie. Ja oczywiście z biegiem czasu będę wam jakieś tam może podpowiedzi dawał, ale malutkie, bo nie mogę za dużo, no ale liczymy.

na waszą kreatywność, na waszą pomysłowość. 226452100, kategoria technologia. Dzwońcie, jestem tu po to, żeby wam odpowiedzieć. Pierwszy słuchacz, pamiętajcie, ma dwa pytania do mnie i trzeci raz to musi być już odpowiedź bądź też strzał. No i każdy kolejny po prostu ma jedno pytanie przed odpowiedzią i potem może już odpowiadać od razu. Mam nadzieję, że poprawnie. Dzwońcie do nas, czekamy.

0: poranku. Ten tylko o jednym myśli.
1: 14:29. Znowu myślę, znowu wymyśliłem. I najlepsze jest to, wymyśliłem tak trudne słowo, że po prostu nie dzwonicie do nas. Boicie się tego słowa, ale dobrze. Słuchajcie, poradzimy sobie z każdym przeciwieństwem losu, i z każdym problemem. Ja oczywiście jestem wręcz zobowiązany, żeby wam w jakikolwiek sposób podpowiedzieć. To moja taka pierwsza podpowiedź. To będzie oprócz technologii, no to dołączę tutaj jeszcze drugą kategorię, którą jest muzyka. No i tutaj może połączycie kropki w jakikolwiek sposób. Ciężko było te kategorie tak w 100% zaszufladkować, no ale na pewno technologia na pierwszym miejscu, no a muzyka zaraz po technologii. Więc no próbujcie, 226452100. Musicie trochę odpalić swoje szare komórki, żeby one zaczęły działać. Myślę, że to też się przyda po prostu na dalszy ciąg dnia, no bo jak już ruszymy to myślenie, to potem przychodzą nam do głowy czasami bardzo dobre pomysły i ciekawe, kreatywne, więc spróbujcie w ten sposób podejść do sprawy, co ja mam na myśli. Technologia, muzyka. W kolejnym wejściu podam wam kolejną podpowiedź, jeżeli oczywiście będziecie chcieli od nas zdobyć worek gadżetów, nie wiem jak zwał, ale na pewno tych gadżetów trochę tam będzie, więc liczę na to, że po prostu...

0: będziecie chcieli. O, i mamy Adama, tylko powiedziałem o gadżetach, od razu telefon się odezwał. Bardzo nam miło w takim razie. Halo Adamie.
1: Halo, halo.
0: No witam cię, serwus, hej.
1: No i... Dzień dobry.
0: Co?
1: No to jak usłyszałem, że technologia i muzyka, to może to jest na przykład panel DJ-ski, coś takiego?
0: Niestety nie. Masz jeszcze jedno pytanie. A potem już musisz strzelać.
1: Okej.
0: No pomyśl.
1: No to może jak to jest technologia i muzyka, to może coś z radiem związanego?
0: Wiesz co, też nie. Chociaż myślę, że może gdzieś kiedyś jest wykorzystywany, ale tutaj, no dobra, ale musisz już dawać odpowiedź. Więcej nie mogę, bo się rozgadam zaraz i powiem.
1: No to strzelam winyl.
0: Niestety nie. Niestety nie. Niestety nie, ale dziękujemy ci za próbę, bo byłeś pierwszy, jaki się do nas dodzwoniłeś, więc dziękujemy. Kombinuj, może coś ci wpadnie do głowy jeszcze. Pozdrawiamy. To był Adam, a teraz mamy Kubę na antenie. Halo Kuba.
2: Witam serdecznie.
0: No serwus, siemanko. No i co myślisz? Co myślisz o czym, co ja myślę?
2: No ja myślę, takie moje pytanie by było, czy ta technologia muzyczna byłaby na kasety?
0: Nie.
2: Nie, dobrze.
0: Nie.
2: To będę strzelać, że to odtwarzacz CD.
0: Niestety nie. Niestety tak, nie.
2: Trudno,
0: ale dobrze, próbujecie. Warto próbować. Także dziękuję ci serdecznie. Dzięki. No i jako trzeci Marek pojawia się u nas na antenie. No i zobaczymy, czy Marek wie, co ja mam w głowie. O, co mam na myśli? Halo.
3: Cześć, witam.
0: Cześć Marku,
3: no, mam nadzieję.
0: No dobrze, ja też mam nadzieję, słuchaj.
3: Mam pytanko, czy to jest jakaś aplikacja?
0: Nie.
3: No to strzelam, MP3.
0: Nie, też nie. To nie jest format dźwięku, ale dobrze, próbowałeś. Fajnie się to rozwija, uważam, myślę, że powinno być ciekawe. Dziękuję ci serdecznie, Marku, a my jedziemy z kolejną nutką specjalnie dla was. Tym bardziej będzie to Timbaland i o Timbaland!

0: tylko o jednym myśli.
1: Yep, w dalszym ciągu myślę tylko o tym jednym wyrazie, o tej jednej rzeczy, o tym czymś jednym, co mam w głowie. No i zaczęliście dzwonić, tutaj ta kategoria powiększona o tą muzykę, myślę, że no trochę wam dała więcej do myślenia, tak, że mamy Sebastiana na naszej antenie. Halo Sebuś.
2: No witam.
1: No witam cię serdecznie, bardzo. Słuchaj, no co tam mogłem wymyśleć dzisiaj?
2: Czyli ważne pytanie, czy to jest urządzenie lub program?
1: Tak.
2: Żeby innym nie podpowiadać, jakby mi się nie udało, czy jesteśmy w stanie użyć tego też w kuchni, jeżeli chodzi o nazwę?
1: Już było jedno pytanie, teraz musisz strzelać. Nie ma tak łatwo.
2: Bo są dwie rzeczy. No. Wiem, że w topie.
1: No słuchaj, syntezator. No próbuj najwyżej, zadzwonisz ponownie i spróbujesz.
2: Syntezator?
1: Niestety nie. Niestety nie. Całkiem możliwe, że to drugie. Słuchał. Tego nie wiemy. Dzięki Sebastianie bardzo serdecznie za tą odpowiedź. Wiesław, Wiesiek, halo Wieśku.
3: Dzień dobry, czy to jest na literkę B?
1: Czy co, ty powtórz jeszcze raz?
3: Czy jest to na literkę B?
1: P?
3: B jak bałwanek.
1: A, jak bałwanek. Niestety nie.
3: Tam to trójka.
1: Niestety nie, ta odpowiedź już była, więc już słuchacz jeden pomyślał o tym samym, co ty. Ale dziękuję ci bardzo serdecznie, pozdrawiam. Krzysztof, Krzysiu, halo.
4: Cześć, jestem, witam.
1: Cześć, siemanko, elo. Jak tam sytuacja u ciebie?
4: No właśnie na budowie jestem.
1: Dobrze, to pozdrawiam ekipę, chyba że ekipa kiepska, to nie pozdrawiamy.
4: Właśnie się zawinęła.
1: Zawinęła się, czyli nie pozdrawiamy ekipy, dobra. Dobrze, a co ty tam myślisz, mój drogi?
4: Ja chciałem zapytać, czy na tym robi się sample?
1: Tak.
4: Czy to jest AK i MPC-tka?
1: No nie do końca. Nie do końca, ale słuchaj, no można powiedzieć, że już prawie byłeś w ogródku, ale nie do końca.
4: No kurde.
1: No.
4: Dobra, dzięki.
1: Dziękuję ci bardzo serdecznie. Czy mamy kogoś jeszcze tutaj? Tomasz, tak, mamy Tomasza. Halo Tomku.
5: Halo, witam.
1: No cześć, siemanko.
5: Będę szybki strzał. To jest mikser?
1: Nie, to nie jest mikser. Niestety to nie jest mikser. Coraz bliżej jesteście, coraz bliżej. Dziękujemy serdecznie. Zagrajmy utwór. Wy sobie jeszcze to przemyślcie. 226452100. Poprzedni słuchacz był bardzo blisko naprawdę, więc może tym tropem sobie ucie pójść. No, także powodzonka.

0: tylko o jednym myśli.
1: Georgia Smith, What Done Is Done, to utwór, który przed chwilą mieliście okazję posłuchać. Nam oczywiście w trakcie konkursu i powiem wam, że temperatura w studiu urosła prawie tak jak ostatnio przy naszej ostatniej gościni. Chociaż jeszcze nie jest aż tak gorąco, ale za chwilę muszę odpalić klimę, bo jednak tutaj temperatura rośnie od naszego konkursu. Przypominam, że mam słowo w głowie, które wy musicie odgadnąć. No i zaczęliście dzwonić. No i mamy kolejnego słuchacza, Janek, na naszej antenie. Halo, Janku.
2: No halo, cześć.
1: Cześć, siemanko, serwus.
2: Miło cię słyszeć, bo się przypomniałem stare czasy, jak słuchałem.
1: A widzisz, to bardzo mi miło,
2: Super sprawa.
1: Dziękuję. No i co, możesz zadać jedno pytanie, a potem już strzelać.
2: Dobra, zacznę od takiego prostego pytania. Czy to jest na literę S, jak Sebastian?
1: Tak.
2: Tak, no to strzelam, że to jest sampler.
1: Tak jest!
2: No, muszę powiedzieć, że poprzedni mi bardzo ułatwił jeden.
1: No właśnie zadzwonił chłopak, kurczę.
2: Zbyt dokładny w swojej odpowiedzi.
1: Tak, że się sampluje i napowiedział nazwę danego sprzętu, a nam po prostu chodziło o sampler. Zwyczajna, znaczy nie taka zwyczajna. Korzystałeś kiedyś z samplera? Bawiłeś się takim urządzeniem?
2: Nie. Ja zrobiłem bardzo dużo dla muzyki tym, że ograniczyłem się do słuchania jej.
1: A, to dobrze. Czyli to taki tip dla tych wszystkich, którzy lepiej, żeby faktycznie może słuchali
2: a nie... Zostawmy to tym, którzy są tym lepiej.
1: No. Super, oczywiście. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Wór gadżetów do ciebie leci, zostań na linii, żeby skontaktować się z naszym wydawcą. No i miłego dzionka ci życzę w takim razie.
2: Dzięki, nawzajem, pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. No i kolejni słuchacze, którzy już czekali w kolejce, niestety bardzo mi przykro, padła poprawna odpowiedź. Faktycznie poprzedni słuchacz za dużo powiedział, a byliśmy już tak blisko, o tak mały włos. No, ja bym przypuścił, ale niestety tu mamy bardzo twarde warunki. Jeżeli chodzi o dane słowo sampler, to słowo musi wybrzmieć. A wy posłuchajcie G-Lo i Backyard Ball. Don't tuck your tail now. Check up. These guys get real in this.

0: 10 minut, 11 zostało do godziny 15. Fajny utwór, energiczny, Calexico, Another Space. No ale już za moment na antenie czwórki pojawi się najprawdziwsza gwiazda z krwi i kości. Myślę, że jeżeli chodzi o ludzi w moim wieku, może trochę młodszych, no to chyba nie ma takiej osoby, która by nie znała tej artystki. Celine Dion. Można ją lubić, można nie do końca. Ja nigdy nie byłem jej fanem. Piękna oczywiście barwa głosu, piękny wokal, piękne utwory i co przed chwilą tak sobie pomyślałem, że ona ma po prostu bardzo ładne piosenki, kompozycyjnie, wokalnie. Ale czy to są fajne piosenki dla mnie? Nie do końca, bo ja, no nie moja stylistyka, pomimo, że szacun i no naprawdę jest do pani Celine Dion. Bardzo pani Celine Dion wraca na scenę. Posłuchajcie o tym powrocie parę słów. Yes.
1: Koncert obejrzało na sali ponad 35 tysięcy osób, wśród nich wiele znanych nazwisk, m.in. była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama oraz były premier Francji Edouard Philippe. Podczas pierwszych utworów wzruszona Céline Dion kilkakrotnie przerywała śpiewanie z powodu łez. Muszę przyznać, że to była kamienista ścieżka, ale walczyłam, wierzyłam.

0: W to i udało się. Céline Dion zaśpiewała 27 piosenek, przede wszystkim swoje największe przeboje. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. To było niezwykłe, coś z innego świata. Jest niezwykła, jest królową, mówili telewizji BFM fani. Występ bardzo pozytywnie oceniła również francuska prasa, która pisze o wielkim powrocie Dion, choć podkreśla, że artystka nie odzyskała jeszcze w pełni swoich dawnych możliwości wokalnych z powodu zespołu sztywnego człowieka, z którym zmaga się od lat. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Krótki materiał, ale treściwy o pani Céline Dion, czyli naprawdę wielkiej artystce, która po neurologicznych schorzeniach wyszła z tego wszystkiego i zaczęła znowu śpiewać i wróciła do gry. Czy może być coś piękniejszego? Chyba nie. Także posłuchajcie utworu Céline Dion, A New Day Has Come.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku.

0: do czwartku. 19:21. Chłopak jest z sąsiedztwa. Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
10: Takie

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Na razie w Warszawie przynajmniej pogodnie, ale zachmurzenie jest, co prawda umiarkowane,

0: 21 stopni taka temperatura, w nocy spadnie do 13, więc jeżeli wychodzimy rano, a wracamy no późnym wieczorem albo nocą, no to bluza na pewno przyda się na takie wypady. Deszcz raczej nie powinien padać, ale nigdy nic nie wiadomo, wiatróweczka, parasoleczka gdzieś pod ręką może się przydać, bo na północy i na zachodzie naszego kraju tamten deszcz pada. Tak samo na południu, jedynie centrum i wschód trzymają się bez deszczu. Ale oczywiście pogoda dosyć szybko się zmienia, więc może ten deszcz do nas niestety przyjść. Oby jak na razie nie, chociaż jesień nadciąga pełną parą i pewnie tego deszczu będzie niestety coraz więcej.
1: Autopromocja. Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
12: Wróżka, prawdę ci powie? Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
13: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
14: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 10 minut trzeciej godziny popołudniowy zostało rozpoczęte. Nie wiem, czy można powiedzieć, że 10 minut, chyba nie. Więc po prostu zaczęliśmy trzecią godzinę, bo jeszcze tylko do 16 będę z wami, zamiast Kamila. No, tak samo jutro i pojutrze. Ja tak przypominam, żebyście też mieli świadomość, że Kamil jest w dalszym ciągu, ma się dobrze i on tu wróci i będziecie szczęśliwi. Musicie ze mną wytrzymać te dwa dni. Mam nadzieję jednak, że jest to bardziej ciekawość niż sposób na przetrwanie, chociaż jeżeli jestem sposobem na przetrwanie w ciągu dnia, to również kłaniam się nisko, bo myślę, że to jest bardzo akurat przyjemna funkcja, żeby uprzyjemniać ludziom w trakcie dnia te chwile, które czasami może są trudne, czasami są gęste, a czasami po prostu nudne. Włączamy sobie czwórkę i jest wesoło, jest fajna muza, możemy się pokiwać, pośmiać. No a w popołudniowie to już w ogóle, bo no wszystkie dzisiejsze nawet nasze konkursy przyniosły nam tyle śmiechu i tyle zabawy, że po prostu zapraszam was na jutro, żebyście próbowali swoich sił, a jutro ja przygotuję tym razem ja przygotuję fragmenty muzyki, więc to już może będzie dla was jakaś podpowiedź, chociaż jak sami wiecie, moje spektrum muzyczne jest dosyć szerokie, więc może tu być delikatna pułapka, a może i nie. Ale no, przygotujcie się i po prostu bądźcie pod telefonem, no i przy odbiorniku, bądź też przy telefonie, bo tam będę do was nadawał. A my zaczynamy tą godzinę, zaczęliśmy już od Lack of Afro, natomiast teraz będzie Jan Marczewski i Domówki, no i potem Jay-Z w ogóle będzie. Can I get it? Tak jest.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: A ja nazywam się numer raz, no i nadeszła godzina, do której przychodzą goście. No i dzisiaj przywędrowała do nas nasza gościni. Witam cię bardzo serdecznie, Milena Bijata.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Znana na Instagramie również jako?
2: Milena Bijata.
1: Bardzo dobrze, bo powtarzalność jednak jest ważna, żeby ludzie zapamiętali.
2: Zapamiętać, tak.
1: Oczywiście, że tak. Ale myślę, że masz przydomki przeróżne przez to, czym się zajmujesz, czy nie masz?
2: Nie, nie mam.
1: Jakoś jesteś nazywana,
2: jakoś nie
1: tak.
2: Mam.
1: Nie masz?
2: Nie, no, mam, widzisz, nie mam, nie mam.
1: To całkiem okej.
2: Okay, jestem marką osobistą sama w sobie,
1: super.
2: Także.
1: To dobrze, warto swoje nazwisko też zawsze piastować, jak się ma fajne. No właśnie, ale twój content polega trochę jest kabaretowy.
2: Tak.
1: Na pewno jest satyryczny, trochę prześmiewczy. No właśnie, ale chciałem się ciebie zapytać, skąd to się wzięło u ciebie, bo ja na przykład z mojej podstawówki wyniosłem traumę. Również pewnie może przez takie zachowania tych wszystkich nauczycielek. Czasami wyniosły, czasami nie do końca traktujące dzieci tak, jak powinny, bo jednak edukacja i to, co się dzieje w szkołach, na szczęście się trochę zmieniło z tego powodu, że rodzice mogą więcej. Mhm. Kiedyś nauczyciel był kimś ważnym, przed kim trzeba się było ukłonić, posłuchać, no bo wiadomo,
2: miał
1: ksiądz, nauczyciel
2: zawsze.
1: I ktoś zawsze miał rację, więc tutaj ciężko było polemizować. Natomiast ty zrobiłeś z tego bardzo fajne przedstawienia częściowe, ale skąd to się u ciebie wzięło? Czemu akurat ten temat i czemu ta droga?
2: Znaczy tak, jeżeli chodzi o te grupy, te czaty rodzicielskie, no to po prostu z życia, nie? Ja mam sześcioro dzieci, sześć grup, plus ewentualnie jeszcze grupa komunijna, która też rządzi się swoimi prawami, też jest czasami bywa hardkorowa. Więc raz nagrałam taką rolkę próbną, po prostu miałam takie natchnienie, że te grupy cały czas gdzieś tam bzyczą, te powiadomienia przychodzą, bo trzeba, nie wiem, kupić prezent i milion pomysłów i składki i tak dalej. I tak to się spodobało i ludzie zaczęli do mnie pisać ze swoimi pomysłami, że może o tym, a może o wsiki, a może tak, a może wszy, a może tak, a może prezent na Dzień Nauczyciela, a może na Mikołajki, no różne, przeróżne rzeczy. I tutaj się właśnie śmiałyśmy, że tak naprawdę ja mogłabym codziennie wypuszczać rolkę z tego cyklu i te tematy się nie,

0: kończą.
1: A to jest dobre źródełko, takie, tak, które tak, nie wysycha.
0: Tak, tak, tak. Jak ktoś tam napisał, że można by z tego niezły stand-up zrobić i po prostu mieć cały czas z tych grup jakieś tam natchnienie do...

0: że się odnajduje, nie?
1: Okej. Okay. No to nie, bo to jednak można się utożsamić, a moim zdaniem treści w internecie, z którymi możemy się utożsamić, bo jesteśmy tacy sami, jak ta osoba, która to robi, to jest...
0: Są takie real, nie? Jak to teraz
1: dokładnie tak, takie real.
0: Mówi.
1: Oczywiście, że tak. No dobrze, ale ja bym chciał zadać jedno fundamentalne pytanie. Jak przy szóstce dzieci udaje ci się jeszcze robić takie rzeczy? Bo ja sam montuję filmiki i wiem, ile czasu zajmuje. Co prawda, jak się wprawimy, to już to potem leci. Ale jednak trzeba na to poświęcić czas i tak naprawdę najfajniej mieć ten czas samemu.
0: To prawda. Ja mam akurat to szczęście, że po pierwsze wszystkie nasze dzieci chodzą już do szkoły i do przedszkola, więc jak akurat nie chorują i nie mają zdarza się teraz na przykład wszyscy.
1: O, okay.
0: Nie, od początku roku wszyscy chodzą, także
1: wow.
0: Tutaj...
1: No to...
0: No czekamy, bo na pewno coś się wydarzy, ale wtedy ja mam ten moment, że ich nie ma do godziny 14-15 i ja mogę wtedy sobie ogarnąć, nagrać ten content. Poza tym mam męża, który też mnie w tym wspiera, więc jak ja czasami oni są i ja mówię, słuchaj, ja potrzebuję pół godziny, no i on ich po prostu wtedy zabiera, ogarnia, zamyka w pokoju, żebym ja mogła sobie na spokojnie, więc tak znajduję.
1: Duży pokój musi być.
0: Duży, no wiadomo, starsi duszy sami ogarną.
1: Nie, bardziej chodzi o tych
0: mniejszych.
1: Myślałem, że wszystkich zamykacie w pokoju. Mama nagrywa dzieci do komórki.
0: Jejku, jak to będzie brzmiało kiedyś, nie? Trauma u psychologa.
1: Dokładnie,
0: moja matka nagrywała rolki i musiałam
1: siedzieć cicho w pokoju.
0: Tak może być.
1: No, oby tak nie było. Posłuchajmy utworu krótkiego i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Wracamy do naszej rozmowy. Nasza gościni Milena Bijata na Instagramie. Tak, możecie ją również rozpoznawać po tym pseudonimie, który jest również imieniem i nazwiskiem. No właśnie, czy taka droga, czy to też jest dla ciebie jakiś w pewien sposób oderwanie się od tej codzienności, od tej rzeczywistości, bo jednak przenosisz się na chwilę do tej krainy internetu, możesz sobie te filmiki poskładać, porobić fajne bajery, nałożyć filtry. No, jest to zabawa, tak? A oprócz tego te treści, które przekazujesz. Ale czy jest to dla ciebie forma w tym wypadku trochę relaksu, że
2: tak,
1: ty masz tę chwilę dla siebie taką?
2: Ale to może raczej nawet nie o to, że ja mam chwilę.

0: chwilę dla siebie, tylko cały ten jakby koncept się opiera w głównej mierze na tym, że mówię o rodzicach, jakichś takich zachowaniach i że to trochę znosi taką presję z tego rodzicielstwa, nie? Że trochę sobie ogrywamy to życie codzienne i to, że kurde, piąta pralka, że pranie nieposkładane, że co na obiad znowu.
1: No właśnie,
0: i trochę sobie to chyba. Tak, i to sobie trochę ogrywam tym humorem, że ha, ha, ha, pośmiejmy się, tam mateczki inne popiszą w komentarzach, kurde, mam to samo, mam to samo. Czujemy się trochę tak, że no nie tylko ja mam...
1: No społeczność taka.
0: Tak, taka no...
1: Mamowa.
0: Tak, nie chcę tego jakoś tak bardzo wiązać z jakąś taką mocną grupą, że tam nie wiadomo, co się dzieje.
1: Nie sekta,
0: że...
1: na pewno.
0: Nie, nie, nie, że to nie jest jakieś tak, że nie mam tutaj jakiejś ogromnej misji w tym nagrywaniu tych filmików i tak dalej, ale jak mi ktoś właśnie pisze, że kurczę, zrobiłaś mi dzień, że jakie to prawdziwe, to ja czuję, że to ma sens i że to tym mamom gdzieś tam realnie pomaga w tej codzienności, nie? Którą każdy przeżywa.
1: No to taka narracja z twojego świata, ale opowiedziana oczami kogoś innego.
0: Tak, no i widzimy, że jakby tak naprawdę wszyscy jesteśmy w tym samym wozie, te matki, czy ta, która ma jedno dziecko, czy ta, która jak ja ma sześcioro, że tak naprawdę te problemy się kręcą wokół tych samych rzeczy. I myślę, że to jest jakieś takie wsparcie i pomaga tak na co dzień po prostu żyć i się z tym zmagać, że kurczę, ona też tak ma, ja mam tak, no i idziemy dalej, takie jest
1: razem,
0: życie. Nie?
1: Tak, przez te kłody rzucane pod nogi poradzimy sobie w kupie siła.
0: Tak, ja mówię też często przywołuję, że kiedyś po prostu kobiety się spotykały w domach i robiły jakieś różne swoje zajęcia domowe. Łuskały groch, nie wiem, coś tam przy
1: okazji. Koła gospodyń wiejskich
0: też chociażby. Tak, tak, ale teraz już mamy mniej tych relacji, może takich typowo osobowych, tej wioski kobiecej, więc ten internet jest jakąś taką no namiasteczką tego, nie? Że możemy się wymienić tymi doświadczeniami.
1: Tak, wychodzimy po prostu. Tak,
0: tak, no bo to ja dostaję różne wiadomości, gadamy sobie na różne tematy, no bo nie tylko o praniu, ale właśnie no, mamy dwóch synów, którzy są chorzy, więc mamy, które też mają podobne trudności, możemy się wymienić, możemy sobie po prostu ojojać, nie, że o kurczę, to jest ciężkie, tak, lekarze tu
1: ale
0: źle.
1: Ale też pomóc sobie w jakiś sposób, tak, bo ty masz jakieś swoje sprawdzone sposoby, ktoś ma inne i
0: tak,
1: myślę,
0: można
1: że...
0: się podzielić doświadczeniem, nie, na przykład, że gdzieś tam znaleźć jakąś pomoc, ktoś przychodził przez jakieś te, więc jak najbardziej też w taką stronę poważną, nie samego takiego humoru, nie?
1: Oczywiście, że tak. A powiedz mi, jako że wszystkie już twoje dzieci chodzą do szkoły,
0: tak,
1: wszystkie
0: tak,
1: się uczą, co najbardziej w dzisiejszych czasach wkurza ciebie jako rodzica w szkole? Co byś mogła ewentualnie zmienić, poprawić? Bądź też może nic nie chcesz zmieniać.
0: Nie chciałabym tu podpaść, ale tak naprawdę...
1: Śmiało, słuchaj.
0: Tak naprawdę to rodzice.
1: Rodzice, czyli to jest ten jednak ten mały szkopuł.
0: Tak, tak, ale nie mówię tego jakoś, żeby kogoś tam piętnować, czy oceniać źle, ale widzę, że bardzo próbujemy dać naszym dzieciom tak dużo, że im bardzo dużo odbieramy. Samodzielności, poczucia sprawczości, tego, że jak kurde zapomnę, zawalę, to nie mam. Dostaję, nie wiem, nieprzygotowanie jedynkę, jest mi głupio, tak. Nie, że ratujemy, że szukamy tych lekcji dla tego dziecka, bo go nie było, że właśnie organizujemy dzień chłopaka, nie? Wiadomo, są młodsze klasy, którym trzeba wesprzeć, ale tak naprawdę w wielu rzeczach często, nie zawsze, decydują rodzice i zabieramy dzieciakom trochę tego fanu z tej szkoły, nie? Który my na przykład mieliśmy.
1: Nie? To są akurat bardzo, bardzo mądre słowa. Myślę, że wrócimy do nich jeszcze po krótkiej przerwie muzycznej.

0: popołudniowa w czwórce.
1: A na naszych zegarach godzina 13:52, a w naszym studiu nasza gościni Milena Abijata, którą możecie znać z Instagrama, z takich śmiesznych filmików, trochę wyśmiewających naszą rzeczywistość, w tym wypadku trochę rodzicielsko-szkolną, bo jednak tutaj jest to całe clue. No właśnie, czy jak, bo tam no, tych followersów masz sporo, długo zbierałaś? Te 84 czy tam 6 tysięcy
2: tak,
1: chyba
2: tak,
1: masz, prawda?
2: Znaczy powiem tak, że ja ogólnie chyba na Instagramie jestem nie, tak aktywnie, to nie wiem, z jakieś 5 może lat, że tak, ale... To nie był taki przyrost, powiedzmy, miarowy, nie? Że to były takie skoki i myślę, że te właśnie najwięcej przyniosły mi właśnie te rolki z tego czatu rodziców, nie? Że stamtąd bardzo dużo i to był taki naprawdę... słuchajcie, bo ja dopiero w marcu świętowałam jakby 50 tysięcy, a już jest ich 80, więc jest skok duży, nie? Więc to nie było tak, że to rosło sobie tak miarowo, tylko że jakby trochę przyspieszyło, można powiedzieć, w tym ostatnim czasie roku, półtora może.
1: Tak. To jest, też tak słucham twojej opowieści, ale też zastanawiam się nad też, nie wiem, czy można to nazwać jakąś karierą medialną, ale na pewno, słuchaj, no, prawie 100 tysięcy ludzi to jest dużo ludzi.
2: Dużo,
1: no, jakbyś takich zgromadziła, to jest dużo tych ludzi.
2: Tak.
1: Ja na koncercie nie wiem, czy miałem 100 tysięcy kiedykolwiek, parędziesiąt na pewno. Znam moc tych ludzi, tak samo w internecie, jednak jest fajnie, jak jest interakcja z tymi twoimi followersami, ale czy zdarzyło ci się w pewnym momencie, nie wiem, chęć zrezygnowania, bo za dużo na przykład hejtu nagle było? Czy w ogóle ten hejt u ciebie jest? Bo myślę, że twój target to są też mamy, które chyba nie mają czasu, ale nie wiem, dlatego pytam o źródła.
2: I tu byś się zdziwił, bo tego hejtu jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo, bo no, ja mam w profilu, że czasem śmiesznie, czasem poważnie i podejmuję też tematy typu wielodzietność czy niepełnosprawność w związku z naszymi synami. I tutaj jak gdziekolwiek się pokazuje informacja, że mamy 6 dzieci i, ta rolka się poniesie, jest bardzo dużo no nieprzychylnych, nazwijmy to, komentarzy. Ale ja na początku myślę, że miałam taką potrzebę tłumaczenia tym ludziom, że to, co oni mówią, że to jest nieprawda, że ta ich perspektywa jest fałszywa, że to wcale tak nie wygląda, nie? Że miałam takie poczucie, kurczę, no muszę im to jakoś wytłumaczyć, bo oni tego nie rozumieją, oni mają jakieś przekonania i tak dalej. Teraz już rzadziej mi się to zdarza, bo po prostu musiałam cały czas...
1: Odpuściłaś, bo myślę, że to trzeba odpuścić.
2: Tak, odpuściłam. Zobaczyłam po pierwsze, że to w ogóle nie ma sensu, że ja odpisuję bardzo kulturalnie, grzecznie, staram się do jakichś argumentów. No i potem jest jakby, nie, ty głupia krowo, czy to, na zasadzie takiej, nie wiem, co ci napisać, to cię obrażę.
1: No obrażę, to jest chyba najprostsze.
2: Więc tego hejtu jest dużo i czasami ja wrzucam na swoje relacje takie komentarze, które mówię, że już mnie nic nie zaskoczy, i ciągle mnie coś zaskakuje.
1: No właśnie, no bo ludzie są tak przebiegli w ogóle w zaskakiwaniu. Szczególnie ci, którzy chcą nam pocisnąć.
2: Że ten tok myślenia jest
1: nie rozumiem
2: tak
1: zupełnie.
2: Inny i tak pokrętny, że no ja nie jestem czasami w stanie sobie nawet tego wytłumaczyć, jakim torem ta myśl szła, że doszła do
1: no
2: takiego...
1: takim, że ty jesteś, masz tylu followersów, ilu masz, a ta osoba druga nie ma. I to jest jakaś tam zazdrość, zawiść
2: głupia. Ale to są, bardzo często są takie płytkie, wiecie, odnośnie wyglądu.
1: No chyba zazwyczaj, bo to chyba jest najprostsze, czy można urazić drugiego człowieka, powiedzieć coś po prostu nawet nieprawdziwego,
2: no
1: ale
2: tak.
1: Co zawsze cię zaboli, bo mówisz, kurczę, jak to, nie?
2: No.

0: No ale tak. Jeśli chodzi o te rolki rodzicielskie, też można by powiedzieć, że kurczę, no śmieszne, kogoś śmieszy, kogoś nie, ale też na przykład ludzie mają potrzebę napisać, że nieśmieszne, że głupie, nie?
1: No, tak.
0: No spoko, rozumiem, no to sobie skroluj dalej, znajdź sobie kogoś.
1: W myśli sobie powiedz albo na głos krzyknij, głupie!
0: Nie, no, ja mówię, znajdź sobie kogoś, kto cię będzie bawił, ci tą radość przyniesie i nie trać na mnie czasu, zablokuj w ogóle.
1: Dokładnie, ale tak powinno się robić, także przemawiamy do tych wszystkich hejterów, zostawcie to dla siebie. My wiemy o tym mentalnie, ale może to spokojnie zostać u was. Red Hot Chili Peppers, by the way, a my za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: popołudniowa w czwórce.
1: W naszym studiu w dalszym ciągu Milena Bijata, z którą rozmawiam o rodzicielstwie, ale też rozmawiam o humorze, o poczuciu humoru, bo myślę, że poczucie humoru w ogóle to jest tak pojęcie względne, że jednemu się podoba kabaret Olgi Lipińskiej, a drugi powie, że śmieszy go nie wiem, jakiś współczesny youtuber, który w ogóle nie jest śmieszny, dlatego który się wychował na przykład na kabarecie Olgi Lipińskiej. Więc ten humor jest bardzo, bardzo ważny i bardzo specyficzny. Czy ty jako zanim został twórczynią, czy ty miałaś jakąś swoją ulubioną w internecie, kogoś ulubionego, kogo oglądałaś, nie wiem, pomagał ci właśnie trochę w macierzyństwie, były fajne porady i też trochę potem stwierdziłaś, że to ma sens?
2: Nie.
1: Okej, dobra,

0: Do widzenia. Nie, ale powiem tak, że jakby moje bycie w internecie bardzo ewoluowało, bo ja jakby zaczynałam z takiego przekonania, że ja chciałam pokazać naszą rodzinę, jeszcze wtedy mieliśmy piątkę dzieci i właśnie z tym jednym synem, który jest chory i ma tą niepełnosprawność i chciałam pokazać tą naszą perspektywę. Mi się wydawało, że w internecie bardzo mało jest takich realnych, że tak powiem, jeszcze wtedy rodzin, te kilka lat temu i takich rodzin wielodzietnych, które nie są patologią jakąś taką, że no nie tak. wiem. Dla wielu ludzi nadal zdziwieniem jest to, że ja mam 6 dzieci z jednym mężem, nie? Bo to jest coś niesamowitego, nie?
1: Nieprawdopodobne.
0: Więc ja jakby wychodziłam z zupełnie innego punktu. Też więcej pokazywałam swoich dzieci, nie? Ich wizerunek był obecny. Teraz od tego odeszłam zupełnie. Nie chcę ich pokazywać. Nie chcę nawet za bardzo mówić, jak się nazywają. No, jak najmniej zdradzać tej rzeczywistości. Starsi już są na tyle, powiedzmy, dojrzali, że sami
1: świadomi,
0: że sami mówią, że coś chcą pokazać, czegoś nie chcą i tak dalej. No bo po prostu tych ludzi też zaczęło przybywać, jest ich coraz więcej. Tak ja jest. Naprawdę się spotykam, wychodzę ostatnio mężowi i mówię, kurczę, no ja wychodzę, ostatnio, kurczę, mieliśmy malowanie i ja tak wyszłam, bo wiedziałam, że muszę kupić coś na obiad, w takim ubraniu do Biedronki i podchodzi do mnie, o, pani mówi, o, ja oglądam pani rolki, super są, nie? A ja taka, wiecie, nie? Wyjęta z tego remontu i to mi pokazało, że naprawdę, no, że gdzieś tam jest ta rozpoznawalność. Że
1: jest
0: ludzie,
1: siła internetu.
0: Tak,
1: nie?
0: Że jest siła tego internetu, że no, nie wiem, te 50 tysięcy ludzi może się wydać, że to się rozłoży na całą Polskę i to jest no tak. mało, ale naprawdę spotykam ludzi, którzy mnie rozpoznają, nie? Więc jakby tutaj to ewoluowało z tego takiego pokazywania bardziej dzieci i ich, na to, że ja bardziej pokazuję siebie, swoją perspektywę. Oczywiście mówię o jakichś takich naszych rodzinnych, powiedzmy, trudnościach, wyzwaniach i dalej pokazuje tą chorobę i jak to wygląda, też nie lukruję tego w żaden sposób. Staram się, żeby to było jak najbardziej prawdziwe. Więc ja jakby wchodziłam z tego takiego założenia, że chcę to pokazać, nie? A potem to przeszło w takie właśnie śmieszne rolki, jak się, jak weszły rolki na Instagram, to ja od razu w to weszłam, bardzo mi się to podobało. Bardziej mnie oddawało i łatwiej mi było cokolwiek oddać niż poprzez zdjęcia, które były wcześniej, nie? Więc tutaj poszło i widziałam, że to się po prostu klika, że ludzie się z tego cieszą, że jest dużo odpowiedzi. No ale tak jak mówię, nie zrezygnowałam też z tych tematów takich poważnych, typowych dla właśnie, no głównie wielodzietności i niepełnosprawności, nie? Żeby też pokazać, no, że to życie, no to nie jest tylko śmiech i śmieszkowanie, ale że no, my jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, którzy mają swoje trudności, swoje cierpienia, tak jak każdy, nie? Tak jak każda osoba gdzieś tam po drugiej stronie.
1: Tak? No myślę, że jak najbardziej tym bardziej, że no, 6 dzieci, to tych problemów robi się więcej, no bo jak jedno dziecko, chociaż też wiadomo, że czasami jest dużo problemów, ale no, przy takiej ilości to stalowe nerwy, ale też chyba po prostu jakaś
0: cierpliwość.
1: Taka wytrzymałość. No, bycie Supermanem i Supermerką. Myślę, że można się śmiało tak nazwać. Posłuchajmy utworu i za chwilę jeszcze wrócimy na ostatnią rozmowę.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: No i wracamy do naszego ostatniego wejścia razem z Mileną Bijatą. Rozmawiamy o profilu na Instagramie, w którym śmieszkuje, ale mówi też o poważnych rzeczach. A powiedz mi, czy to też było trochę dla ciebie wyjście z takiej strefy komfortu, nagrywanie tych filmików, czy na przykład, nie wiem, pozbycie się jakiegoś wstydu? No bo jednak opowiadasz o swoim życiu, pokazujesz siebie, narażasz się od razu z góry na hejt, też na propsy,
2: komentarze.
1: Oczywiście, na komentarze jest to naturalne. Czy ty, nie wiem, nabrałaś sobie takiej twardej skóry po jakimś czasie, że już no to nie ma sensu się tym zajmować, tak jak rozmawialiśmy o tym, bo szkoda na to energii po prostu.
2: No tak, to no myślę, że nabrałam, że na początku może nie aż tak bardzo się przejmowałam, że kurczę, rzucam to i to nie ma sensu, bo cały czas widziałam, że są te osoby, które się cieszą z tego, no tak, i którym to pomaga, ale no myślę, że bardziej przeżywałam. Potem ta ilość tak duża, że jak ja miała każdy taki hejterski komentarz, czy jakiś nieprzychylny przeżywać, no to nie starczyłoby mi po prostu doby na to.
1: No.
2: A jeśli chodzi o to wyjście ze strefy komfortu, to ja nadal chyba wychodzę, bo mi jest na przykład trudno, jak jestem sama, to spoko, mogę sobie nagrać, a jak już na przykład mój mąż obok, czy dzieci, to trochę mnie to peszy, nie mam jeszcze takiej super, takiej swobody i luzu takiego, nie, że ten, no jest to jakaś taka sytuacja cały czas dla mnie, może mniej naturalna, nie?
1: Ale ostatnio sobie rozmawiałem z moim kolegą, wieloletnim przyjacielem, DJ-em, który na przykład na scenie jest wręcz takim scenicznym zwierzęciem, a w domu mówi, stary, jak jest moja żona i córka, ja nic nie nagram, ja się wstydzę, że oni to usłyszą w ogóle, takie ocenianie sytuacji dziwne.
2: Myślę, że przy właśnie najbliższych może mi jest najtrudniej, nie? Tak.
1: Ale to myślę, że też fajna jakaś taka praca w tym, żeby być bardziej śmielszym. A to na pewno pomaga. A czy miałeś jakąś sytuację, że jakaś z mam z twojego, no bo jednak tyle klas, tak? No to tyle zebrań, tylu rodziców. Czy ktoś miał do ciebie jakiś zarzut, że na przykład go skopiowałaś, sparodiowałaś i miałaś potem telefony w nocy, że wiesz,
2: nie miałam telefonów, nie miałam telefonów, ale była taka sytuacja pod koniec roku szkolnego tego ostatniego, że tam no trójka chyba rodziców, jeden tatuś poczuł się urażony, że ja jakby poczuł, że to, co ja nagrywam, to parodiuje ich i że ich wyśmiewam.
1: I
2: wytłumaczyłam, że to jest jakaś tam forma satyry i kabaretu i że nikogo nie wyśmiewam i doceniam pracę trójki i przecież też jakby udzielam się na tych grupach w jakiś tam sposób. No, ale rok szkolny się skończył, grupa się zmieniła, więc jakby nie wiem, jak dalej o mnie myślą, no ale była to taka sytuacja, kiedy naprawdę no, ja się poczułam pierwszy raz tak, no nie fajnie można powiedzieć, nie, że przeżywałam to, bo nie chciałam być tak nikogo rozumiana, urazić, że ja kogoś tak, że ja kogoś wyśmiewam, nie? I mówię, że kurczę, chyba muszę sobie dopisywać, że wszelkie podobieństwo z osobami i takimi wydarzeniami jest przypadkowe, nie? Więc tak. Tak, no była taka sytuacja, ale mam też takie sytuacje, że właśnie mamy na innej grupie się właśnie zgadzały bardzo i ktoś napisał, kurczę, to pani Milena nie będzie miała kontentu, to może pokłóćmy się o coś, nie?
1: No właśnie,
2: że to było takie przyjęcie, temat. Tak, że było przyjęcie, ja czułam, że kurczę, no takie sympatyczne, nie? Że to było fajnie. Takie uff, że tak naprawdę to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że ja nagrywam, nie? Nikt tak otwarcie nie mówi o tym, nie?
1: Boją się podpaść po prostu, bo za chwilę będzie w internecie. Słuchaj, ale myślę, że to też jest trochę takie trzymanie ich w szachu, nie? Bo jak coś przecież

0: To ty od razu niby nie osobiście, nie imię nikogo też tam, bo to też ty nikogo tam nie obrażasz. No, satyra polega na tym, że śmiejemy się z pewnych momentów, zachowań. I tak naprawdę każdy z nas jest inny, każdy może mieć te zachowanie i też może pomyśleć, mówi, kurczę, tak jak ja się tak zachowuję, to może lepiej się nad czymś zastanowić. Myślę, że bardzo fajny content, rób to dalej, niech ci przyniesie więcej followersów i jeszcze więcej fanu z tego wszystkiego. Tak. No bo fan, myślę, że jest bardzo ważny, bo twoja energia też pewnie jest rozprzestrzeniona na twoje dzieci.
1: No, mam nadzieję.
0: No. Ale przecież tak na koniec szybciutko, czy któreś z twoich dzieci ma też taką pomysłowość, że coś robi w internecie?
1: Nie. Jedna córka miała, także montowała sobie bez swojego udziału, ale sobie robiła takie jakieś edity, ja nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, już jej chyba to przeszło. Na razie przeszło, ale miała taką fazę, że się trochę pytała właśnie o to montowanie, jak to wygląda, więc...
0: No, zwykła ciekawość, moim zdaniem, warto dawać rady, mówić sobie, jakby jednak internet jest tą przestrzenią, która jest najbliżej chyba nas wszystkich w tym momencie.
1: No nie wiadomo, co będzie nam potrzebne.
0: Nie wiadomo, co będzie, więc lepiej się znać. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Milena Bijata była naszą gościnią. Wpadajcie na jej profil na Instagrama. A ja się z wami żegnam. Jak na dzisiaj, słyszymy się jutro o godzinie 13 w popołudniówie. Czołem.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od

0: piątku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
1: Po reklamie.

0: Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są trudne, po ostatnich opadach są mokre, błotniste i śliskie. W poniedziałek rano widoczność w górach była ograniczona, była miejscami zaledwie do kilkudziesięciu metrów. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: GoProwcy przypomnieli, że turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą zadbać o odpowiedni ubiór. Szczególnie istotne są buty. Pomocne będą też kijki. O tej porze roku warto zabrać nieprzemakalną kurtkę. Koniecznie trzeba też posiadać przy sobie naładowany telefon i zainstalowaną na nim aplikację Ratunek oraz Powerbank. Należy brać pod uwagę, że coraz szybciej zapada.

0: Pada zmrok, już około godziny 18 zaczyna być szarawo.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Kastopio, Kastopio,
7: Siemano, z tej strony BRK.

0: To Kenya Grace i Mr. Cool. Tak, dziś was witamy. 4 dni, tyle trwa w czwórce tydzień pracy. Weekend rozpoczynamy w piątek, więc czas na odliczanie. Do piątku zostały 3 dni, 7 godzin, 52 minuty i 13 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, ale o innych rzeczach to i owszem. I dziś na przykład porozmawiamy o słynnej już diecie planetarnej, która podzieliła Polaków. Bo jedni mówią, bardzo dobrze, niech dzieci w szkołach mają więcej warzyw na talerzu, a inni krzyczą, zabrali dzieciom schabowego. I co teraz? Będziemy o tym rozmawiać. Zachęcę was również do tego, żebyśmy powspominali najlepsze jedzenie ze szkolnej stołówki. To po godzinie 17, a po 18 warsztaty z tłumaczenia polskich piosenek na języki obce.
2: Ven, te muestro que es mi amor por ti me moriría.
0: Caro Górecka, wokalistka znana w sieci jako

0: Paweł Music dziś nas odwiedzi. Ona śpiewa piosenki na przykład zespołu Mysłowic czy Ich Troje po hiszpańsku. A już za kilka minut nasza zabawa Co to za dźwięk, w której sięgamy po archiwalne dźwięki Polskiego Radia. Sięgamy do archiwum Polskiego Radia. Przypomnę, Polskie Radio ma już 100 lat. W wasze ręce może trafić natomiast butelka od czwórki.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Jędrzej, jesteś niezawodny. 226452100. Ten numer na pewno wam się przyda. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19:00.

0: To nasza nowość na playliście od Numera Raza i od Natalii Kukulskiej. Kawałek Szczęście. Z Numerem zresztą spotkacie się jutro w popołudniówie. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Numer ma trochę mniej, bo Polskie Radio to ma już 100 lat. A my mamy taką tradycję, że sięgamy do radiowych archiwów i pytamy was o to, jaka jest wasza wiedza na temat takich wydarzeń, które zostały zamknięte w dźwiękach.
1: Co to za dźwięk?
0: Do zgarnięcia butelka od czwórki, a dziś sprawa jest warszawska, chociaż czekamy na telefony z całej Polski, Europy i z całego świata. Tym razem usłyszycie pewną relację z otwarcia nowego tunelu, jednej z kluczowych tras komunikacyjnych. Posłuchajcie sami.
2: Dochodzi godzina 10, jest ładna pogoda, świeci słońce. Budowniczowie obchodzą dziś małą, ale znaczącą uroczystość zakończenia pierwszej fazy budowy tunelu. Jednym z budowniczych tego tunelu, na którym akurat stoimy, był betoniarz pan Adolf Głuszkowski.
3: To trwało około 3 dni.
2: Robota tego tunelu to bardzo krótko.
3: Praca była ulepszona, bo starą metodą było, potrwałoby dłużej.
2: Pierwszym pojazdem, który przejechał nowym wiaduktem, jest autobus linii 117 Miejskich Zakładów Komunikacyjnych.
4: Kierowca MZK numer 126 Żawórski Zbigniew I autobusem przejeżdżam na nowym wiadukcie.
0: To była relacja z otwarcia nowego tunelu pod jedną z kluczowych tras komunikacyjnych. Pytanie do was. Jaka to trasa i w jakich latach była budowana? Czekam na telefony 226452100.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Jaka to trasa i w jakich latach była budowana? Butelka od czwórki może być dziś wasza.

0: Trochę po hiszpańsku, trochę po angielsku to Skrillex i Noche Without You, Noce Bez Ciebie. Tak właśnie śpiewam, kiedy wychodzę z czwórki. Polskie Radio ma 100 lat, a my sięgamy do radiowych archiwów i pytamy was o to, jaka jest wasza wiedza na temat wydarzeń, które zostały zamknięte w dźwiękach.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Wspominałem kilka minut temu, że dzisiaj sprawa jest warszawska, ale zachęcam do tego, żeby dzwonić z całej Polski, Europy i świata, bo tym razem usłyszycie relacje z otwarcia nowego tunelu pod jedną z kluczowych tras komunikacyjnych.
2: Dochodzi godzina 10, jest ładna pogoda, świeci słońce. Budowniczowie obchodzą dziś małą, ale znaczącą uroczystość zakończenia pierwszej fazy budowy tunelu. Jednym z budowniczych tego tunelu, na którym akurat stoimy, był betoniarz pan Adolf Głuszkowski.
3: To trwało około 3 dni.
2: Robota tego tunelu to bardzo krótko.
3: Praca była ulepszona, bo starą metodą potrwałoby dłużej.
2: Pierwszym pojazdem, który przejechał nowym wiaduktem, jest autobus linii 117 Miejskich Zakładów Komunikacyjnych.
4: Kierowca MZK numer 126 Żawucki Zbigniew pierwszy autobusem przejeżdżam na nowym wiadukcie.
0: Tak się składa, że przy tej trasie nie jeden budowlaniec chciałby mieć swój domek, a do nas dzwoni Tomek. Halo, halo, cześć Tomku.
5: Halo, cześć.
0: Jak się miewasz na początku tygodnia?
5: Całkiem nieźle, jest dobrze.
0: No dobra, to przechodzimy do rzeczy. To była trudna zagadka dla ciebie, czy nie? Zdradź na początku, zanim podasz odpowiedź.
5: Znaczy powiem tak, nie wiem, czy na pewno to jest to poprawna odpowiedź, ale jedyne, o którym tunelu pomyślałem, to jest właśnie ten, który za chwilę powiem. Jedyne, o którym pomyślałem, o tak, musiałem troszeczkę użyć wiedzy internetowej, żeby przypomnieć lata budowy dokładne.
0: No to zacznijmy, słuchaj, od tych lat, budujmy napięcie.
5: No dobra, 1968, 1970, dokładnie zakończenie, oddanie, grudzień 1970.
0: Słuchaj, no prawda jest taka, że budowę rozpoczęto we wrześniu 71, ona trwała do lipca 74, czyli niespełna 3 lata, ale tu jest mały haczyk, bo pracę rozpoczęto w 68 i taką datę zresztą podałeś, chociaż po kilku latach, po kilku miesiącach właściwie tę budowę wstrzymano, więc zakładam, że trafiłeś. I teraz to pytanie kluczowe, czy wiesz o jaką trasę, o jaki tunel chodzi?
5: Tu chodzi o tunel pod ulicą Marszałkowską w Warszawie.
0: Tak jest, to jest poprawna odpowiedź. Trasa jak się nazywa? Trasa.
5: Mówimy o trasie Łazienkowskiej.
0: No tak? I fantastycznie, i tak to się robi, tak wygrywa się w czwórce, butelkę oczywiście, ale żebyśmy mogli jeszcze trochę zagłębić się w tym morzu dźwięków, które Polskie Radio ma w swoich archiwach, posłuchamy odpowiedzi. Tomku, co ty na to jesteś?
5: Ja tak.
0: Myślałem, że za nie mówiłeś z wrażenia, to posłuchajmy.
2: Chodzi godzina 10, jest ładna pogoda, świeci słońce. Budowniczowie trasy Łazienkowskiej obchodzą dziś małą, ale znaczącą uroczystość zakończenia pierwszej fazy budowy tunelu pod ulicą Marszałkowską.
0: To jeszcze drugie pytanie do ciebie, Tomku. Butelki drugiej nie będzie, ale podejrzewam, że znasz odpowiedź. Który serialowy inżynier, przynajmniej w serialu, brał udział w tej budowie?
5: To był 40-latek Krwowski.
0: No oczywiście, poprawna odpowiedź. Powiedz, ty jesteś właśnie 40-latkiem, czy przestrzeliłem?
5: Jeszcze trochę mi brakuje. Jeszcze mam nadzieję, że wybuduję jakiś inny tunel i wtedy dopiero ukończę 40 lat.
0: To ja ci powiem, dlaczego pytam. Dlatego, że ja za kilka lat też będę miał 40 lat i kiedy patrzę na inżyniera Karwowskiego w 40-latka i na swoje zdjęcie, to widzę w sobie jego syna, a niekoniecznie jego samego. Jednak ludzie trochę inaczej wyglądali.
5: Zdecydowanie.
0: Tomku, butelka od czwórki jest twoja, dzwoń częściej, numer znasz. Trzymaj się.
5: Dzięki bardzo, do widzenia.
6: Ten numer warto znać.

0: 22-645-2100.
1: No pewnie, że warto, bo on jeszcze dzisiaj się przyda. 22-645-2100. Za kilka minut opowiemy Wam, można powiedzieć, że o wakacjach all inclusive, bo o najkrótszym locie, jaki można odbyć na kuli ziemskiej. On został wpisany zresztą do Księgi Rekordów Guinnessa. Skąd dokąd? To się okaże za kilka minut.

0: To Joy Badass i ASAP Ferg w czwórce. Ja wiem, że wrzesień, ale być może zamarzą wam się wakacje last minute. Jeśli macie mało czasu, spokojnie, nie ma problemu. Lot na pewno będzie krótki. Bardzo krótki, bo dłużej to myje się zęby.
1: Po robocie.
0: Najkrótszy lot świata trwa, uwaga, 90 sekund i odbywa się w Szkocji. Mowa o połączeniu między Westray i Papa Westray na szkockich Orkadach. Ten regularny rejs został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najkrótszy regularny lot na świecie. Cała podróż trwa około 1,5 minuty, no a przy sprzyjającym wietrze nawet 60 sekund. I w tym czasie samolot pokonuje dystans zaledwie 2 kilometrów. I 700 metrów.
2: Spanning a distance of 1.7 miles or 2.7 kilometers over some 80 or so seconds, the flight Tom's about to take might seem an affront to logic, economics, environmentalism, and more, but the world's shortest flight has a very real purpose for very real people.
0: To relacja Toma Scotta. No rekord na tej trasie, jeśli chodzi o czas przelotu, należy do kapitana Stewarta Linklatera. Pilot wykonał około 12 tysięcy lotów między Westray a Papa Westray. Podczas jednego z nich pokonał tę trasę w jedynie 53 sekundy.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: To jeszcze o pieniądzach. Bilet w jedną stronę kosztuje 8 funtów, co w przeliczeniu na naszą walutę daje około 40 zł. Mnie tylko ciekawi, czy na lotnisku trzeba być 2 godziny przed czasem.

0: Co by na to, jak podoba wam się ten kawałek od profesora Greena? No mnie wchodzi. 19 minut pozostało do godziny 17. Mamy taką tradycję przed godziną 17, że trochę mieszamy na naszej playliście. To znaczy sięgamy po takie kawałki, które niby zna każdy z nas, ale tak głośno o nich nie mówi. I z tym wiąże się też nasza zagadka.
1: Po robocie.
0: To będzie zagadka muzyczna. Przygotowałem dla was dwie podpowiedzi. Pytanie brzmi, o jaki zespół chodzi? To jest polski zespół. Ten zespół znają Młode Wilki. To jest pierwsza podpowiedź. Jeszcze ta druga. Zespół wylansował piosenkę o najważniejszym polskim ptaku. Czekam na telefony 226452100. Ten zespół znają Młode Wilki i ten zespół wylansował też piosenkę o najważniejszym polskim ptaku do zgarnięcia butelka od czwórki.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Tu jeszcze raz przypomnę tę podpowiedź. Ja wiem, że ona może być myląca, ale zabawmy się. Ten zespół znają Młode Wilki, to jest podpowiedź numer jeden. No jeszcze ta druga. Ten zespół wylansował też piosenkę

0: To Lubelski, a ja spróbuję wierszem. Tak gramy w czwórce, tu się nic nie zacina. To jest szansa teraz dla naszego słuchacza Marcina.
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Halo, halo, cześć Marcinie.
2: Cześć, witaj Kuba, witaj.
0: Uśmiechnięty, więc rozumiem, że już po robocie.
2: Po robocie i 2 kilometry od domu.
0: No to pięknie, słuchaj, to myślę, że oprócz tego, że kasę z roboty do domu wieziesz, to jeszcze niedługo będziesz mógł powiedzieć, że wieziesz też butelkę od czwórki.
2: No pewno, kasę, cały worek kasy dzisiaj zarobiony.
0: Fantastycznie, rozumiem, że nie ma w tym krzty ironii i na to liczę. Porządnych funduszy i butelki od czwórki ci życzę, ale tutaj trzeba się też wykazać, trzeba pokazać swoją znajomość muzyki, kojarzenia też różnych faktów, które do historii muzyki się sprowadzają. Dwie podpowiedzi rzuciłem kilka minut temu. Ten zespół znają Młode Wilki, to jest pierwsza podpowiedź, i ten zespół wylansował piosenkę o najważniejszym polskim ptaku. O jaką kapelę chodzi?
2: To jest oczywiście Warius Manx.
0: To jest oczywiście Warius Manx. Wielkie brawa dla ciebie, Marcinie. Słuchaj, która podpowiedź była lepsza? Albo sprawiająca, że się zorientowałeś?
2: Usłyszałem tylko pierwszą, bo byłem na linii, już czekałem, tak więc pierwszy strzał, pierwsza podpowiedź jakże istotna.
0: Czyli jak powiedziałem, ten zespół znają Młode Wilki, to wiedziałeś, o jaką kapelę chodzi?
2: No oczywiście, oczywiście.
0: Mowa oczywiście o piosence Pocałuj Noc, która pojawiła się w filmie Młode Wilki, chociaż my dzisiaj akurat posłuchamy innej i takiej, która wiąże się z drugą podpowiedzią, mianowicie z tym najważniejszym polskim ptakiem, którym jest...
2: Orzeł.
0: Właśnie, i to nie będzie hymn Polski, to będzie piosenka Orła Cień, ale zanim posłuchamy, to jeszcze jedno pytanie do ciebie, Marcinie. Która wokalistka zespołu Warius Manx jest twoją ulubioną? Kasia Stankiewicz, Anita Lipnicka, Monika Kuszyńska czy Anna Józefina Lubieniecka?
2: Kasia Stankiewicz.
0: Czyli jednak Kasia Stankiewicz. To ulubiona wokalistka zespołu Warius Manx według Marcina, chociaż ja lubię też bardzo Anitę Lipnicką.
2: Ale pierwsza była Kasia i...
0: Marcinie, to jeszcze wyjrzyj przez okno i zobacz, jest tam gdzieś Orła Cień?
2: No nie, bocianów też nie ma, bo widzę, że odleciały. Mam dużo bocianów koło siebie, tak więc...
0: No szkoda, ale dobra wiadomość jest taka, że Orła Cień pojawił się na naszej

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: spaleni innym słońcem.
1: Spaleni innym słońcem, no to jednak tytuł, który jest myśleniem życzeniowym, bo jutro szału z temperaturą nie będzie. Minęła godzina 17.
2: Pogoda.
1: Ta maksymalna wyniesie od 18 do 22 stopni. Chłodniej będzie miejscami na wybrzeżu około 17 oraz w rejonach podgórskich. Karpat około 16, może gdzieniegdzie też popadać. I uważajcie na drogach, bo rano możemy spodziewać się mgieł, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów.
2: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Tak jak

Czwórka. Polskie Radio.

0: Czy myślicie, że Rihanna korzysta z diety planetarnej? No bo dieta planetarna dopiero weszła do szkół i przedszkoli, a już wywołała gorącą debatę. O co tam chodzi? No o większy udział warzyw, owoców, roślin strączkowych, produktów pełnoziarnistych w codziennym jadłospisie, a także szersze uwzględnienie roślinnych alternatyw dla nabiału oraz potrzeb osób rezygnujących z produktów odzwierzęcych.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Te nowe przepisy przewidują również regularne wprowadzanie dań roślinnych, częstsze przygotowywanie zup na bazie wywarów warzywnych oraz ograniczenie ilości cukru dodawanego do napojów. I niektórzy mówią fantastycznie, niech młodzi ludzie jedzą zdrowo, niech te nawyki żywieniowe gdzieś w nich kiełkują, żeby potem przenieśli je do codziennego życia. A inni mówią, ale dlaczego? Dlaczego dzieciom zostało zabrane mięso? Dlaczego dzieci nie mogą sięgnąć po schabowego? No, wprawdzie mogą, bo ten schabowy się może tam pojawić, natomiast nie będzie na pewno potrawą codzienną. O tym dzisiaj porozmawiamy, ale ja chciałbym spytać was też o to, jakie było wasze ulubione danie ze szkolnej stołówki. Czekam na telefony 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Dajcie znać, jakie było wasze ulubione danie ze szkolnej stołówki. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. A skoro dziś ma być warzywnie, ma być owocowo, no to możemy zacząć tylko kawałkiem od ananasa.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać. Słychać.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

0: To Szczyl i dla Ciebie w czwórce. No, może nie dla Ciebie, ale do Was. Mam pytanie. Jakie było Wasze ulubione danie ze szkolnej stołówki? Zapraszam w taką sentymentalną podróż. 226452100.
1: Po robocie.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać m.in. o diecie planetarnej, która wkroczyła do polskich szkół, a razem z nami dietetyczka Iwona Kibil. Dzień dobry, cześć Iwona.
2: Dzień dobry, cześć.
0: A czy ty pamiętasz jeszcze swoją stołówkę, czy
2: pamiętam częściowo swoją stołówkę ze szkoły podstawowej, natomiast jeżeli chcesz mnie zapytać o ulubioną potrawę, to nie wiem, nie mam żadnej.
0: Myślałem, że powiesz, że no schabowy, kapusta, ziemniaki.
2: Groszek z marchewką lubiłam, na pewno jako dodatek.
0: A nie bez powodu pytam cię też o tego schabowego, dlatego że mam wrażenie, że teraz toczymy wojnę o schabowego. To znaczy pojawia się z jednej strony taki argument, że rządzący zabrali dzieciom mięso i schaboszczaka nie będzie. No a drudzy mówią, że fantastycznie, nareszcie będzie zielono na talerzach. O to chodzi.
2: Tak, dokładnie tak jest. Sama to zauważam w social mediach i ogólnie w komentarzach.
0: Ale to prawda, że rządzący zabrali dzieciom mięso, czy nie?
2: Znaczy, uważam, i dokładnie tak jest, że jest taka batalia obecnie, szczególnie w internecie, ale oczywiście to nie jest tak, że dzieciom coś odebrano. Wprowadzono po prostu zasady, które są zdrowsze od poprzedniego. Znaczy to jest nowelizacja poprzedniego rozporządzenia, które od 10 lat już obowiązywało, więc te zasady są trochę bardziej nakierunkowane na zdrowszą dietę i jest tam informacja w przekazach Ministerstwa Zdrowia, że ma być wzorowana na diecie planetarnej. Natomiast w samym rozporządzeniu nie ma takiej informacji.
0: Że zakazujemy dzieciom jeść mięsa.
2: Tak, że zakazujemy, no na pewno nie ma informacji, że zakazujemy dzieciom jedzenia mięsa. Mięso jest w tych regulacjach wymieniane.
0: Iwono, możesz sięgnąć po słuchawki, dlatego że razem z nami Sebastian. Halo, halo, cześć Sebastianie.
3: A dzień dobry, witam ponownie.
0: Twoje ulubione danie ze szkolnej stołówki.
3: Pomidorówka z rozgotowanym ryżem.
0: Z rozgotowanym ryżem, no tak, to wtedy kiedy...
3: Takim rozchodzącym się na końcach.
0: Pamiętam, to wtedy kiedy panie w kuchni się zagadały i potem trzeba było jakoś to zjeść.
3: A ja powiem, nie wiem, mi się wydawało, że tak miało być i to było idealne.
0: No, rozumiem, czyli ty byłeś raczej z tych, którzy dojadali po kolegach, którzy nie chcieli tego jeść.
3: Czyli nie, powiem tak, my mieliśmy kuchnię w szkole, rocznik 8.0, także dawno temu. Panie kucharki gotowały, śpiewały, a stołówkę mieliśmy razem ze świetlicą, także mieliśmy okazję słyszeć, co panie robią. Wiedzieliśmy, kiedy będzie dobrze, bo wtedy nie przeklinały, nie? Także nasze czasy niestety były takie, że w domu rzadko kiedy czekał na nas obiad, mamy nas nie odwoziły ze szkoły, także dla nas obiady w szkole to naprawdę była super sprawa i naprawdę mega atrakcja. Były kolejki do kuchni, biegiem się leciało, żeby być w początku i tak dalej. Także ja bardzo dobrze wspominam.
0: Czyli pomidorówka z rozgotowanym makaronem to jest najlepsza potrawa, jaką można było na stołówce u Sebastiana, Sebastiana znaleźć. Powiedz jeszcze, słyszałeś w ogóle o diecie planetarnej, czy nie?
3: Znaczy ja powiem tak, ja ogólnie jestem za tym, że gdyby w szkole zrobiono coś takiego, że na 5 dni w tygodniu zrobiono by jeden dzień diety śródziemnomorskiej, drugi dzień greckiej, trzeci dzień meksykańskiej, czwarty dzień chińskie i tak dalej. Dla mnie to byłoby naprawdę niesamowita sprawa, gdyby można byłoby dzieciom urozmaicić i dzieci by przestały jeść tylko to, co w domu, to, co zawsze. Także ja w ogóle jestem za tym, że każda forma urozmaicona jedzenia, nawet bezmięsnego, to jest naprawdę mega pozytywna sprawa dla każdego z dziecka.
0: Chyba, żeby się okazało, że potem pojawiałyby się zwolnienia z lekcji. Mamo, dzisiaj nie idę, bo dzisiaj piątek i chińskie żarcie, a ja po prostu nie lubię. Sebastianie, dzięki wielkie za ten telefon.
3: Ale to można nie zjeść.
0: Można nie zjeść zawsze. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
3: Nie ma sprawy, dzięki.
0: Pytanie do Was, jakie było Wasze ulubione danie ze szkolnej stołówki? 226452100. Iwono, swoją drogą, spodobał Ci się ten pomysł Sebastiana, że każdy dzień to inna kuchnia?
2: Miło posłuchać tak otwartego pomysłu. Naprawdę, jest to zaskakujące.
0: To jest chyba bardziej...
2: Miła taka odmiana od tego, co ostatnio słyszałam.
0: Bardziej otwarty pomysł niż sama dieta planetarna w sobie. A co się pod nią kryje? Co się kryje pod tym pojęciem? Bo mam wrażenie, że każdy o tym gada, ale nie do końca wie.
2: Jest to po prostu zdrowa dieta. W zasadzie, jakby powiedzieć to krótko, to jest zdrowa dieta zarówno dla ludzi, jak i dla klimatu. To, że jest zdrowa dla nas, po prostu jest dlatego, że jest oparta w dużej mierze na produktach roślinnych, na nasionach strączkowych, warzywach, owocach. Do tego dochodzą orzechy. Oczywiście jest w niej również miejsce na mięso, w tym nawet czerwone mięso.

mięso, nabiał, jaja, tylko po prostu te produkty są w ramach tej diety spożywane w mniejszych ilościach. Biorąc pod uwagę to, że ludzie po prostu jedzą za dużo tych produktów, jest to bardzo dobry kierunek. I to nie jest tylko dieta nakierunkowana na środowisko, na ograniczenie szkodliwości wpływu.

0: to o tym na pewno jeszcze porozmawiamy, tym bardziej, że znalazłem w internecie taki argument, a właściwie pytanie, czy szkoła dzisiaj powinna edukować poprzez jedzenie, czy jej zadaniem jest po prostu nakarmić ucznia. Ale o tym porozmawiamy za kilka minut. Iwona Kibil razem z nami. Pytanie do was jest trochę inne. Jakie było wasze ulubione danie ze szkolnej stołówki?
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Jeśli chodzi o Sebastiana, to oczywiście pomidorówka z rozgotowanym ryżem, a jak było u was? Dajcie znać.

0: Dieta planetarna wkroczyła do szkół, no i jedni mówią fantastycznie, musi być zielono na talerzu, chodzi o to, żeby edukować żywieniowo młodych ludzi, a inni mówią, zabrali dzieciom mięso. I co wy na to? Mam nadzieję, że odpowiecie też na inne pytanie. Jakie było wasze ulubione danie ze szkolnej stołówki, bo rozmawiamy o tym co bieżące, ale też zapraszamy was w taką sentymentalną podróż. 226452100.
1: Po robocie.
0: Dietetyczka Iwona Kibil razem z nami. Tu pojawia się pytanie, czy szkoła dzisiaj powinna edukować poprzez jedzenie, bo z tym wiąże się też dieta planetarna, czy po prostu powinna ucznia nakarmić, żeby on nie był głodny?
2: Szkoła w zasadzie zawsze edukowała poprzez jedzenie i to się nie zmieniło. Jak najbardziej powinna, no bo dzieci spędzają w szkole wiele godzin w ciągu dnia i 5 dni w tygodniu, tak? I dodatkowo obiad jest głównym posiłkiem, więc jak najbardziej to, co dzieci mają na talerzach w szkołach, to, co rówieśnicy też jedzą, to, co kupują też w szkole w sklepikach, no ma ogromny wpływ na ich zwyczaje żywieniowe, tym bardziej jak w szkole dostaną produkty, których na przykład nie dostają w domu.
0: I ty w ogóle nie traktujesz tej diety planetarnej jako czegoś, co jest komuś narzucone?
2: Ja w ogóle nie traktuję tej diety jako jakąś rewolucję, no bo tak naprawdę to się bardzo nie zmieniło w stosunku do tego, co było wcześniej. Natomiast mamy takie większe wymagania co do zdrowszych produktów na talerzu, co do tego, żeby kłaść nacisk na produkty pełnoziarniste, żeby było mniej cukrów dodawanych do

0: napojów, bo było 10 gramów wcześniej, w poprzednim rozporządzeniu, teraz jest 5 gramów cukru dodanego na porcję. Do tego mamy cały czas ryby, przynajmniej raz w tygodniu. Mamy mięso dwa razy w tygodniu. Mięso świeże, to też jest podkreślane, że to musi być świeże mięso. No i dodatkowo wprowadzamy nasiona strączkowe, których jest tak mało w diecie Polaków, a dzięki temu w szkole no, dzieci będą miały, być może niektóre z nich pierwszy raz styczność z tymi nasionami, więc tak jakby ja nie traktuję tego jako ograniczenia, ale jako wzbogacanie diety dzieci i młodzieży w coś, czego im być może brakowało w jadłospisach.
1: Czyli jak ktoś powie, że no tutaj taka ideologia wegetarianizmu wchodzi do szkół, to co odpowiesz?
0: To nie jest żadna ideologia, to jest po prostu zdrowa dieta, to są po prostu zasady zdrowej diety. Jeżeli ktoś jeżeli ktoś traktuje to jak ideologię, to znaczy, że tak naprawdę nie zna zasad zdrowej diety, bo wystarczy przeczytać normy żywieniowe, jak powinny być żywione dzieci i to jest bardzo zbliżone do tego.
1: No ja dzisiaj tak z ciekawości sprawdziłem sobie, jak wygląda taki jadłospis dla jednej ze szkół, akurat w Markach pod Warszawą, z ubiegłego tygodnia i tam pojawił się też schabowy, z tego co wiem, więc to nie jest tak, że mięsa tam w ogóle nie ma. W piątek pojawił się morszczuk, więc jest też ryba, no i faktycznie jest trochę więcej warzyw. To znaczy coś, co do tej pory było takim produktem typowo mięsnym dla mięsożerców. Teraz to jest robione też, na przykład takie leczo, tylko z ciecierzycy chociażby.
0: I to jest super zamiana, no bo w ten sposób dzieci poznają nowy produkt, który jest w czymś, co wcześniej jadły. To nie jest nic nowego, tylko po prostu potrawa, która była wcześniej jedzona być może z mięsem, a teraz po prostu jest zamienione źródło białka na roślinne.
1: Ja pamiętam, że kiedy byłem w gimnazjum albo w podstawówce, to była taka wielka akcja, pij mleko, będziesz wielki. Nawet pamiętam, ile moi rodzice musieli dopłacić do tego, żebym ten kartonik mleka przez cały miesiąc miał. To było 8 zł, jak ktoś chciał mieć zwykłe białe mleko i 12, jak miało być smakowe, przede wszystkim czekoladowe. I to była taka akcja, która trwała pewnie z 7-8 lat, więc wiele roczników na przełomie lat 80. i 90. się na to załapało, no ale upadła w pewnym momencie, albo po prostu jej zaprzestano. Tam brał udział w tym i Adam Małysz, i Bogusław Linda. Myślisz, że z dietą planetarną tak nie będzie i ona z nami zostanie?
0: To tamta akcja się skończyła, natomiast z dietą planetarną, ja mam nadzieję, że ludzie zaczną ją normalizować, że to jest zwyczajna, zdrowa dieta. Myślę, że po prostu to hasło dieta planetarna.
1: Często, bo ja ci w ogóle muszę zdradzić, że Magda Żelazowska, która jest wydawczynią po robocie, wysłała mi link i spytała, może byśmy pogadali o diecie planetarnej, a ja się pytam, co to jest?
0: Nie tak, wiedziałem. Bo to hasło ogólnie dieta planetarna jest tak hejtowane w internecie, a ja myślę, że większość osób, znaczy no to jest tak, większość osób, które komentują i hejtują to w social mediach, prawdopodobnie nie sprawdziło tak ogólnie, jakie są zasady tej diety, bo wtedy by wiedziały, że to jest, no po prostu to są założenia zdrowej diety. Natomiast jeżeli słuchamy o tej diecie od osób, które są jej przeciwne, no to oczywiście my słuchamy opinii tych osób, więc my od razu jesteśmy negatywnie na to nastawieni. Tak jakby coś zabierano dzieciom, czyli to mięso jest zabierane, zamiast tego, że dzieciom jest dodawanych mnóstwo produktów, czyli więcej warzyw, orzechy, nasiona strączkowe, tak? Czyli tak jak mówiłam wcześniej, że produkty, których dzieci jadły mniej.
1: Okazało się, że szkolna stołówka może być sprawą polityczną. Razem z nami Iwona Kiwil, dietetyczka. Pytanie do was brzmi, jakie było wasze ulubione danie ze szkolnej stołówki?
2: Czterodniowy tydzień pracy.
1: 226452100. Czekamy na telefony. Jakie było wasze ulubione danie ze szkolnej stołówki? Sebastian mówił, że to pomidorowa z rozgotowanym ryżem. Zresztą Iwona też mi zdradziła, że taką pomidorową z tym ryżem rozgotowanym jadła.

0: Dieta planetarna, to o niej dziś rozmawiamy, jednocześnie zapraszając Was do takiej sentymentalnej podróży i pytając, jakie było Wasze ulubione danie ze szkolnej stołówki? 226452100.
1: Po robocie.
0: Po robocie do naszego studia zawitała Iwona Kibil, która jest dietetyczką. To jeszcze raz wierszem spróbuję. Na talerzu lądował na stołówce ziemniaczany placek. Kto go zjadał? No być może uczeń Jacek. Halo, halo, cześć Jacku. Halo, halo. Czy my się słyszymy?
2: Policja i Julia.
3: Halo, halo.
0: Halo, halo. Złapali cię czy nie?
3: Kto mnie złapał?
0: No, słyszałem z tyłu policja. Dlatego pytam.
3: Nie. To jakieś tam inne głoski. Ja dzwonię w sprawie tej diety planetarnej i odnośnie tego pytania, jakie zadaliście, co najbardziej wspominamy, tak?
0: To zacznijmy od tej sentymentalnej podróży. Ulubione danie ze szkolnej stołówki.
3: Ulubione danie ze szkolnej stołówki. Oczywiście to, co mój przedmówca mówił, czyli pomidorówka z rozgotowanym ryżem, to nie, że została przytrzymana. Ona tak jest robiona od wielu lat. Ja do dziś ją bardzo uwielbiam. Natomiast myślę, że rozłożę ją na opadki zupa owocowa porzeczkowa.
0: Zupa owocowa porzeczkowa. Naprawdę robili to dzieciom?
3: Tak.
0: Słuchaj, ja podejrzewam, że ty nie miałeś całego jadłospisu przyszłotygodniowego, bo rozumiem, że jakieś zwolnienie mogłoby się kroić wtedy. Żartuję oczywiście.
3: Może i tak, no.
0: Jacku, to powiedz jeszcze, jakie jest twoje zdanie na temat diety planetarnej, bo rzuciłeś takie hasło, że chciałbyś też wypowiedzieć się w tej materii.
3: Myślę, że dieta planetarna jest bardzo dobrym rozwiązaniem, natomiast patrząc na to, to co moi przedmówcy też mówili, że po prostu w tej chwili cały internet wrze od tego, wydaje mi się, że my jesteśmy takim społeczeństwem, może nie tyle my, co po prostu otacza nas takie społeczeństwo, które wszystko neguje. Odbiegając od diety, spójrzmy na to, co jak wprowadzano ksew. Ile było krzyków, dzisiaj wszyscy są zadowoleni. Natomiast z tą dietą planetarną myślę, że faktycznie większość ludzi dzisiaj już to stosuje, bo jesteśmy coraz bardziej świadomym społeczeństwem, jak ważne jest zdrowe żywienie, jak bardzo to się przekłada na nasze zdrowie, na naszą jakość życia. Tylko po prostu wszyscy krzyczą, no bo to jest coś nowego, nie? Nie lubimy nowych rzeczy.
0: Ale za chwilę pewnie się
3: przekonają do tego, nie?
0: Konkretne zdanie Jacka. Bardzo dziękuję ci za ten telefon i pozdrów tę osobę, która krzyczała tam do ciebie, kiedy próbowaliśmy się połączyć. Trzymaj się, Jacku.
3: Dzięki. Cześć.
0: A razem z nami Paweł. Halo, halo, cześć Pawle.
4: A witam, witam.
0: Czy to będzie team pomidorowa z rozgotowanym ryżem, czy absolutnie nie?
4: A nie, ja się dopisuję do przedmówcy. Owocowa zupa truskawkowa to był sztos. A dodatkowo powiem ci, że makaron z jakimkolwiek sosem przez szkole, jak pamiętam, mogłem zajadać się do oporu i zupą.

0: no. Nie było nic innego i dalej nie ma nic innego lepszego.
1: Ale ty byłeś, rozumiem, taki wszystkożerny.
0: Dużo żerny.
1: Okej, bo ja z tego co pamiętam, to stołówka zawsze była takim miejscem szkolnych dram, to znaczy tam naprawdę działo się bardzo wiele. Nie każdy chciał wszystko jeść.
0: No to się zgodzę akurat. Ale jak pamiętam, szczególnie takie czasy po początku podstawówki i troszeczkę przedszkola, no to właśnie takie im prostsze i takie w sensie makaron czy ryż z jakimkolwiek dodatkiem, to szło.
1: No ja nie zapomnę, jak moja babcia robiła mi kluski z solą i nie mogło tam być żadnego dodatku, bo na to po prostu nie pozwalałem, więc to, co najprostsze, było wtedy najlepsze. Pawle, dzięki za telefon. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Na razie.
1: Razem z nami Iwona Kibil, która jest dietetyczką. No jeśli chodzi o ten wątek diety planetarnej, to nawet pojawił się w internecie taki filmik, który stał się wiralowym, że dzieci odnoszą pełne tace jedzenia. Potem się okazało, że to jest stary filmik sprzed jakiegoś czasu, sprzed 2 lat prawdopodobnie, więc został po prostu zmanipulowany pod jakąś tezę, ale jest gorąco.
2: Tak, bardzo dużo zależy od podejścia rodziców i od wpływu internetu i wpływu ogólnie opinii publicznej na to, czy dzieci będą jadły posiłki w szkołach. I właśnie ten filmik też miał nakręcać tą dramę pewnie, tak?
1: To jeszcze muszę wam zdradzić jedną rzecz. To będzie znowu zdradzenie kulisów radiowych. Iwona mi mówi, to się w ogóle nie powinno nazywać dieta planetarna, tylko wprowadzenie strączków do szkoły. Dlaczego tak jest? O tym pogadamy za kilka minut. Iwona Kibil, dietetyczka, razem z nami. A pytanie do was. Jakie było wasze ulubione danie ze szkolnej stołówki? Co wiedzie oprócz pomidorowej z rozgotowanym makaronem, oprócz owocowej zupy na bazie porzeczek i owocowej zupy na bazie truskawek? 226452100.
3: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Jakie było wasze ulubione danie ze szkolnej stołówki? To pytanie na dziś. Jesteśmy z wami do godziny 19, ale właśnie na ten temat i między innymi na temat diety planetarnej, tudzież diety strączkowej, rozmawiamy do 18. Do 18 pozostało 21 minut, a my nie zwalniamy tempa, bo oprócz tego, że gadamy, to gramy specjalnie dla was.

18 minut pozostało do godziny 18, tu czwórka i po robocie. Pytanie na dziś, jakie było wasze ulubione danie ze szkolnej stołówki? 226452100, a tak w ogóle to gadamy dziś o diecie.

0: planetarnej.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Która to dieta wkroczyła do szkół? Razem z nami dietetyczka Iwona Kibil. No i w czwórce tak się składa, że na Sylwestra nie trzeba czekać do 31 grudnia. On jest już teraz. Halo, halo, cześć Sylwku.
2: Dzień dobry.
0: Dobrze cię słyszeć. No i co, rozmarzyłeś się? Wspominasz z czułością i tęsknotą to danie, które zostało ci serwowane, kiedy byłeś w szkole na przykład podstawowej, czy nie?
2: Były dwa dania takie. Był bigos z ziemniakami, taki tradycyjny, a drugie danie to było ryż z jabłkiem i z cynamonem i z cukrem, no i zupa grochowa i ogórkowa.
0: Nie chcę być złośliwy, Iwono, ale typowa dieta planetarna.
3: Tak. No.
0: Szczególnie no, ten bigos z ziemniakami.
2: Były owoce. I a propos diety, nie, to ja chcę powiedzieć, że, bo tu już mówiłem wcześniej, że mężczyzna, który pracuje na budowie lub jest drwalem w lesie, będzie mieć inną dietę niż mężczyzna, który pracuje w biurze albo w banku lub jest informatykiem. To są dwa różne zawody, dwie różne prace i potrzebują innych kalorii, innej siły do wykonywania swojej pracy.
0: I normalnie, słuchaj, to ja bym powiedział, masz rację, Sebastianie, tak jest, ale oddam głos Iwonie. Czy faktycznie tak jest, że ktoś pracuje w jednym zawodzie, to powinien mieć jedną dietę niż w drugiej?
3: Oczywiście zapotrzebowanie kaloryczne, jak i na makroskładniki, białko, tłuszcze, tak, węglowodany, zależy od naszej aktywności fizycznej, zarówno w pracy, jak i poza pracą.
0: Czyli Sylwester ma rację.
3: Tak, ma rację, natomiast chcę powiedzieć, że to nie jest też tak, że osoba, która jest drwalem i ma dużo wyższe zapotrzebowanie na kilokalorie i na przykład białko, że musi spożywać bardzo dużo mięsa.
0: Czyli jak...
3: Białko może też mieć i z większej ilości produktów roślinnych.
0: Jeśli istnieje jakaś...
2: Halo, słychać mnie?
0: Słychać cię znakomicie.
2: Bo ja chcę powiedzieć, że kiedyś był, ja jestem chrześcijaninem i tego nie będę zmieniać. Zostałem ochrzczony i wiary nie będę zmieniać. Ale było coś takiego, że w piątek nie jadło się mięsa. To jadło się ryby. To było można w piątek zjeść kilo śledzi, kilo filetów lub nawet karpia. Także tutaj dieta, bo ryba jest bardzo zdrowa, jajka też są zdrowe. To już zależy, kto jakie ma pomysły w głowie, ponieważ rybę można jeść co drugi, trzeci dzień.
0: Sylwku, dzięki za ten telefon. Ja to podsumuję jednym zdaniem, no może dwoma. Sprawdziłem sobie ten jazdłospis jednej ze szkół w Markach, w Warszawie właściwie, nie pod Warszawą.
2: No ja kiedyś też miałem Marki Zachodnie.
0: I faktycznie, słuchaj, w tej szkole w piątek, jeśli chodzi o ubiegły tydzień, był morszczuk na obiad, więc z tą rybą okazuje się, że dieta planetarna specjalnie dla ciebie stała się też dietą chrześcijańską. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, Sylwku, i dzwoń częściej, numer znasz. A razem z nami Kasper. Halo, halo, cześć Kasprze.
4: Cześć, cześć. Chwilę mnie nie było, więc mam nadzieję, że się nie powtórzę. Nie do końca wiem, czy to była moja ulubiona sprawa, ale zapadła mi tak w pamięci, mało tego, bardzo rzadko można ją w dzisiejszych czasach gdzieś spotkać i jest to zupa owocowa. Co wy na to?
0: No słuchaj, to jest trzeci raz, kiedy ktoś dzwoni i mówi zupa owocowa, tylko że pierwsza propozycja była zupa owocowa na bazie porzeczki chyba. Za drugim razem słuchacz powiedział zupa owocowa truskawkowa, a twoja jaka?
4: O kurde, tam był taki miks, że nie pamiętam, natomiast no powiem szczerze mówiąc, że jak gdzieś próbowałem ją znaleźć gdziekolwiek w jakiejś restauracji, chyba mi się raz udało jakoś na przestrzeni lat, ale no tak za tym nawet powiem szczerze mówiąc tęsknię, więc chyba coś, jakiś mit nad tą zupą wisi. Dodatkowo dołożę jeszcze, że może nie do końca potrawą, ale napojem, no był kompot, tak? I wiadomo, w tych wielkich garach, gdzie te panie nawylewały tymi wielkimi chochlami, ten kompot, no, lał nam się czasami po rękach, bo to oczywiście było, no, masówka. Jak ktoś dostał tam właśnie jakiś owoc, no to był wyróżniony. No chyba, że czekał na sam koniec, no wiadomo.
0: Kawałek wiśni, kawałek brzoskwini, jabłka, jak to było, no to był rarytas.
4: Tak jest, dokładnie. To mi się, czyli jednak ja, nie tylko ja mam takie dobre wspomnienia odnośnie, no właśnie tych słodkich rzeczy, bo wtedy tych słodkości, no, mieliśmy troszeczkę mniej, a niż, no, teraz, tak jak wiadomo, no a dzieciaki, no, lubią, nie?
0: To gdybyś się zastanawiał, co zrobić jutro na obiad, to albo coś z diety planetarnej, albo na przykład zupa owocowa na bazie wszystkich owoców, które znajdziesz w sklepie. Trzymaj się, Kasprze, dzięki.
4: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Trzymaj się. Razem z nami Iwona Kibil, która jest dietetyczką. No jeśli chodzi akurat o napoje w diecie planetarnej, to ma być głównie woda.
3: głównie woda, a jeżeli to będą jakieś napoje dosładzane, no to jest limit na ilość cukru dodanego, 5 gramów, czyli taka jedna

0: łyżeczka na porcję.
1: Bo to nasze kompoty z lat 80. i 90.
0: One są dozwolone, tylko po prostu jest limity w ilości cukru, co jest bardzo zasadne i rozsądne.
1: Chociaż ja też mam takie wrażenie i przekonanie, że te kompoty to była trochę taka zabarwiona woda. No tak to kiedyś
0: mogło
1: wyglądało.
0: Mogło tak być.
1: Iwono, jeszcze jedna rzecz, o której musimy wspomnieć. Ty powiedziałaś, że to spokojnie mogłoby się nie nazywać dieta planetarna w szkole, tylko dieta strączkowa. Dlaczego?
0: Tak, strączki w zasadzie były z nami od zawsze. To nie jest tak, że one weszły teraz jak dieta planetarna, powiedzmy, że weszła do szkół, tak? Natomiast dzieci strączków nie jedzą za dużo. Mimo że wcześniej w naszej kulturze strączki pojawiały się bardzo często, czyli ta grochówka, groch z kapustą, zupa z soczewicy, no to z badań wśród dzieci i młodzieży wynika, że ponad połowa badanych dzieci jadła strączki raz w miesiącu lub rzadziej. To jest bardzo niewielka ilość, także tak jak mówiłam wcześniej, że prawdopodobnie niektóre dzieci się pierwszy raz stykną z tym produktem w szkole.
1: To jest dokładnie tak samo, jak ktoś pierwszy raz sięgnął po najbardziej polskie danie, czyli po kebaba, a potem sięgnął chociażby po falafel, który jest na bazie ciecierzycy. No, można sobie to jakkolwiek porównać. No, są różnego rodzaju zamienniki. A do nas dzwoni dziewczyna, która, mam nadzieję, nie przeklina. Ona opowiada. To Ewelina. Halo, halo, cześć Ewelino.
2: Nie, przeklinę to przeklinę, ale... Cześć, dzień dobry, cześć.
1: No właśnie coś przeklęłaś, bo wypikało.
2: Właśnie akurat chciałam się wypowiedzieć na temat tego, co właśnie przed chwilą zostało powiedziane. Mam właśnie dwójkę małych dzieci, pierwszą, drugą i trzecią klasę i powiem szczerze, że tak patrząc na ich jadłospis, a staram się wdrożyć bardzo dużo zróżnicowanej diety, ale no, ze strączkami to bywa u nich też różnie. No więc nie wiem, czy zależy, jak może będzie skonstruowana po prostu ta dieta tych dzieci. Może ewentualnie się coś uda, ale na przykład ostatnio zamówiliśmy na przykład gołąbki z soczewicą w środku, no to było od razu reakcja ble, tak? Gdzie normalne gołąbki na przykład wejdą.
1: Iwono, i co ty na to? Ewelina oprócz tego, że wyśle dzieci do szkoły, będzie chciała, żeby tam zjadły obiad, okaże się, że strączki nie zjedzą, to jeszcze będzie musiała gotować schabowego w domu.
0: Też może być inaczej, bo może być tak, że jak w szkole będą strączki i inne dzieci będą jadły, to te dzieci też pod wpływem innych zaczną jeść akurat tę potrawę. Ale oczywiście wszystko będzie zależało i niestety tutaj duża odpowiedzialność spoczywa na osobach przygotowujących posiłki, więc będzie tutaj bardzo dużo zależało od smaku tych potraw. Ale myślę, że warto próbować podawać dzieciom różne potrawy z wykorzystaniem tych samych strączków. Jeżeli za pierwszym razem im nie smakowało, to nie znaczy, że całkowicie tego nie lubią, tylko po prostu trzeba przekonywać, pokazywać im różne potrawy, dodawać do potraw, które już mają w tym repertuarze swoich ulubionych potraw. Jeżeli to jest makaron, no to można na przykład do sosu dodać tą soczewicę. Może być też makaron strączkowy.
1: Ewelino, jeszcze się okaże, że wy wszyscy całą rodziną będziecie tylko na strączkach.
2: Oj, ja to bym była za, no ale no wiadomo, dzieciaki różnie po prostu reagują. Moim zdaniem jest lepiej, jeżeli to jest wdrożone, ale co jedna rzecz, która mnie przeraziła, można powiedzieć w połowie zeszłego roku, to wprowadzenie w szkole podstawowej, jak to się nazywa, automatu z różnymi przekąskami, gdzie no moim zdaniem tam nie ma cukru mniej, ale gdzie są batony, gdzie są słodzone napoje. No, rozumiem liceum, tak? Ale do podstawówki wdrożyć takie coś, to tym chyba raczej powinni się też zająć, tak?
1: No, może to jest temat, który jeszcze podejmiemy, bo chyba warto. Chociaż jak pamiętam swoją podstawówkę i takie żelki maczane w cukrze sprzedawane na sztuki, no było grubo, jeśli chodzi o zawartość cukru w cukrze. Ewelino, dzięki za ten telefon. Trzymaj się.
2: Miłego dnia, pozdrawiam.
1: Pozdrowienia dla całej rodziny dobrych strączków. A razem z nami była Iwona Kibil, dietetyczka, która też jest fanką strączków.
0: Tak jest.
1: Bardzo ci dziękuję,
0: dziękuję
1: za to
0: spotkanie. Dziękuję
3: również. I co ty na to? 226452100.
1: 8 minut pozostało do godziny 18:00.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Co tu dużo gadać? Słońce o nas zapomniało. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są trudne. Po ostatnich opadach są one mokre, błotniste i śliskie. W innych regionach Polski, przede wszystkim na wschodzie, również jutro możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. No i temperatura, ta maksymalna, która wyniesie od 18 do 22 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej będzie miejscami na wybrzeżu, około 17 stopni oraz w rejonach podgórskich około 16.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
5: Życz sobie tego.

0: ceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang

0: Team Race. Partnerzy: Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
1: T plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: To Denzel Curry, 95. rocznik, prosto z Florydy. Gdziekolwiek jesteście, jesteśmy tam razem z wami i w korku, i na wakacjach, i w domu przy garach, i w łóżku, jeśli możecie już położyć się spać. Zapraszam na pierwsze w historii radiowe warsztaty tłumaczenia polskich piosenek na języki obce.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Tu pojawiają się bardzo konkretne pytania. Jak przełożyć polską piosenkę na inny język tak, żeby zachować nie tylko jej znaczenie, ale też rytm, emocje i charakter? No i co jest ważniejsze? Wierne tłumaczenie, czy jednak tekst, który dobrze brzmi i można śpiewać go do tej samej melodii? No jest kobieta, która zna odpowiedzi na te pytania. I to do...

Tak, właśnie wciąż czcimy powrót mandaryny do Michała Wiśniewskiego. Swoją drogą, czy muzyka Ich Troje lepiej brzmi po polsku, czy po hiszpańsku? To zostawiam wam. Karo Górecka, wokalistka znana jako Shadow of Music, wkroczy do naszego studia już za kilka minut. I co?

0: ty na to. 226452100.
1: Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19. Przypominam, za kilka minut pierwsze radiowe warsztaty z tłumaczenia polskich piosenek na języki obce.

0: Nie wiem jak wy, ja już jestem rozgrzany. Przed nami pierwsze radiowe warsztaty z tłumaczenia polskich piosenek na języki obce.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: A to dlatego, że w naszym studiu Karo Górecka, która jest wokalistką znaną jako Shadow of Music. Dzień dobry, cześć Karo.
2: Cześć.
0: Wszystko się zgadza, rozumiem.
2: Zgadza się.
0: Tak jest kobietą, która śpiewa polskie piosenki po hiszpańsku.
2: Tak, to też się zgadza.
0: A poznaliśmy się zupełnym przypadkiem, dlatego że był u nas chłopak z gitarą. To jest taki chłopak, który stawia taki kartonik na ulicy Chmielnej w Warszawie i pyta ludzi o to, czy potrafią śpiewać. Jak ktoś potrafi, to często podchodzi i można nagrać wtedy wspólnie piosenkę. Ty to zrobiłaś, to znaczy
2: tak.
0: Ty go poznałaś właśnie
2: tam. Jonatana, tak, poznałam go na ulicy, jakkolwiek to brzmi. Bardzo fajny chłopak. Myślę, że też bardzo się szybko rozwija, jak na tego typu muzykę uliczną.
0: Uliczną,
2: tak?
0: No bo zdecydowanie. Jest tak. Gość, który no, może tak nie bezpośrednio, ale jednak zaczepia przechodniów tych
2: Tak, my właśnie przechodziłyśmy z moją drugą połówką z duetu Matyldą Weiss i tak nas zaczepił. No i nagrałyśmy właśnie Zawsze tam, gdzie ty, po hiszpańsku.
0: Tak? A ja potem wchodzę na twój profil i patrzę, a tam między innymi muzyka Ich Troje. Twoim zdaniem ona brzmi lepiej po polsku czy po hiszpańsku?
2: Moim nieskromnym zdaniem po hiszpańsku. To była jedna z właściwie nielicznych piosenek, które ja osobiście przetłumaczyłam, bo to zazwyczaj tłumaczy Matylda. Ona jest genialna w rymy i w ogóle we wszystko, w melodię i tak dalej.
0: Czekaj, to jest tak, że obie mówicie po hiszpańsku.
2: Tak, natomiast ja mówię po hiszpańsku od 3 lat, a Matylda no właściwie dużo dłużej, mam wrażenie. W sensie od chyba gimnazjum Matylda. Nie to, że jest jakaś stara czy coś, bo nie jesteśmy stare.
0: Można powiedzieć, że mówi prawie od urodzenia. Ciebie
2: tak,
0: też mogę
2: na
0: nazwać.
2: Pewno jest Hiszpanką z serca i z zamiłowania od urodzenia, mam wrażenie.
0: No, tak. Ty, biorąc pod uwagę twoją działalność, chyba też, ale mogę cię nazwać poliglotką, bo mówisz też, jesteś po filologii rosyjskiej.
2: Tak. Mówię w 4 językach. 5 rozumiem, ale nie mówię, bo to jest język ukraiński, to jest też mój język rodowy, można powiedzieć, bo mój tata jest z Ukrainy. Natomiast my w domu rozmawialiśmy po polsku, trochę po rosyjsku, no ale raczej po ukraińsku z dziadkami.
0: Czyli ten hiszpański to gdzieś taka pasja?
2: Oj tak, zdecydowanie. Hiszpański jest moją pasją, tak. Ja w ogóle lubię się uczyć języków i rzucać sobie wyzwania nowe. Kiedyś się też uczyłam chińskiego, jak byłam na studiach na filologii rosyjskiej, to miałam taki panel z chińskiego i nawet zdałam egzamin na poziomie A1, więc może coś tam jeszcze pamiętam.
0: Słuchaj, może się kiedyś okazać,

0: że się obudzisz i stwierdzisz, a teraz będę nagrywać Myslowic po chińsku. To też mogło
1: ale,
0: ciekawie zabrzmieć.
1: Ale właśnie była taka sytuacja, że nagrali Majteczki w kropeczki po chińsku i to był w ogóle super hit w Chinach, więc no kto wie.
0: No chyba nie chcę tego słyszeć. Boję się, że mogę stracić słuch i będzie źle. Ale w internecie jest też...

0: kino, to ty będziesz po hiszpańsku, czy nie?
1: Tak, ja chłopaków nie znam ich osobiście, ale obserwuję ich poczynania w internecie od bardzo dawna. Natomiast to nie była moja bezpośrednia inspiracja. Pierwszym takim moim krokiem właśnie w tłumaczeniu piosenek polskich na hiszpański była moja własna piosenka, która przeleżała w szufladzie 15 lat i stwierdziłam, że chciałabym jej dać nowe życie i przetłumaczyłam ją właśnie na hiszpański. To jest moja piosenka Bella Flor. No i ona nie jest tłumaczeniem jeden do jednego. To jest też ciekawe właśnie w tłumaczeniu, że to się nie tłumaczy jeden do jednego, bo są takie momenty w piosence, gdzie trzeba odwzorować właściwie sens i melodię, ale to nie jest jeden do jednego. Zresztą mam dla ciebie wyzwanie, które przeprowadzimy.
0: To już za kilka minut, no bo to są w ogóle warsztaty radiowe, więc musi tak. Coś warsztatowego być. Ale to czekaj, to jeszcze przy tym ich troje zostańmy, to jest trochę tak, że tam nie było a wszystko to, bo ciebie kocham, tylko zmieniłaś tekst na zupełnie inny?
1: Wiesz co, tam zmieniłam końcówkę, dla ciebie zabiję się, zmieniłam na dla ciebie umarłabym. Bo stwierdziłam, że to jest takie ładniejsze i no... mniej drastyczne.
0: Ale to ładne, tak. to ładne. Czyli zdarza ci się zaingerować w
1: tak.
0: tekst?
1: Tak, no zdecydowanie nie boję się tego, bo no uważam, że no jak już robić ładną interpretację, no to już na całego.
0: Ten głos, który słyszycie, należy do Karo Góreckiej, która jest wokalistką i znana jest w sieci jako Shadow of Music. To za kilka minut ja będę się bał, bo to warsztaty z tłumaczenia polskich piosenek na języki obce i ja będę tą materią, z której rzeźbiarz będzie rzeźbił. 25 minut po godzinie 18.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Ale oprócz tego, że gadamy, oczywiście gramy.

0: Bo to są pierwsze radiowe warsztaty z tłumaczenia polskich piosenek na języki obce, a ja jestem tym, który jest uczestnikiem tych warsztatów.
1: Po robocie.
0: Na szczęście jest znakomita nauczycielka w naszym studiu, to Kara Górecka, która jest wokalistką i znana jest w sieci jako Shadow of Music. Na co dzień śpiewa po hiszpańsku również polskie piosenki. Mam się bać, czy to nie będzie takie straszne?
2: Nie, to nie będzie straszne. To będzie piosenka, którą zna każdy Polak. Już dostałeś ode mnie tłumaczenie hiszpańskie, bo będziemy śpiewać i po polsku, i po hiszpańsku. Skoro są to warsztaty tłumaczeniowe, to zobaczymy, jaka jest różnica między oryginałem a tłumaczeniem.
0: No dobrze, to zaczynamy od oryginału. Ale to będziemy śpiewać teraz,
2: będziemy tak? Śpiewać, tak. Będziemy śpiewać.
0: Nie wiem, kto ci powiedział, że ja potrafię śpiewać, bo nie potrafię, ale...
2: Jak to jest możliwe? Przecież słyszałam, z Jonatanem graliście i śpiewaliście też.
0: My wtedy udawaliśmy. Wiem, to tych dwóch gagatków, którzy siedzą w naszej reżyserce, Delem i Adam Smolarek, ale dobrze.

0: Trochę głośniej, nie bój się.
1: Zwykle to ja mówię gościom, a teraz działa to w drugą stronę. Dobra, po hiszpańsku będę się darł.
0: Dobrze, przećwiczmy sobie to na razie po linijce. Que para el tango se necesita, tak?
1: Que para el tango se necesita. Mhm. Mogę sobie tak zapisać, jakby
0: tak,
1: to po polsku
0: oczywiście.
1: Było? Se necesita. Mhm.
0: Cuerpos unidos y almas dos.
1: Cuerpos, ja teraz tak po polsku piszę.
0: Cuerpos
1: unidos.
0: Unidos y almas dos.
1: I almas dos.
0: Siempre dos se necesitan.
1: Siempre dos se necesitan.
0: Así es como manda Dios.
1: Así es como manda Dios.
0: Super. Masz talent do języków.
1: Ja po prostu trochę mówię po włosku i tak mi się kojarzy, że w miarę podobne. Mam nadzieję,
0: no
1: że
0: tak,
1: damy radę.
0: Jestem. No dobrze, najwyżej spróbujemy jeszcze
1: dwa
0: raz.
1: Razy. No,
0: tak.
1: Możemy okay. jechać.
0: Dobrze, to ja zrobię krótki wstępik.
1: Ja się dołączę.

0: Adios.
1: Pięknie, jestem tak dumna. Jestem dumna.
0: Ja też jestem z siebie bardzo dumny, ale tobie dziękuję za to, że fantastycznie mnie przez to poprowadziłaś. I teraz powiedz, jak bardzo ten polski tekst zgadza się z tym hiszpańskim? Czy tutaj było dużo zmian, jeśli
1: tak,
0: chodzi o tłumaczenie?
1: Było bardzo dużo zmian. Jeżeli chodzi o...
0: Czy ja kogoś obraziłem przez te ostatnie dwie minuty?
1: Nie, to się nie absolutnie nie.
0: To się bardzo cieszę.
1: Dobrze, to que para el tango se necesita, czyli bo do tanga jest potrzebne, tak? Cuerpos unidos y almas dos, czyli takie zgodne ciała, tak? Czyli są zgodne ciała i dwóch dusz, almas dos.
0: Czyli niechętnych serc, a dwóch dusz.
1: Tak, no ale to znaczeniowo właściwie...
0: No mniej więcej o to samo chodzi.
1: Mniej więcej chodzi o zakochanych albo, nie wiem, o parę, która ma między sobą chemię, tak? No to zgadza się, tylko jest inaczej powiedziane trochę naokoło, tak?
0: To prawda. Siempre dos se necesitan.
1: Mhm, czyli zawsze jest potrzeba dwóch.
0: Mhm. Czyli bo do tanga trzeba dwojga de facto.
1: Tak. I tam... Matylda stwierdziła, że pięknie pasuje rym.

0: Dios, tak? No bo Dios, Dios, a to, że po prostu tak zsyła nas Bóg.
1: Tak ten świat złożony jest, tutaj bardziej ateistyczna wersja, a hiszpańskiej jednak
0: tak,
1: dla wierzących.
0: Że nas zsyła tak Bóg, tak. No, także nas, así es como manda Dios, czyli tak zsyła Bóg.
1: Przyjemność to były te warsztaty. Mam nadzieję, że jeszcze trochę pogadamy. Zdrać tylko taka piosenka, gdzie najbardziej zmieniłaś tekst, że on był najbardziej odległy od oryginału, to Domyslowic, czy ich troje, czy coś
0: nie
1: innego.
0: Nie mam pojęcia, teraz to mnie zaskoczyłeś. Robiłam też piosenki Corteza i Kasi Moś. Czasami w nich zmieniałam więcej niż powinnam, ale znaczy ja w ogóle zmieniam dużo.
1: Ciekawie mnie, jak brzmi piosenka z imbirem Corteza po hiszpańsku.
0: O, to zrobię.
1: Ciekawe. To zróbmy zimę, no bo imbir
0: zrobię.
1: To zima, to
0: no,
1: jesień,
0: to.
1: Może wcześniej
0: tak.
1: Herbata. Karo Górecka, wokalistka znana jako Shadow of Music, gości dzisiaj w czwórce.
2: Relaksik.
1: Bo to są pierwsze radiowe warsztaty z tłumaczenia polskich piosenek na języki obce. No pośpiewaliśmy, skompromitowałem się tylko trochę, a za chwilę po prostu pogadamy. Dlaczego nie?

0: Young Miko, przyznacie, że muzycznie przyjemnie się zrobiło. To już 37 minut po godzinie 18.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Razem z nami Karo Górecka, wokalistka znana jako Shadow of Music. Rozmawiamy dzisiaj o przekładaniu na język obcy tekstów polskich piosenek, szczególnie na język hiszpański. Język hiszpański jest wdzięczny do tego, bo ustaliliśmy, że część polskich kawałków lepiej brzmi po hiszpańsku niż po polsku.
2: Zdecydowanie. Hiszpański jest bardzo wdzięcznym językiem, w szczególności do śpiewania polskich utworów. Wydaje mi się, że w ogóle większość polskich utworów brzmi lepiej po hiszpańsku. Natomiast my ostatnio z Matyldą zrobiłyśmy eksperyment i przetłumaczyłyśmy La Vida es un Carnaval, taki mocny banger latynoski na polski i też brzmiało dobrze.
0: A także w drugą stronę musiałyście sporo pozmieniać?
2: To Matylda tłumaczyła, ale tak, no, momentami się tam nie dało. Wydaje mi się też, że tłumaczenie z hiszpańskiego na polski jest turbo.

0: było trudne. Ja tłumaczyłam La Perle Rosselli na polski i no niestety nie brzmi to tak wdzięcznie jak po hiszpańsku. No i też jest dosyć ciężkie wtedy. Ciężka jest ta piosenka.
1: To jest chyba zawsze taki dylemat, czy postawić na wierność oryginałowi, czy na to, żeby hiszpański tekst brzmiał jak prawdziwa piosenka. Pewnie no, stawiasz na to drugie.
0: No raczej tak. To jest ten, właśnie stawiam na klimat, na no właśnie ten sabor, bo dzisiaj przyszłam w koszulce Polska pero con sabor, czyli ze smakiem. No i to jest właśnie ta kultura. Właśnie hiszpańska, latynoska, tak? To wszystko da się odczuć w muzyce.
1: A ty widzisz taki boom na język hiszpański w Polsce?
0: Widzę.
1: Bo
0: bardzo
1: ja to lata temu zauważyłem, w momencie, kiedy ktoś kończył gimnazjum albo podstawówkę i w liceum już nie chciał do tego niemieckiego wracać, tylko szedł na hiszpański, bo taka możliwość się pojawiła.
0: Tak. W ogóle teraz jest bardzo dużo takich potańcówek, bardzo dużo zespołów, które grają latino, które... No, też widzę po spotkaniach językowych, bo ja chodzę na takie spotkania językowe z Meet and Speak i tam jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą się uczyć hiszpańskiego, Polaków, tak? No więc to jest wdzięczny język aktualnie do śpiewania, do właśnie grania koncertów, tak?
1: A na przykład w internecie widzisz taki też, no nie powiem, że boom, ale jest wielu takich twórców, którzy decydują się na to, żeby zabawić się tymi tekstami polskich piosenek i przełożyć je na inny język. Powiedzieliśmy o duecie Be My. Tak. Oni się zajmują językiem francuskim, ty zajmujesz się hiszpańskim, a inni?
0: Tak, trafiłam jeszcze na I Torpedoni i oni przekładają polskie piosenki na włoski. Super to robią chłopaki. Też ich troje ostatnio przełożyli. Więc polecam bardzo. Jak będziesz miał okazję ich zaprosić, to
1: wali
0: jak w dym.
1: Teraz wszyscy przekładają ich troje, no bo taki
0: no wiadomo,
1: czas.
0: Tak,
1: po 20 latach wielki comeback, wielki powrót. Karo powiedziała, że ostatnie 30 sekund chciałaby wykorzystać na to, żeby coś dla was zagrać, to posłuchajcie.
0: Tak, to będzie moja piosenka. Moja oryginalna piosenka. Okej, jedziemy.

0: Cuerpo.
1: Dziękuję ci za to spotkanie. Karo Górecka, wokalistka znana jako Shadow of Music, gościła w Porobocie w Czwórce. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję bardzo.
3: Teraz to już luz.
1: 19 minut pozostało do godziny 19:00.

0: To Calvin Harris i Jazzy w czwórce, 13 minut. Pozostało do godziny 19.
1: Nie oceniamy, słuchamy.
2: No a właśnie. To był Jakub Jomrozek.
0: Jeszcze nie, jeszcze jestem. Nie oceniajcie ich, docencie, że są, że się starają, że przyszli. Dylan wprawdzie wszedł na krzesło. Człowieku, zejdź proszę.
3: To jest wbrew BHP.
2: Chciałem trochę zebrać... Dobra.
0: Bo ja jestem za ciebie odpowiedzialny.
2: Cieszę się, że nie za trochę wspaniałości zebrać.

0: bo widziałem, że wielcy ludzie tak siedzieli.
1: No i jakoś swoją wielkość trzeba udowodnić.
0: Próbować, no, w ten próbuję sposób. Na różne sposoby.
1: Ten głos należy do Dylema, a razem z nami Adam Smolarek, który odezwał się właśnie teraz.
2: Dzień dobry.
1: To ten piękny głos, który potrafi recytować piosenki Mieczysława Foga.
0: Erotyki też czyta ładnie.
1: Wiem, słyszałem w wykonaniu Kazimierza Przerwę Tetmajera. Panowie, dzisiaj rozmawialiśmy o stołówkach i o tym, jakie jedzonko najbardziej nam smakowało, kiedy na stołówkę chodziliśmy w szkole. Czy wasze czasy szkolne to są czasy stołówkowe, czy absolutnie nie?
0: No tak. Ja miałem stołówkę szkolną.
2: Ja miałem w podstawówce i w gimnazjum.
0: No tak samo, podstawówka, gimnazjum.
2: W liceum już nie miałem, z czego chodziłem tak, trochę nie. Wchodziłem na tak zwane krzywy ryj, na przykład w gimnazjum, na za kogoś, albo co.
0: Na co?
2: Na co?
0: Ja miałem normalnie obiady.
2: Znaczy, no, były płatne, nie?
0: Taki jakiś abonament się
1: wykupował. No, Adam się lepiej ustawił, płacili koledzy, Adam pił kompocik.
2: Patrzyłem, kogo nie ma akurat i się podawałem za te osoby.
1: To ładne.
2: Tak, także tak to działało.
1: A jakie są wasze kulinarne wspomnienia?
2: Ale właśnie o to chodzi. Lubię. Był taki moment, że u nas w gimnazjum nie było, chyba nie gotowali na miejscu, no nie myślałem o tym wtedy, prawda? I zmienił się za którymś razem ten catering i zmienił się na jakiś w ogóle niesamowicie dobry. A był nadal porównywalny cenowo wtedy. I tam były jakieś w ogóle, jakiś rosół azjatycki z makaronem ryżowym, coś tam. Wszyscy byliśmy zadziwieni, co to jest. Ja byłem w normalnej publicznej szkole na Mokotowie tutaj, więc nie jakieś super, nie? A tymczasem były takie obiady przez jakieś pół roku.
1: Marcin?
0: Naleśniki ze szpinakiem były spoko.
2: I makaron z truskawkami był spoko?
0: Średni.
1: I potem wnioskuję, że chodziliście do dwóch różnych szkół.
2: Istnieje drobne ryzyko.
0: Tak, no.
1: Ale teraz jesteście prawie razem w klasie, a klasę tworzycie razem z Michałem Piwowarkiem, który jest za szybą i po godzinie 19 wspólnie w tym radosnym trio, co wydarzy się na antenie czwórki.
2: Rozmawiamy dzisiaj o wystawie poświęconej Tildzie Swinton, a nawet powstającej we współpracy z nią. Ongoing to jest wystawa, która pojawia się już w kolejnym mieście. Pojawiała się już, zdaje się, w Amsterdamie. Na pewno teraz będzie w Warszawie.
1: Co do tego Dylemie dodasz?
0: Ja bardzo lubiłem te pierogi ze szpinakiem.
1: No i to niech będzie płyta naszego...
0: Ale jeszcze chcę powiedzieć,
1: ale to już ostatnie zdanie.
0: Mamy... Dobrze, mamy jeszcze gościnie.
1: No to jeszcze jedno możesz powiedzieć, jeszcze jedno.
0: Oda Nowa. Adam z nią rozmawiał na Great September, a ja ją uwielbiam.
1: Czekajcie na to, co wydarzy się po godzinie 19. Chłopaki, zawsze się mylę, z sąsiedztwa.
0: Z baraków też może być.
1: Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Dzięki za ostatnie 3 godziny. Do usłyszenia jutro po 16.
0: Dzięki.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Chłopakomania przeszła na jeśmielsze oczekiwania.
1: I godzina 19 nadeszła.
2: Pogoda.
0: No hej.
1: No hej.
0: Mój
1: drogi, co mogę powiedzieć o dzisiejszej pogodzie? Mam z nią lekki problem. Jest tak nijaka.
0: To prawda.
1: Jest tak po prostu, nie wiem, w sensie nie było mi zimno, nie było mi ciepło. Raz siedziałem w polarze, raz siedziałem w t-shircie. Patrzyłem na to niebo, które nie wyrażało niczego, tak wiesz, bo to było takie po prostu pusta twarz nieba.
0: Tak, wiesz co, miałem ten problem dzisiaj, że wyszedłem z domu, założyłem bluzę i stwierdziłem potem, że w sumie chyba za chłodno mi jednak. Po czym chwilę szedłem dosłownie minutę i jednak mi za gorąco. Co to jest?
1: No właśnie.
0: Strasznie dziwne. A patrzysz na termometr 17 stopni, no to dobra, no to chyba bluza, nie? A potem okazuje się, że nie, jest jednak za ciepło na tę bluzę. Co to jest?
1: No i właśnie nie wiem, tak nawet chwilę popadało. Ten deszcz mi nie przeszkadzał. Tak pokropił, tak wiesz, tak jak jest w kościele, no nie? I tą miotłą tak się rzuca, wiesz, wodą.
0: Widać, zaklęcia. Że nie jest ze mną boski Roman, bo on uczył się, studiował teologię.
1: No, ja nie studiowałem teologii, więc czymś tam... Kadzielnicą to się nazywa? Nie, nie kadzielnicą. Kadzielnica jest od kadzidła przecież.
0: Kropielnicą.
1: O, kropielnica, właśnie. Kropielnicą, no to tak właśnie też niebo mnie muskało dzisiaj.
0: No to ja ciebie chrzczę, tak?
1: No, super. Chrzciło mnie na wyrafinowanego dziennikarza. Więc
0: wow.
1: Możemy się dzisiaj spodziewać ekscytujących audycji.
0: No cóż, gdyby brakowało mi dowodów na istnienie Boga, oto jeden z nich, Dalem naprzeciwko mnie. A zatem, ocena dzisiejszej pogody.
1: Nie wiem, na 10.
0: Nie wiem, na 10. To ja daję jakieś 5?
1: No to 5, nie wiem na 10.
0: 5, nie wiem na 10. Dobry rating, bardzo fajny. Przypomnijmy, że w Chłopakach z Sąsiedztwa codziennie najpierw oceniamy prognozę pogody i w ogóle pogodę, a następnie mówimy, jak nam się wydaje albo co byśmy chcieli, żeby było w następnych dniach. Także afirmacje po godzinie 20, jak zawsze, a tymczasem już za moment muzyczna uczta od Chłopaków razem z wami.
2: Autopromocja.
3: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21:00. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
2: Autopromocja.

0: co my wyprawiamy?
1: Marcin, lubisz boksik?
0: No, lubię.
1: A Mozarta?
0: No pewnie.
1: No to właśnie, za nami interpretacja Mozarta w wykonaniu Waldo de los Rios.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: I przepraszam, że się powtórzę, ale co my wyprawiamy?
1: Słuchaliśmy muzyki.
0: No ja wiem, ale...
1: To my, Dwójka, Adam. Program drugi Polskiego Radia.
0: Adam, musimy się czasami zastanowić też nad słuchaczami, nad profilem Czwórki, nad tym, do kogo my próbujemy trafić, jak my próbujemy tą playlistę układać. Jesteśmy, wiesz, częścią większej komórki.
1: O Jezu, no to będzie ASAP Rocky jeszcze dzisiaj.
0: No i dziękuję.
1: To będzie.
0: I to chyba tyle, nie? Jeśli chodzi o nasz kierunek muzyczny. ASAP Rocky i okolice.
1: No może, może, ale najważniejsze jest to, że dzisiaj będziemy rozmawiali między innymi o Tildzie Swinton.
0: Będziemy rozmawiali o Tildzie Swinton, dlatego przygotowałem wybitny utwór, którym się z nią kojarzy.

0: Wybornie. I właśnie swoją drogą to też sprawi, że będziemy skakać po gatunkach. Bo jak często będziemy. Tego typu muzyka się pojawia? Chłopaki z sąsiedztwa, audycja, w której od poniedziałku do czwartku słuchacie, co mamy w głowach, albo w sumie czego nie mamy.
1: Czego
0: zazwyczaj
1: nie mamy w głowach.
0: Tak, jesteśmy z wami w składzie. Zuza Zielińska, Jędrzej Rosiewicz, realizuje Grzegorz Maciąg, a wydaje Michał Piwowarek.
1: Będzie fajnie.
0: Będzie fajnie.
1: Musicie
0: jak codziennie.
1: Zaufać.
0: Tak jest. Sprawdzamy się od początku lata, będziemy sprawdzać się być może do końca świata, zobaczymy.
1: A i jeszcze trochę.
0: O, jeszcze trochę.
1: Jeszcze trochę, do końca świata i jeszcze trochę, mój drogi.
0: Dobrze, Bas, ja mogę być, nie mogę być chudy.
1: Nie możesz
0: siłą
1: być
0: rzeczy nie mogę być chudy.
1: Chyba nie jesteś pierwszą osobą, która pomyślała o tobie i powiedziała, nie możesz być chudy.
0: Tak myślę, tak. No dobrze,
1: to co, gramy?
0: Gramy, tak.
1: Gramy kawałek? Utwór Dead Don't Die. To jest utwór, który zainspirował tytuł pewnego filmu Jima Jarmusza, w którym wystąpiła również Tilda Swinton, o której trochę dzisiaj porozmawiamy. I co? Nagrał go Strogil Simpson. Super artysta. Super.
0: A jaki to rodzaj muzy?
1: Chcesz to usłyszeć? A nie chcesz po prostu słuchaczom zdecydować? Niech oni nie tak, wiesz. Niech jeszcze chwilę mają takiej niepewności.
0: No dobrze, to zatem...
1: Czy to jest A$AP Rocky? Nie. Czy to jest Mozart? Nie.
0: Czy to jest Nat Cichocka? Nie.
1: Nie. Czy ale to... jeśli weźmiemy tych trzech artystów i ustawimy z nich trójkąt, to Strogil Simpson będzie na środku.
0: No, bo nie będzie nigdzie.
1: Nigdzie,
0: to
1: dokładnie.
0: No dobrze, no to posłuchajmy. The Dead Don't Die. Zapraszamy was serdecznie do 21. Kawusia gotowa, humorki doskonałe. Tak powinno być.

0: The Dead Don't Die. W filmie o tej nazwie wystąpiła nasza bohaterka dzisiejsza, czyli Tilda Swinton. Przypomnijmy, poza tym obsada była naprawdę gruba. Bill Murray, Adam Driver, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Donald Glover i tak dalej, i tak dalej.
1: Selena Gomez.
0: Selena Gomez. Bardzo ważne. Najważniejsze? Iggy Pop. No i tak myślę, że przy tym możemy zostać.
2: Kto puka?
0: A z nami w radiowej czwórce Agata Kołacz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Od razu się muszę odbić. A właściwie nie, bo nie powiedzieliście, dlaczego tutaj jestem.
0: Tak, no to widzisz.
3: Że jestem tutaj, ponieważ niedługo w Warszawie odbiera się wystawa Tilda Swinton Ongoing, gdzie zobaczymy fragmenty z filmu Dead Don't Die, czyli Truposze nie umierają, ale przemontowane na nowo przez Jima Jarmusza do muzyki jego samego, ponieważ równolegle do kariery reżysera jego absolutną pasją jest muzyka i jego zespół Squirrel właśnie zrealizował nową ścieżkę do nowego montażu. Takich kilku fragmentów, które zobaczymy w dwukanałowym obrazie i jest to element wystawy Tilda Swinton Ongoing dedykowany Zeldzie, czyli jednej z bohaterek tego filmu.
0: To pozwól, że zadamy ci pierwsze pytanie, skoro tak.
1: Ale już też...
0: I też, że przedstawimy cię do
1: tak
0: końca.
1: Tak właśnie, przedstawmy cię do końca.
0: Dyrektorka artystyczna Malta Festiwalu.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Tak, to po pierwsze. Po drugie, faktycznie zbliża się wystawa Ongoing, czyli wystawa poświęcona Tildzie Swinton, ale powstająca we współpracy z Tildą Swinton, z tego co widziałem.
3: Absolutnie.
0: Ona nawet zaprasza stricte na właśnie tę wystawę w Warszawie.
3: Ona zaprasza na wystawę w Warszawie, ponieważ jest z tej wystawy absolutnie dumna, bo jest to dzieło, no i właśnie ona by w życiu nie powiedziała, że to jest dzieło jej życia. Jest po pierwsze osobą absolutnie skromną i najfajniejszą na świecie, ale przede wszystkim jest to wystawa, którą ona stworzyła we współpracy z iFilm Museum. Na ich zaproszenie. I iFilm Museum, ponieważ museum, to miało taki pomysł, że zróbmy twoją retrospektywę. Jesteś 40 lat w pracy artystycznej, retrospektywa, jak się patrzy. No a Tilda Swinton tam się zastanawiała, nie. Oni wracali z tą propozycją, powiedziała, dobra, mogę zrobić wystawę, ale z niech to będzie retrospektywa z samych nowych rzeczy. Wywracając stolik po prostu rozmów o tej produkcji. Faktycznie zamiast z wystawą retrospektywną mamy do czynienia z wystawą opowieścią o twórczej współpracy z ludźmi, przyjaciółmi, którzy tworzą jej artystyczny język i którzy słuchają jej artystycznego języka i o tym, w jaki sposób to rezonuje i dlaczego później słuchamy tych piosenek w radiu.
1: I dlaczego w takim razie, czego możemy się spodziewać dokładnie na tej wystawie? Co możemy zobaczyć, w jakiej formie, no i kiedy?
3: Wystawę otwieramy w piątek od godziny 10 w Instytucie Przemysłów Kreatywnych na warszawskiej Pradze, co nas niezmiernie cieszy, bo jest to wystawa o pracy, kreatywności, twórczości i takim właśnie wsparciu w tym procesie, więc...
0: To jest Mińska 65, prawda?
3: Tak, wejście od Chodakowskiej, więc miejsce, które od jakiegoś niespełna roku funkcjonuje faktycznie jako taki klaster miejsca, gdzie różnego typu kreatywność się przez siebie przeciera, spotyka, trze... Wydawało nam się tutaj fenomenalnym miejscem na to, żeby mówić o tym, jak twórczość się rodzi. Na wystawie Tilda Swinton Ongoing zobaczymy bardzo wiele różnorodnych obiektów. Niektóre z nich są analogowe, jak lusterko, które dostała od Dereka Jarmana, albo album, który przygotowała wraz z Sally Potter, myśląc o tym, jak może wyglądać film Orlando i ile może kosztować i kiedy planowały wyjechać do Cannes, poszukać sponsorów, współproducentów tego wielkiego dzieła, wyprodukowały 100 sztuk takich kolaży, albumów, folderów wycinanych ręcznie. Każdy był trochę inny, z którymi pojechały do Cannes na różnego typu spotkania branżowe, na które starały się tam umówić. Dowiadujemy się od niej, że no nie zdobyła w tym Cannes ani pensa. Nikt nie chciał, ani z tą nieznaną reżyserką, a nie z tą nieznaną nikomu aktorką rozmawiać. No a chwilę później film wyszedł na ekrany, miał swoją premierę i w Londynie, i w Wenecji. Został nagrodzony. Teraz wraca na ekrany kin w Polsce, co nas też niezmiernie cieszy, bo jest to wspaniałe. Po prostu no właśnie przypadek, nie sądzę, ale zrządzenie losu i sił twórczych i współpracy wielu stron. Więc mamy do czynienia z dziełem, które stało się absolutnie epokowe. Mamy do czynienia z tym jego początkiem. I Tilda Swinton mówi o tej wystawie, że właśnie nie chciała robić retrospektywy, chciała zrobić coś, co byłoby rodzajem takiej wiadomości, mówimy message, przesłania, które mogłaby dać młodym. No i właśnie to znaczy,

0: czy twórz po swojemu w towarzystwie Nie poddawaj się. I mamy tam właśnie ten początek historii tego filmu, z którego no chyba dostała po prostu taki największy kamień milowy swojej rozpoznawalności.
1: Nie dziwi mnie to w ogóle, to podejście, dlatego że Tilda Swinton jest znana od lat jako osoba, która też zabiera głos w sprawach społecznych, więc jeśli ktoś ma zostawić po sobie jakąś wiadomość albo chcieć przekazać coś właśnie taką wystawą, nie skupiać się na sobie, tylko na wiadomości, to do niej jak najbardziej to pasuje. A teraz posłuchajmy wspomnianego zespołu Squirrel, projekt to Squirrel, z utworem Funeral of Love. To jest kawałek skąd? Z Tylko Kochankowie Przeżyją, oczywiście.

0: O, Funnel of Love, moi drodzy, Squirrel w radiowej czwórce. To z jednego z filmów Jima Jarmusza i przypomnijmy, jedną z dwóch głównych ról w tym filmie grała Tilda Swinton, o której dzisiaj rozmawiamy za sprawą wystawy.
1: Przy jednym stole.
2: Słuchajcie, oprócz tego, że jest ta wystawa, to jest też dużo ciekawostek o Tildzie Swinton. My już zdążyliśmy trochę porozmawiać z Agatą Kołacz, która z nami jest, dyrektorka artystyczna Malta Festival, a wystawa nazywa się Ongoing i co, to już w ten piątek, prawda?
3: To już w ten piątek otworzy swoje wrota w Instytucie Przemysłów Kreatywnych.
2: I chciałem się zapytać, czego naprawdę o Tildzie Swinton możemy się dowiedzieć z takiej wystawy? Jaką informację o niej myślisz,

0: że byśmy wyciągnęli po spacerze, po takiej wystawie?
1: Na pewno dowiadujemy się, że jest osobą, która zawsze widzi siebie w relacji. Na pewno dowiadujemy się, że swoją twórczość i karierę widzi jako drzewo i każdą kolejną relację, każdy kolejny czas, który w niej upływa, widzi jako po prostu rosnący pień, kolejne relacje to gałęzie. Mówię o

0: ciekawostką będą też jej rodzinne korzenie, które są mocno eksplorowane w ramach tej wystawy.
1: Zdaje się, 36 pokoleń wstecz można się przesunąć?
0: Tak, są niesamowite. Oglądamy teraz jakby te prace cały czas wyjmując je z tych papierów, kartonów i tak dalej. Mamy do czynienia naprawdę z ogromnymi latami historii, ale przede wszystkim też tego, że znamy Tilda Swinton od tego momentu podjęcia jej decyzji sprawdzam, pozostawiam moje arystokratyczne korzenie. No, mówi się o tym, że ona z księżną Dianą była w klasie, w podstawówce, zresztą z Joanną Hogg tak samo.
1: No, szkocka szlachta.
0: Szkocka szlachta. No ale podjęła w pewnym momencie tę decyzję, co też problematyzuje w tej wystawie, że musi zacząć swoje życie na własnych zasadach. Trochę z dala od właśnie szlachty, w której nawet naśladuje taką melodię, która na przyjęciach, które pamięta z nastoletnich czasów funkcjonuje, która zawsze prowadziła do tego, czy nie podobała ci się ta wystawa, była wspaniała, prawda? I nie ma w tym po prostu nawet przestrzeni na to, żeby powiedzieć coś innego niż oh yes. Więc od tego chciała uciec i chciała zacząć po swojemu. Wyjechała do Londynu, zamieszkały z Joanną Hogg, z którą znały się od 10 roku życia, gdyż były w tej jednej klasie, w mieszkaniu Flat 19, którego będziemy mogli doświadczyć, bo Joanna Hogg skonstruowała taką instalację, która naśladuje atmosferę tego mieszkania, głos, który tam słyszały. I wtedy spotkała Dereka Germana, wtedy stawiała pierwsze kroki na teatralnej scenie, wtedy wymyślała siebie jako swój artystyczny język, który już znamy później z tej niebywałej transformacji, elastyczności, zmienności, otwartości. I to się tutaj jak najbardziej pojawia, ale myślę, że uderza to jeszcze mocniej, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że tak, jej przodkowie uczestniczyli w koronacjach królów. Jej przodkowie są osobami historycznymi dla tej przestrzeni. Ona w tym domu teraz mieszka z powrotem i to jest jej punkt wyjścia do kolejnej twórczości. Mówi o nim z ogromnym szacunkiem i mówi, że do niego musiała może nie dojść, bo jego zawsze miała, ale dojrzeć, żeby móc w nim funkcjonować w sposób, którym może się teraz dzielić. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo osobiste.
1: Na pewno inne podejście ma do tego teraz, niż gdyby została w tym poletku właśnie arystokratycznym, szlacheckim, gdyby cały czas była wychowywana wyłącznie w ten sposób. No bo też ta historia zdaje się jest taka, że ona co prawda z tej szlachty szkockiej pochodzi, ale jeśli chodzi o naukę, to już jest głównie Anglia.
0: Tak.
1: I że tam nabrała tych różnych manier, właśnie tego sposobu bycia, ale jednak nie jestem Angielką, jestem Szkotką.
0: I to my zmienialiśmy w biogramach, które kiedy sprowadzaliśmy ją na Maltę w 2025 roku ze spektaklem Embedding Pasolini, kiedy dostaliśmy różnego typu materiały prasowe, no i właśnie gdzieś konstruowaliśmy jakiś rodzaj opowieści, to oczywiście wiedząc o tym, jak ona się czuje, to było Scottish Actress.
1: Ważna, ważna korekta. Skoro mowa o transformacjach, to proponuję, żebyśmy posłuchali teraz kawałka artysty, który z transformacji słynął, to po pierwsze, ale po drugie utworów, do którego w teledysku wystąpiła właśnie Tilda Swinton. David Bowie, naturalnie, przed nami.

0: David Bowie, The Stars Are Out Tonight. To jest kawałek, w którym przy teledysku można było Tilda Swinton zobaczyć. A w ogóle ja się dogrzebałem, że autorką klipu Floria Sigismondi, ona wyreżyserowała klipy dla Dua Lipy, Sama Smitha, Rihanny, Marilyna Mansona, Björk. Także bardzo szerokie portfolio.
1: Po sąsiedzku.
0: I nie wiem, czy komuś była potrzebna ta informacja w sumie.
2: Czy po sąsiedzku? Czy
0: nie, o tym, kogo jeszcze tam, tak.
2: Stary, ja za każdym razem, jak mówisz taką nerdowską ciekawostkę, to się cieszę, że ty się cieszysz.
0: A, no to widzisz.
2: Mi jest miło od razu, jak tobie jest miło.
0: Super.
2: A rozmawiamy akurat totalnie nie o klipach Davida Bowiego, tylko rozmawiamy o Tildzie Swinton.
3: Ale ona wystąpiła w klipie Davida Bowiego, więc na temat.
2: Więc jest połączenie, tak. Wystawa nazywa się Tilda Swinton Ongoing, a z nami jest, no cóż, absolutna ekspertka, jeśli chodzi o Tildę Swinton, jak się zdążyliśmy już przekonać. Agata Kołacz, dyrektorka artystyczna Malta Festival. Dla tych, którzy dopiero teraz są, no to wpadli, od nas włączyli, no to żałujcie, bo już było bardzo dużo ciekawostek.
0: A żałujcie, że was nie było poza anteną razem z nami, bo tutaj dopiero padały różne informacje. Właśnie, jak to jest, bo jednak, no zajmujesz się wieloma rzeczami, skąd taki poziom wiedzy na temat Tildy Swinton?
3: Bo no jest ona wspaniałą osobą. Miałam zaszczyt wraz z zespołem Malty być zaangażowana w jej pierwszą wizytę w Polsce. Mhm. Spędziłyśmy więc razem trochę czasu. Dużo z rzeczy, o których rozmawiamy, to są konteksty, które się pojawiały właśnie w czasach w taksówce, w czasach opowieści, w przejazdach pomiędzy hotelem a spektaklem. W ogóle ta wystawa Ongoing, która będzie od piątku otwarta w Instytucie Przemysłów Kreatywnych, była domykana w czerwcu, kiedy Tilda była z nami w Poznaniu. Ona otwierała się we wrześniu, 3 miesiące później. I na tym otwarciu byłyśmy i taką przed inauguracją był też performance Biographical Wardrobe, tworzony z Oliwierem Sayardem, czyli tak jak spektakl Embodying Pasolini, który sprowadziliśmy do Polski. Więc bardzo dużo takich kontekstów, wyborów, o czym powiemy, czemu nie, którą sukienkę, a może jednak ten garnitur mojego ojca, a może ta czapka mojego dziadka i dlaczego? Po prostu no działo się, kiedy my tutaj sprawdzaliśmy sobie maile obok, albo właśnie pytaliśmy, czy może jednak napijmy się herbaty, bo zaraz spektakl.
0: Tak, bo profesjonalizm to jest jedno, ale ja tu widzę pasję po prostu i to jest...
3: Ona jest wspaniała.
0: Ale jestem pod wrażeniem, naprawdę, bo widzę, jak od punktu do punktu bardzo dużo szczegółów pamiętasz. Niesamowite to jest. Naprawdę, jestem pod wrażeniem.
3: Bardzo mi miło.
2: A jak dokładnie przebiegała... Jak przebiegał ten proces tworzenia wystawy?
3: Jak przebiegał, dokładnie nie powiem, ponieważ przy tym mnie nie było, bo tak jak wspomniałam w naszym pierwszym przemiłym wejściu, pomysł na tę wystawę miało iFilm Museum, czyli taka świetna organizacja, która w Amsterdamie robi furorę, jeżeli chodzi

0: chodzi o edukację filmową, o zaangażowanie w środowisko filmowe, przeglądy i właśnie wystawy, które bardzo często mają charakter retrospektywy. Oni w pewnym momencie mieli taki pomysł, żeby jako pierwszej aktorce, a nie reżyserowi i twórcy, zaproponować właśnie retrospektywę na jej temat. No a Tilda Swinton powiedziała: retrospektywa? To mnie nie interesuje.
1: No tak.
0: I po jakimś tam czasie różnych negocjacji, szukania sposobu, powiedziała: retrospektywa, maybe, ale tylko z nowych prac. I tak jest, że to, co się wydarza na wystawie Tilda Swinton Ongoing, to są jej kolejne spotkania z twórcami, z którymi stworzyła rzeczy, które ją zbudowały i które ona współbudowała z osobami, z którymi brała udział. Mamy tam więc chociażby efekt jej kolejnego mini projektu z Luką Guadagnino, z którym widzieliśmy chociażby Io sono amore, jestem miłością, z którym stworzyła spektakl film w ekstremalnie trudnym momencie, czyli w roku, w którym umarła jej matka i The Big Splash to był film, w którym, żeby mogła zagrać, wymyślili to, żeby nie miała głosu, żeby była osobą, która właśnie walczy z tym, że nie może się wypowiedzieć, że nie ma siły.
1: Ale to jest potężny głos przecież. To jest bardzo charakterystyczny głos.
0: Tak.
1: Też.
0: Ale w tym filmie Nienasyceni widzimy ją właśnie jako tą śpiewaczkę, jako tą piosenkarkę, która właśnie mierzy się z utratą głosu. I ta utrata głosu oczywiście ma swoje emocjonalne przyczyny. Więc widzimy, że jakby do tego, żeby do tego filmu mogło dojść, ta relacja musiała być naprawdę pogłębiona. Widzimy ją w nowym wydaniu. Jest to taki film, gdzie Luca Guadagnino podąża za Tildą w takiej bluzie, na której ma wartości swojej rodziny wypisane. I to jest bluza, którą miała też na sobie, kiedy spotkała Luca Guadagnino pierwszy raz na takim wykładzie o Dereku Germanie we Włoszech, na który pojechała w Rzymie, więc tam się mnóstwo tych historii przeplata. Widzimy Ludzki głos, czyli pierwszy film, który zrobiła z Pedro Almodovarem, ale Pedro Almodovara uważa za swojego absolutnego przewodnika, jeżeli chodzi o kino queerowe, i mówi o tym nieraz, że z Derekiem Germanem godziny spędzali na oglądaniu jego filmu, jego wolności, jego sposobu wyrażania siebie, uważali, że on może być dużo, dużo dalej i ta taka namiętna intensywność jego kina była dla niego super przekonująca.
1: Ale wymieniasz bardzo dużo reżyserów z kina tak zwanego artystycznego bardziej. To ja teraz mam pytanie, pułapkę na sam koniec. Z ról komercyjnych, mianowicie Opowieści z Narni, Doctor Strange i, nie wiem, The Boys, która byłaby twoją ulubioną rolą Tilda Swinton?
0: No myślę, że Narnia. No jednak Śnieg, ponieważ również my sprowadziliśmy ją do Polski pierwszy raz, ale wiemy, że przy granicy polskiej niektóre ze scen w Narni były kręcone.
1: No i tym możemy, jak myślę, zakończyć. Wystawa Tilda Swinton Ongoing już od tego piątku w Warszawie przy Mińskiej 65, a z nami natomiast była Agata Kołacz, czyli dyrektorka Malta Festiwalu.
2: Bardzo ci dziękujemy.
0: I bardzo dziękuję.
1: Tildo Swintolożka.
0: Myślę, że musimy ukluć taki termin, ale nie będę pod nim jedyna. Jest mi bardzo, bardzo miło.
1: No to nam bardzo miło. Teraz nareszcie wspomniałem o głosie Tildy Swinton. To go posłuchajmy, ponieważ w utworze duetu Orbital, no właśnie, pojawia się głos.
3: Focus your attention on a spot. And when that spot has your full and complete attention, take a deep breath. Let it out. And close your eyes. Close your eyes. And relax. Relax. Listen to the sound of my voice. And relax. Listen to the sound of my voice. And allow every muscle in your body to relax. Listen to the sound of my voice. And allow yourself to drift deeper and deeper.

0: A$AP Forever. A$AP Rocky, A$AP Rocky, przepraszam, oraz Moby.
1: Na zawsze.
0: No właśnie, czy pamiętasz, jak się rozwija tak naprawdę skrót A$AP w tym przypadku?
2: Nie, nie pamiętam.
0: Bo to nie jest as soon as possible, tak jak normalnie by się rozwijało ten znany skrót. To jest dłuższe wyrażenie, to jest always striving. Nie pamiętam w tym momencie, ale...
2: Też nie pamiętam, ale coś tam wymyślili, przekombinowali chłopaki, tak, jak robili A$AP Mope.
0: I tak wszyscy wiemy, że chodzi o to, że to jest po prostu szybciutki skalny, tak? No wiadomo.
2: Szybciutki skalny.
0: A$AP Rocky. No, mogło się tak nazywać, no.
2: Adam niedawno był na koncercie, wiecie?
0: No...
2: Wczoraj.
0: Wczoraj. Są dwa koncerty. Jeden jest dzisiaj.
2: Jeden jest dzisiaj. Fajnie. Ja niestety się nie mogłem wybrać, ale z tego, co mówił Adam, to niezłe przedstawienie.
0: Tak, moi drodzy. No ja tutaj nie będę jakichś spoilerów wielkich dawał, chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że koncert zaczyna się za 12 minut według planu, to myślę, że już wtedy, teraz już można, bo kto chciał się wybrać, ten już jest, ewentualnie ktoś zaraz będzie. Ja powiem, zacznę od scenografii.

0: Wchodzisz do Atlas Areny w Łodzi. To jest miejsce, w którym się mieści, tak nie wiem, z 11 tysięcy osób mniej więcej. I widzisz okręt.
1: Co robisz?
0: Tak, widzisz okręt, co robisz? To jest dobre pytanie. Otóż słuchasz przez pół godziny, kiedy ASAP Rocky się spóźnia pół godziny, a to jest nie tak dużo wcale w jego
1: jak
0: przypadku.
1: Jak na niego? Nic.
0: Słuchasz jak takich niskich dźwięków, przypominających trochę fale, trochę jakbyś słyszał jakieś brumienie zza ściany. Patrzysz, gdy latarnie morskie świecą dookoła właśnie światełkami i... No i patrzysz i czekasz. No i co się dzieje? Wisi jakiś helikopter pod sufitem? O co chodzi w ogóle, nie? Potem pojawia się ASAP Rocky, który razem ze swoim tabunem tancerzy no po prostu pojawia się na samym środku publiczności, nie na scenie właśnie, nie na tym w ogóle statku, tylko pojawia się, nie na tym okręcie, tylko pojawia się na środku i zaczyna rapować, oni zaczynają tańczyć, bo on to mniej.
1: Domyślam się.
0: Potem lata helikopterem pod sufitem. I to robi wrażenie. Są miotacze ognia i jest bardzo ciepło wtedy. No i przede wszystkim najważniejsze jest to, że wykonuje przede wszystkim materiał z Don't Be Dumb oczywiście, czyli z najnowszej płyty, ale w jednym z przerywników było właśnie ASAP Forever, które za nami, więc to oczywiście też się pojawia, ale dla mnie najważniejsza jest końcówka i hiciorki, bo ja jestem oldheadem, ja jestem starym dziadem, ja w 2013 roku go już słuchałem, będąc w gimnazjum, więc czego oczywiście oczekiwałem? Płyty? Long Live ASAP.
1: Oczywiście.
0: Oczywiście.
1: No to wiadomo też, jakiego singla się spodziewałeś.
0: Paru różnych.
1: Ale myślę, że Fashion Killer to jest to.
0: Spodziewałem się kilku tych, które dostałem. Mm-hmm. Wild for the Night było, na tym był Mosh, oczywiście.
1: Oczywiście. F-Problems.
0: Wielka choreografia była do F-Problems.
1: Domyślam się.
0: No domyślasz się, możesz zobaczyć na moim Instagramie.
1: Mogę sobie nawet wyobrazić, jak tak, wyglądała.
0: Tak, tak, tak. No i pojawiało się też oczywiście trochę późniejszych rzeczy, wiesz, no, Praise the Lord oczywiście.
1: No oczywiście.
0: Ale my zostajemy przy Fashion Killer, także to jest na koniec tej godziny pierwszej Chłopaków z Sąsiedztwa. Czy Rocky jest chłopakiem z sąsiedztwa?
1: Trochę tak. No myślę, że zdecydowanie zbudował już sobie taką opinię o sobie od początku ASAP Mob, że jest gościem sąsiedla.
0: No dobrze.
1: Gościem
0: dobrze.
1: Z sąsiedztwa.
0: To fajnie dla niego. Nie każdy chłopak z sąsiedztwa posiada co prawda swój niszczyciel, ale jednak możemy zostać przy Fashion Killer, bo to jest idealny przykład, co można sobie wymanifestować w życiu, tak sądzę. On sobie wymanifestował swój związek z Rihanną i chyba im dobrze.
1: Chyba
0: miejmy
1: im
0: nadzieję.
1: Dobrze.
0: Miejmy nadzieję, że się sprawują dobrze oboje wobec siebie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
4: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
3: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
0: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: A se śpiewa, nie? Tak se ładnie śpiewa.
1: No czasem.
0: No, Erykah Badu i to godzina 20. Pogoda. My to tak robimy, że my się nie znamy na pogodzie i szczerze mówiąc żaden z nas nawet prognozy pogody nie sprawdza, bo my wierzymy w przeznaczenie, wierzymy w jedność, braterstwo, honor, wierzymy
2: lojalność.
0: W siłę, lojalność, tak, wierzymy w siłę, która płynie z wewnątrz, a nie z zewnątrz. Nie za bardzo też się przejmujemy takimi rzeczami, które mogłyby nas jakoś tam stawić w sprowadzać jakieś komplikacje w ciągu dnia. Żadne deszcze nam nie straszne, żadne wiatry nam nie straszne i my wierzymy, słuchacze, że wam też nie, że wy teraz znajdujecie się w dobrym miejscu w swoim życiu i nieważne, czy będzie mocny wiał wiatr, czy będzie ulewa, czy będzie grzmiało, czy będą pioruny nas atakować, nie. Słuchacze czwórki będą stali twardo.
1: Mam nadzieję, że opuścicie krąg samsary tym samym też.
0: No pewnie, moi drodzy, jeśli chodzi o pogodę, to pogoda zawsze jest i będzie.
1: Jakaś. To prawda. Ale czego byśmy od tej pogody oczekiwali?
0: Konkretów. Bo to, co dzisiaj zaproponowało, to jest po prostu no, jakieś nieporozumienie. No. Albo w te, albo we w te.
1: A czułbyś się lepiej, gdyby konkretem była na przykład solidna ulewa 7 stopni?
0: No jeden dzień, niech poleje, no. Niech zmyje to z nas. Pamiętasz Żulczyka?
1: Tak, ślepnąc od świateł.
0: No.
1: Ale to strasznie nadęte było. Ta modlitwa.
0: No było, no ale słuchaj, jest jak jest. No i niech nas zaleje.
1: No cóż, co kto lubi, oczywiście. Myślę, że są inne cytaty, jakie można sobie wziąć z tego serialu czy z tej książki, ale jest to jeden z nich. Z zalewaniem może nie, to zostawmy akurat.
0: Zostawmy.
1: Ale na przykład herbatka bez cytrynki.
0: Dobra.
1: Herbatki bym się napił.
0: Napiłbyś się herbatki?
1: No i nie podobasz mi się. No właśnie, tak to jest. To czego byśmy sobie życzyli? Żeby było jakoś, tak? No dobrze.
0: Jakoś.
1: Ja życzę sobie 23 stopnie, 24, no bo jest, dobra, jest wrzesień, już druga połowa zaraz września. No to może być 23-24, ale słoneczko, co?
0: Jeszcze może frytki do tego, co?
1: Mhm, byłoby spoko, no.
0: No widać, ale tobie już chyba wystarczy tych frytek.
1: Ja wiem, to prawda, no.
0: Dobra, to są nasze manifestacje pogodowe.
1: To są moje manifestacje pogodowe.
0: Ja ci powiedziałem, ja chcę tylko, żeby było jakoś. Ja chcę tylko, żeby było z sensem, do ryma.
1: Tacy oni są raperzy. Plądrofonia, kradzież sampli i nierozliczanie się za X-em. Wiedziałem.
3: Autopromocja.
4: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
3: Autopromocja.
5: Tak jak my.

0: Jak ci się podoba Ezra Collective nowa?
1: No, szczerze mówiąc, bardziej mi się podobały ich poprzednie płyty. Brakuje mi czegoś w tej, brakuje mi czegoś takiego bardziej gęstego, że słyszę, że oni się to inspirowali takimi bardziej low streetowymi rzeczami. Jest to fajne, jednak poprzednia płyta lepsza.
0: Za nami Only Love, tu Pasalu gościnnie, album Here Because of Hope, premiera z ubiegłego tygodnia.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: No ale tu muszę powiedzieć, że utwór Only Love jest naprawdę świetny.
0: To prawda, bardzo mi się podoba. Troszkę za sprawą Pasalu. To jest w ogóle, tak. To jest dziwny gość, prawda? On z jednej strony robi takie właśnie laidbackowe, luzackie kawałki, a potem się okazuje, że no w sumie to siedział w pace parę lat.
1: Siedział w pace, ale też niektóre jego numery są naprawdę gangsta.
0: No właśnie, tak.
1: To jest mocna osobowość, ale ma niesamowity talent i przepiękny głos.
0: No ma, to prawda.
1: A jak tobie się podoba nowa Ezra?
0: No właśnie tak.
1: Tak seno, nie?
0: Jest okej.
1: Okay. Jest okej.
0: Okay. Nie przeszkadza mi ta płyta.
1: Dokładnie, ale wymagasz czegoś więcej od najlepszych muzyków w UK.
0: No chciałoby się, to prawda. Ale no niestety nie zawsze ma się to, co się chce. Dlatego teraz będziemy podążali daleko w sumie, bo no dokąd? Do Wietnamu?
1: Do Wietnamu
0: zdaje się, tak, Saigon. Saigon Soul Revival to jest grupa, która odnosi się do muzyki po części właśnie wietnamskiej, po

0: części tradycyjnej i tam będziemy mogli to usłyszeć w różnych przejściach dźwiękowych, w skalach i tak dalej, ale też jednak łączą to, no właśnie, z soulem, z takim rockiem z, powiedzmy, lat 60-tych, 70-tych. Trafiłem na to, obserwuję gościa na Instagramie, który poleca tydzień w tydzień soulowe premiery właśnie.
1: I wiem, który.
0: No wiadomo, taki brodaty, nie? No właśnie. I u niego można trafić oczywiście na Thames Recollective, ale właśnie na różne takie smaczki, których ja normalnie bym nie zauważył. No i tam trafiłem na najnowszy album tejże grupy, Saigon Soul Revival, i to jest płyta, która nosi tytuł Chiang Tavei, mniej więcej tak to się powinno wymówić, miejsce, do którego wracamy, a kawałek, który przed nami zaskoczył mnie swoim brzmieniem, może tak to powiem, Tian Duong Dan An.

0: Słuchacze pytają, co to za smutne piosenki. Otóż była to Oda Nowa, moi drodzy. A dlaczego? A dlatego, że byłem w Łodzi.
1: Meldujemy się.
2: Warto dodać, że Oda Nowa i Filip Solent z zespołu I'm Asleep.
0: Tak jest, on krążył tam też.
2: Też warto wspomnieć, że I'm Asleep i Asleep to nie jest ta sama osoba,
0: tak.
2: Nie, I'm Asleep to jest zespół, a Asleep to jest jeden artysta.
0: Sleep to też jest jeszcze inny artysta.
2: Tak, i ja niestety zdarzyło mi się pomylić.
0: O nie!
2: I właśnie z Filipem Solenem prowadziliśmy niekomfortową rozmowę.
0: Myśląc, że ojej, o nie, to bardzo niedobrze.
2: Tak.
0: Ale widzisz.
2: Ale wyszło dobrze.
0: Tak jest.
2: Między nami spoko, lubimy się.
0: To dobrze. Ostatnie dni natomiast, no właśnie, spędziłem w Łodzi nie tylko za sprawą Isa Parokiego, ale za sprawą festiwalu Great September, za sprawą showcase'u, co oznacza, że można było spotkać w tym roku po raz pierwszy, jeśli chodzi o Łódź, artystów z zagranicy. Stąd też omawiane już z tobą Los Bichos, które było świetne, i Dove Ellis, który też dał jeden z najlepszych koncertów tego roku, albo wyczekiwany Atakak przez wiele osób. Natomiast jeśli chodzi o artystów polskich, no to było parę fajnych odkryć, na które trafiłem. Był zespół Wilgoć. Mój tata kupił sobie płytę na przykład zespołu Wilgoć, więc bardzo fajne granie takie rockowe. A w przypadku Ody Nowej, no nie wiem, w sumie pop, alt pop, jakbyśmy to usadzili. Gdzieś tam, no, prawdopodobnie.
2: Tam gdzieś na pewno w tych rejonach, których wspomniałeś, to gdzieś obok leży.
0: Grunt, że udało mi się z nią też porozmawiać. Jesteśmy na Great September z Odą Nową. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.

0: Wszystkich.
1: Na dobry początek. Jak idzie ci szukanie pozytywów?
0: Myślę, że całkiem dobrze. No, nie pada przede wszystkim. Nie jest za zimno. Ludzie są wspaniali. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Gramy dzisiaj koncert. No, czy może być lepiej?
1: Zawsze może być lepiej, ale zawsze może być też gorzej. Więc tak. Dobrze mieć pozytywne podejście, faktycznie. Pytanie kontrolne. Michał Wiśniewski, hit czy kit?
0: O kurde. Ej, szczerze mówiąc, nigdy się nie zagłębiałam w postać Michała Wiśniewskiego, więc troszeczkę boję się odpowiedzieć na to pytanie jakby tak lub nie, więc powiedzmy, że nie wiem.
1: Czyli nie byłaś na wczorajszym panelu?
0: Nie, nie byłam.
1: Albo na DJ-secie?
0: Nie, nie, niestety. Niestety nie miałam okazji.
1: A szkoda, straciłaś wiele. Pewnie już ktoś ci o tym opowiadał
0: tak,
1: zresztą.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Tak, tak, tak. To jest pytanie, które usłyszałem za to na afterze. Czy to prawda, że urodziłaś się z niebieskimi włosami?
0: Tak, totalnie. Mhm. Totalnie tak było.
1: Tak myślałem.
0: To jest mój naturalny kolor.
1: Tak myślałem. Wygląda. No, wygląda zdrowo. Dobrze. Nowy singiel.
0: Tak.
1: Świeża sprawa.
0: Tak.
1: Psikus.
0: Tak jest.
1: Wobec kogo?
0: Szczerze to mam wrażenie, że to był psikus życia wobec mnie.
1: No, okej. Okay.
0: Tak to wyszło. No chciałam tam szpileczki powbijać, ale czy mi się to udaje? Nie do końca, bo to był taki trochę... Dalej to jest dla mnie fake it till you make it. Dalej dla mnie to jest numer o czymś, co bardziej manifestuję niż przeżywam. Więc tak, powiedzmy, że to był psikus życia wobec mnie. To będzie lepsza odpowiedź.
1: Co to znaczy? Co manifestujesz, co przeżywasz, co...
0: Okej.
1: Okay. Tak.
0: Okej. Okay. No więc, bardziej manifestuję to, że chciałabym nie być tak emocjonalna, chociaż staram się to już bardziej to doceniać i być wdzięczna za to. Ale no, miałam taki okres w życiu, że totalnie nie chciałam tego, odpychałam to od siebie, chciałam mieć wylane w wiele rzeczy, wiele spraw. Dlatego napisałam ten numer. Poczułam się dzięki niemu też bardziej pewna siebie, więc wyszło mi to chyba trochę na dobre i cieszę się nim. Jest fajny.
1: Czy w ogóle robienie muzy to jest coś, co wychodzi ci w ten sposób na dobre, że jest takie, brakuje mi polskiego słowa, empowering?
0: Tak, zdecydowanie. I też dzięki robieniu muzy wiem, jak się czuję trochę. Czy wiem, że dużo osób mówi, że muzyka to ich terapia i w ogóle. Ale no totalnie tak jest i nie bez powodu ludzie tak mówią. I ja w ten sposób też dowiaduję się, jak przeżywać i jak przeżywam i dlaczego tak jest. I potem czuję się zazwyczaj zdecydowanie lepiej. Mimo tego, że 10 minut wcześniej miałam największy mental breakdown mojego życia. Więc tak.
1: To jest zawsze pytanie trochę o to, na ile się można odłączyć od tego po jakimś czasie. W sensie są osoby, które... Właśnie, jakim typem słuchaczki pod tym względem jesteś? Czy jesteś osobą, która czuje się źle, słucha muzyki, która jest smutna, czy raczej są ludzie, którzy czując się źle, słuchają wesołej muzyki, żeby się trochę właśnie napędzić w drugą stronę?
0: Never.
1: Ty rozumiem,
0: ja uważam,
1: jesteś kompatybilna z tym,
0: czego słuchasz. Ja uważam, że jeżeli jesteśmy smutni, to powinniśmy być smutni przez jakiś czas, bo jeżeli będziemy starać się to zakrywać, to i tak do nas wróci z potrójną albo poczwórną siłą i to jest w ogóle najgorsze. Więc jeżeli jestem smutna, to słucham jeszcze smutniejszej muzyki i zazwyczaj jest to Sufjan Stevens, więc no, polecam każdemu, kto jest smutny i chciałby być smutniejszy.
1: No dobra, gdy wracasz do swoich utworów, to te emocje z czasem się trochę wygaszają?
0: Tak.
1: Tak,
0: tak. Jeżeli chodzi o to, to totalnie. Teraz już mam luz. No, no tak, tak. Tak bym to zostawiła.
1: Dobrze, wracając zatem do psikusa. Czy to jest zapowiedź materiału?
2: Podobają nam się konkretne odpowiedzi. Dziękujemy Odzie Nowej.
3: Pytałem ją, czy to, jak to się odmienia. Zawsze należy o to zapytać dla świętego spokoju. I ona powiedziała, jakie miała jej nazwisko. Więc Odzie Nowej.
2: Dziękujemy Odzie Nowej za to, że dała nam tą konkretną informację. I bardzo ją pozdrawiamy. Szkoda, że mnie tam nie było.
3: Ale tajemnice na temat tego, czy to jest zapowiedź, czy nie, rozwiążemy po wysłuchaniu wspomnianego kawałka Psikus. Także Oda Nowa w Radiowej Czwórce.

0: rozbić ciał.
1: Choćbyś chciał.
2: Choćbyś chciał. Mam nadzieję, że nam Oda Nowa psikusa żadnego nie wyrządzi tutaj.
3: Prosto spod sceny.
4: Tam mi by mogła.
2: Tak?
4: Jednego psikusa.
2: Tak, ale cukierek albo psikus, tak?
4: No.
2: I ty byś wybrał psikus wtedy.
4: No, no
2: dobrze. To mam nadzieję, że Oda Nowa zrobiłaby ci rzeczy niewyobrażalne zatem, jakąś krzywdę. Ale raczej nie, bo jak mogliśmy usłyszeć, jest miłą dziewczyną i dużo się śmieje, mimo że ta muzyka przeważnie jest jednak.
4: Czyli co, jest dziewczyną z sąsiedztwa?
2: Jest dziewczyną z sąsiedztwa,
4: dobra.
2: Urodziła się z niebieskimi włosami, to już ustaliliśmy. A skończyliśmy na pytaniu, czy ten kawałek psikus zapowiada coś więcej i jakiś materiał. Ona tam w pierwszej chwili uniknęła tej odpowiedzi, no ale oczywiście, że trzeba było zapytać.
5: Jest to materiał, który wyjdzie za bardzo niedługo. Jest to w ogóle coś, co stworzyłam praktycznie całkowicie sama w moim pokoju. Jeżeli chodzi o instrumenty, to w ogóle też na przykład na psikusie bas dogrywał mi mój tata. I gitarę elektryczną oprócz mnie dogrywał mi mój brat, więc mega family business.
4: Wszystko zostaje w rodzinie.
5: Tak jest, ale poza tym to właśnie robiłam to wszystko sama i jestem ciekawa, jak to ludzie odbiorą, ale myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze.
4: No, jeśli będzie tak jak do tej pory, to myślę, że jest na to szansa.
5: Myślę, że możesz się też zaskoczyć.
4: Mm. Znaczy mam na myśli jakość, niekoniecznie styl.
5: A, okej.
4: Okay. Okay. No właśnie, właśnie.
5: Dzięki, dzięki.
4: No proszę. Ale wiesz, no to też jest ta sprawa, nie każdy musi wiedzieć, no bo jak myślimy o, nie wiem, bardzo szeroki worek, ale popowych wykonawcach, to nie każdy ma w głowie, że hej, ta osoba ma za sobą jednak wykształcenie muzyczne.
5: No, tak. Ja gdzieś tam mam podstawowe wykształcenie muzyczne. Skończyłam szkołę muzyczną pierwszego stopnia w klasie oboju. Jest to instrument denty drewniany, jeżeli ktoś nie wie, taki śmieszny trochę. I oprócz tego też grałam na fortepianie, znaczy grałam na fortepianie, to jest w ogóle bardzo duże zdanie, jeżeli chodzi o moje umiejętności.
4: Przejeżdżała Hania Derej chwilę temu, możemy ją zapytać.
5: O Jezus, Hania Derej, I love you, by the way.
4: Ja też.
5: Ale no, grałam też troszkę tam na fortepianie, gitary, no to już się uczyłam na chacie i produkcji. W ogóle też uczył mnie mój przyjaciel, między innymi też sama się tam doszkalałam, więc zawsze, jak są dobrzy ludzie, to potem jest okej. Okay.
4: Ta niezależność, to jest coś, do czego dążysz ogólnie na przyszłość też, czy raczej w pewnym momencie chciałabyś trochę tego odpuścić?
5: Szczerze mówiąc, to teraz chciałabym popracować z innymi ludźmi, bo przy tym materiale, który teraz wychodzi, on miałam takie uczucie, że dobra, zrobię to sama i w ogóle, wiesz, jakby nie potrzebuję nikogo, jakby, żeby to dokończyć. Może nie potrzebuję nikogo, to jest za duże zdanie, ale że jestem w stanie sobie sama poradzić z produkcją i tak dalej. Ale teraz tyle dobrych ludzi poznałam, że mega chciałabym z nimi pracować i nie zamykam się na to kompletnie.
4: Okej, jak ci jest w sytuacji showcase'owej? To jest miejsce, gdzie można takich ludzi poznać?
5: Tak.
4: Tak.
5: Tak.
4: Super.
5: Na każdym kroku.
4: No właśnie, bo widzisz, niektórzy mówią, że to jest takie bardzo puste poznawanie, nie? Że to jest, o, no tutaj się zbijemy, tak, widzimy się co roku na grejcie, nie?
5: I to wszystko zależy od tego, jak do tego podejdziesz, no bo dużo ludzi tak ma, że to ma być po prostu na siema i tyle, ale jeżeli podejdziesz do tego szczerze i chcesz faktycznie kogoś poznać i się dowiedzieć czegokolwiek, no to świat stoi otworem, no. Nie tylko tutaj, wszędzie, ale showcase'y są do tego stworzone, więc jeżeli jesteście, to podbijajcie do każdego, to wam wpadnie w oko i nie tylko, i w ucho, i we wszystko inne, co tam chcecie. To idzie w złą stronę, więc zakończę to zdanie może teraz.
4: Weszliśmy zatem w tematy afterparty.
5: No.
4: Pogadajmy trochę o kulisach właśnie.

0: Właśnie, jak to jest, gdy... bo nie wszyscy znowu muszą wiedzieć, nie? Jeśli jest showcase, to mamy afterparty, które jest dostępne publicznie dla uczestników, ale mamy afterparty dla delegatów, artystów.
1: Tak, tak, tak, no.
0: No, to chodzisz i co? Jak to wygląda?
1: Chodzę, lubię, jest fajnie, jest przyjemnie, można sobie porozmawiać, można się powymieniać zdaniem na różne tematy, kulturalnie. No lubię, lubię, uczęszczam.
0: A jest to poczucie, że wjeżdżasz do zamkniętego wieżowca na wysokie piętro?
1: W ogóle...
0: Czy jest poczucie takiego blichtru, czy nie?
1: Ja jestem za to wszystko wdzięczna, tak bym to ujęła, i nie mam czegoś takiego, że... Nie lubię nie doceniać tego, co mam. Ja bardzo doceniam i jestem bardzo wdzięczna, więc dla mnie to jest jeszcze wow i to, że mogę spotykać takich ludzi na swojej drodze, to jest dla mnie wow i mam nadzieję, że to wow potrwa mega długo i będę się z tego cieszyć jak najdłużej.
0: No dobrze. Chyba na tym możemy zakończyć, szczerze mówiąc. Dziękuję ci bardzo.
1: Ja również dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że się widzimy.
2: To ja mam nadzieję, że jak ja ją spotkam, to ona będzie miała efekt wow.
3: No, mam taką nadzieję.
2: Jak my się spotkamy, to będzie efekt wow. No.
3: No, moglibyście coś nagrać na przykład.
2: Coś nagrać.
3: Czy ty będziesz nagrywał swoją HDG?
2: Będę. Udało się.
3: Tak? Super. No, fajnie.
2: Tak właśnie, się opłacają audycje w czwórce.
3: Tak. Zapraszamy gości, a potem się okazuje, że z nimi robisz muzę. No, świetna sprawa. No, także tak powinno to zostać. Oda Nowa, Delem, to byłby...
2: To jest moja manifestacja pogodowa.
3: Aha, co to ma do pogody?
2: Wiesz, bo będzie... Nie wiem.
3: Będzie deszcz padał, rozumiem. Dobrze. Oda Nowa już wychodzi, a była na Great September. Były.

0: the future don't look as clear as it used to. I still choose you.
1: I still love you.
0: Say at the end of the day, what's the point? I know anyway, I mean anyways.
1: I still love you.
0: Take a bow, I'm out of the ring. Take a sacred vow with this ring.
1: I still love you.
0: Don't say goodbye to this thing. Don't say goodbye to this.
1: I still love you.
2: I still love you.
3: No to ci muszę powiedzieć, że FKJ i Bass to jest ich kolejny wspólny numer i to nigdy nie chybi. To jest naprawdę niesamowita chemia między nimi. Świetnie.
4: A to jest nowość też, prawda?
3: Nowość wyszło 11 września, płyta Tiber, FKJ, francuski producent. Bardzo go polecam, bardzo polecam również jego utwory, który nagrał z Bassem.
4: No to ja sprawdzę, bo widziałem listę fitów w ogóle. Baby Rose to jest świetna wokalistka, bardzo lubię jej głos. I wyobrażam sobie, że musi pasować. Ciekawi mnie za to, jak Labi.
3: Wiesz co, jakby nie mrozi mnie, nie grzeje ten utwór.
4: Czyli jak to Labirynt?
3: Wiesz co, nawet nie, bo Labirynt czasami tam mi się podobał, a to ten utwór po prostu jest po prostu przyjemny na tle całej płyty. Cała płyta, to trzeba powiedzieć od razu, jest na pewno przyjemna, jak idziecie na randkę czy coś, możecie sobie zarzucić.
4: No fiu, fiu, fiu. No dobrze, no to skoro już tak zeszliśmy na tematy wręcz powiedziałbym nieprzyzwoite, no to zróbmy odwrotnie. Załóżmy fraki, załóżmy garnitury i wybierzmy się do teatru i to co więcej do Teatru Wielkiego. Jak się okazuje, warto tam przejść w najbliższym czasie. Od 12 września, czyli teraz od paru dni, trwa nowy sezon artystyczny. My rozmawialiśmy o nowym sezonie Klancyku na przykład w sobotę, a tu proszę bardzo, Teatr Wielki, dlatego że wybrała się tam Alicja Michalska naturalnie.
3: Oczywiście.
4: Gdybyśmy to byli my, to byśmy poszli do, nie wiem dokąd w sumie.
3: No może byśmy poszli na ten Klancyk.
4: Na Różyca, dobra. Zobaczmy zatem, będzie można zobaczyć nowe produkcje oczywiście. Będzie balet, będzie opera i będą bardziej współczesne spektakle. A na miejscu, jak wspomnieliśmy, była Alicja Michalska.
5: Teatr Wielki, Opera Narodowa w Warszawie rozpoczyna nowy sezon artystyczny 2026-27. To będzie kolejny rok, w którym scena przy Placu Teatralnym chce łączyć wielką tradycję z nowym spojrzeniem na operę i balet. Sezon zainaugurowała wyjątkowa gala baletowa.
6: Rozpoczynamy sezon galobaletową, międzynarodową.
5: Mówi dyrektor Polskiego Baletu Narodowego Krzysztof Pastor.
6: Wystąpi nasz wspaniały Polski Balet Narodowy z naszymi solistami, ale co jest bardzo takiego niezwykłego, to zaprosiliśmy do udziału w tej gali również pierwszych solistów, gwiazdy z renomowanych, z najlepszych zespołów baletowych w Europie. Balet, bo to jest chyba bardzo efektowne, a w tej gali no, taniec jest jakby głównym bohaterem tego przedsięwzięcia. Myślę, że jest się czym chwalić naszym zespołem. Ja jestem z naszego zespołu bardzo dumny, a dodatkowo no, zaproszenie tych trzech par, naprawdę taka najwyższa półka europejska, może światowa. To jest dodatkowa atrakcja i to zresztą jest też bardzo atrakcyjne dla publiczności, ale też bardzo inspirujące dla naszych tancerzy, więc ja z tego jestem bardzo zadowolony.
5: Dlaczego to jednak balet stał się pierwszym akcentem tego sezonu i co mówi o całym sezonie Teatru Wielkiego? O tym mówi dyrektor Boris Kudliczka.
7: Pomyślałem o tym i zaproponowałem dyrektorowi Pastorowi, żebyśmy rozpoczęli sezon wyjątkowym wydarzeniem, że to nie jest kolejna premiera baletowa czy operowa, ale że to jest specjalnie przygotowany wieczór na to, że ogłaszamy społeczności, jesteśmy z powrotem. Zakończyło się lato, zespoły wypoczęte wróciły, rozpoczynamy trasę 156 spektakli w tym sezonie. Ja sobie marzę, żeby ich było więcej, bo to jest, porównując się do wielkich instytucji europejskich, te liczby narodowych instytucji są 180-200. Tak? To jest taka ilość, gdzie wiem, że na to jest duże zapotrzebowanie naszej społeczności, bo widzimy, jak bardzo szybko nasze spektakle są rozchwytywane i bilety sprzedawane.
5: Co natomiast czeka nas w najbliższych tygodniach na scenie Teatru Wielkiego?
7: Przygotowaliśmy dla naszych widzów 11 premier. To jest 8 premier operowych, 3 premiery baletowe. Każda z nich dotyka innego zagadnienia. Dużo opowiadamy o wykluczeniu, o samotności, tej pędzącej współczesnej rzeczywistości, ale także tych tragizmom, które się dzisiaj dzieją w Europie. Pokazujemy, że instytucja jest żywa, że komentarze

0: kształtuje także rzeczywistość i że nawet tytuły klasyczne potrafimy odczytywać oczami współczesnego widza i wynajdywać w nich atrakcyjność, która bardzo mocno rezonuje ze współczesnym widzem.
1: W programie sezonu 2026-27 spotykają się wielkie klasyczne tytuły z nowymi, współczesnymi realizacjami. Jak znaleźć dziś równowagę między pielęgnowaniem tradycji a potrzebą mówienia językiem współczesnego widza? O tym Boris Kudliczka.
0: Ten repertuar musi być bardzo zbalansowany. My mamy też sporo współczesnych reżyserów o współczesnej wrażliwości, ale mamy także w repertuarze spektakle, które są bardziej zachowawcze. Pozostaje w repertuarze Rigoletto, już klasyk Madame Butterfly. To są spektakle, które są dobrze opowiedziane w bardzo zrozumiały sposób. Ta zrozumiałość i dobra komunikacja to jest ważne w każdej produkcji, którą będziemy tworzyć, więc jestem przekonany, że ten przekrój optyk, języków wizualnych i sposobu opowiadania jest bardzo szeroki.
2: Dobry Boże, ale się poważnie zrobiło, co?
3: No zrobiło się poważnie, jak to z Alicją Michalską bywa.
2: Szanuję.
3: Szanujemy, no ktoś musi być od kultury.
2: No dlatego nie my.
3: Nie my, broń Boże. To co zagramy, jak nie jesteśmy od kultury?
2: Zagramy, ja nie wiem, czy nie jesteśmy od kultury, moi drodzy, no wracamy na Great September jeszcze raz, jeden ostatni raz, nim skończy się ten bal. Nadziei iskra błyśnie w nas i zgaśnie w nas, ale to nie ten artysta, ponieważ na Grejcie wystąpił nie kto inny jak Andrzej Piaseczny, pół mnie, pół ciebie, u chłopaków z sąsiedztwa w radiowej czwórce.

down. Give it.

0: I Bibio Sound Machine. Czy już zapoznałeś się z ich nowym albumem, Chopping Mountain?
1: Nie, z płytą jeszcze nie.
0: Ja też jeszcze z całą płytą nie, parę utworów. Pierwsze, na co się rzuciłem, to jest oczywiście utwór Give Me Peace, który przed chwilą usłyszeliście. Dlaczego akurat na ten? No bo gościnnie występuje tam Dele Sosimi. To jest wokalista, którego już od jakiegoś czasu śledzę i uwielbiam. To jest...
1: Klasyka Afrobeatu, nie?
0: No, koleś wypłynął na tym, że był w zespole Fela Kutiego, czyli chyba jednej z najpotężniejszych głosów w historii muzyki afrykańskiej. Można śmiało powiedzieć, że jest jednym z najbardziej legendarnych artystów, no i też takich najbardziej wyrazistych. No i Dele Sosimi z zupełnie inną wrażliwością, z dużo bardziej łagodnym stylem wszedł w solową karierę w 2021 bodajże. Kiedy przyszedłem do czwórki, to był jeden z pierwszych utworów, które zagrałem, to był właśnie Dele Sosimi Moshe Bolatan. No i teraz super, że pojawił się na najnowszej płycie Ibibio Sound Machine, czyli grupy, która, cóż, bardzo pasuje stylistycznie do niego. No i utwór Give Me Peace mi się no niesamowicie podoba, jest bardzo taki pogodny i taki komfortowy. O, tak.
1: Miejmy nadzieję, że taka będzie pogoda w najbliższych dniach.
0: O, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję.
1: Masz teraz niepowtarzalną szansę, żeby zagrać kawałek, który tułał się na naszych playlistach już od paru dobrych audycji i za każdym razem spadał.
0: Tak, znaczy wyszedł w piątek.
1: Tak?
0: Tak, tak, tak. To inny utwór. Inny utwór był. Ale w sobotę chciałem go zagrać. Utwór So Good, Jhené Aiko i Kendrick Lamar. To nie jest ich pierwsza współpraca. Oni już współpracowali od lat. Ale utwór So Good jest niesamowity, dlatego że Kendrick Lamar chyba jeszcze nigdy nie miał tak dużo śpiewanych fraz. I ten utwór jest taki, wiecie... To nie jest Kendrick Lamar agresywny, Drake, wiecie, polityczne sprawy i tak dalej.
1: Drake.
0: Disy na Drake'a i nic takiego. To jest, kurczę, utwór do posłuchania na spacerze w parku.
1: No to mamy nadzieję, że teraz w parku spacerujecie, ponieważ my zmierzamy do końca audycji Chłopaki z Sąsiedztwa w poniedziałkowym wydaniu.
0: Nie,
1: słyszymy się jutro ponownie o godzinie 19, jak zawsze, jak co wtorek, jak co środę, jak co czwartek, jak co poniedziałek. Byli z wami Michał Piwowarek, Grzegorz Maciąg oraz my dwaj.
0: Delem i Adam Smolarek.
1: Zaraz numer raz i dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Ciemno. To jest najważniejsza informacja, bo już jest ciemno. Godzina 21. Jeszcze 2 miesiące temu o tej godzinie było naprawdę bardzo przyjemnie i jasno. No i cieplej na pewno, ale 16 stopni Celsjusza to też nie jest tragedia jeszcze jak na ten etap naszego roku. No jeżeli chodzi o pory roku, bo tak naprawdę już mogłoby być zimniej, ale też mogłoby być troszkę cieplej, bo jednak te temperatury w dalszym ciągu się wahają. 16 stopni, ale w nocy już tylko 12. Natomiast w ciągu dnia jutro 20 stopni Celsjusza, no i przewidywane jutro mgły, moi drodzy, więc trzeba uważać, jeżeli będziemy jechać, na przykład wyjeżdżamy rano o świcie, to te mgły faktycznie mogą być dosyć spore. No pewnie będą się przerzedzać w ciągu dnia, ale trzeba na te mgły jednak uważać. Ciśnienie dzisiaj do 1021 hektopaskali i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: Tak jak

0: Numer raz. Numer raz. Na fali w czwórce.
1: Dobry wieczór, 6 minut po godzinie, 7 minut po godzinie 21. Dzisiaj słyszymy się po raz drugi. Popołudniowa, teraz numer raz na fali. No to jest dopiero szczęście mieć no, dwie audycje jednego dnia. To niesamowita rzecz, aczkolwiek w popołudniowie no, nie puszczam mojego ulubionego, ukochanego hip-hopu. Co oczywiście nie jest powiedziane, że tego hip-hopu nie ma, bo nasza czwórkowa playlista jest bardzo dobrze wyposażona, jeżeli chodzi o muzykę rapową, ale nie tylko, bo jeżeli nie ma rapu, to jest inna fajna muza. Dzisiaj ktoś mi napisał po południowie, że numer, ale fajna muza dzisiaj była. Więc dziękuję, ale też dziękuję w imieniu tych ludzi, którzy szykują tą muzę, no bo ja na swoje autorskie audycje jestem przygotowany, natomiast tutaj no nie muszę szykować muzyki, szykuje kto inny. Ale ja nie narzekam, bo zazwyczaj ta muza po prostu mi pasuje tak czy siak, więc to jest chyba najlepsze. Dzisiaj sobie trochę narobiłem więcej roboty, jeżeli chodzi o utwory, które naszykowałem, bo natknąłem się zupełnie przypadkowo. Gdzieś tam przechodziłem po przeróżnych folderach w moim komputerze i natknąłem się na takie utwory, które no, zostały po prostu kiedyś zripowane albo tak naprawdę nie tak dawno zripowane z winylu i wrzucone do sieci, bo pewnie gdyby nie to, nikt by się o nich w życiu nikt nie dowiedział. Nikt by się o nich nigdy nie dowiedział. Dlatego ja digując i kopiąc coraz głębiej, czasami naprawdę dokopuję się do artystów, o których nawet nie słyszałem w swoim życiu, a są to zazwyczaj ekipy z lat 90. Dzisiaj sobie wymyśliłem 96 rok, na przykład z takich właśnie no-name'owych 96. I znalazłem tego naprawdę bardzo dużo. Ten kawałek, na przykład, którym zaczęliśmy audycję, The Rose Family, utwór Hach z 96 roku, powiem wam, że dopiero pod koniec tego kawałka, teraz jak go słuchałem, zacząłem się zastanawiać, czy ja faktycznie, że chyba go gdzieś jednak kiedyś słyszałem, że może nawet teledysk widziałem, ale

Czasami nie sposób tego wszystkiego spamiętać, dlatego odświeżam sobie pamięć, może wam, a jeżeli nie, to może znajdziecie nutkę dla siebie, którą sobie odgrzebiecie z tamtych lat właśnie i będziecie po prostu mieli co słuchać. Także zaczęliśmy od The Rose Family, potem będzie The Realist, utwór Wreck Shop, 95 rok, a potem będzie The Ghetto Dwellers i utwór Ghetto Dwellers. I to jest Ghetto Dwellers, moi drodzy, pamiętajcie, to nie jest Sara Dwellers, tylko to jest Ghetto Dwellers, o których nigdy w życiu nie słyszałem, ale muzy mają całkiem niezłą. Także posłuchajcie.

same. Tak właśnie skończył się ten utwór. Nagle się urwał, prawie jak hejnał z Wieży Mariackiej. Przepraszamy was za jakość też tych niektórych utworów, bo tak jak mówię, to są to utwory pozgrywane z płyty winylowej. Nie zawsze w takiej jakości, w jakiej powinny być. Aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że taki undergroundowy rap kiedyś tak naprawdę, który docierał do nas, do fanów tego gatunku, był pewnie w jeszcze gorszej jakości i to w ogóle nie przeszkadzało w słuchaniu, już nie mówiąc o płytach zgrywanych na kasety i te kasety faktycznie po wielu odsłuchaniach, czy taśma się rozmagnesowała, czy po prostu straciły jakość. No i wtedy się słuchało. Ja też wiem, że no tutaj jednak ta jakość powinna być zachowana, ale czasami poświęcam jakość ze względu na to, co artyści sobą prezentują. Może to zbyt górnolotnie teraz zabrzmiało, ale jednak czasami patrzę też na to, jak to brzmi i jaki to jest rap, jakie sample, czy to po prostu brzmi fajnie, więc niestety nie zawsze tą jakość wychwycę, bo się za bardzo zajaram utworem i wtedy ale to, tak jak mówię, to jest drugorzędna sprawa, tym bardziej, że to są faktycznie zdarzają się jakieś kawałki, które gdzieś tam tej jakości aż takiej super dobrej może nie trzymają. No ale mam nadzieję, że kolejne już będą naprawdę dobre, a jeżeli nie, to po prostu zatkajcie uszy na chwilę albo wyjdźcie do łazienki, jeżeli wam będzie przeszkadzało, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Za chwilę The Ghetto Dwellers, moi drodzy, i to jest utwór z 95 roku. Właśnie sobie chciałem popatrzeć, tak naprawdę posprawdzać tych artystów, ale zazwyczaj naprawdę jest mało informacji o tych zespołach, które wyszukuję, tam nawet tych wyświetleń jest bardzo mało, a to też są oldschoolowi raperzy, ale akurat tutaj cokolwiek udało mi się wygrzebać. Panowie pochodzą z Bronxu, wchodzili w skład Party Ali i D-Flow, najbardziej znane ze współpracownicy Showbiz NAG, czyli artystów, których słyszycie teraz w backgroundzie, to jest właśnie instrumental Show NAG. Pojawiali się na ich wielu wydawnictwach, w 1994 roku pojawili się w sekcji Unsigned Hype magazynu The Source, gdzie oczywiście chwalono ich za wyrafinowane ghetto-rockowe brzmienie, zdolne do rozbujania po prostu całej Ameryki. No to całkiem dobry props. Pojawili się, zadebiutowali w ogóle na albumie Showbiz NAG Goodfellas. Uważam, że jedna z lepszych płyt hip-hopowych właśnie Showbiz NAG Goodfellas. No i potem jeszcze pojawili się na kolejnych albumach artystów związanych z między innymi z DITC czy z Party Arty, który już niestety nie żyje, czy z D-Flow. Więc ciekawa grupa, za bardzo aż tak też nierozdmuchana, fejmowo, więc liczę na to, że wam przypasuje. A potem będzie Talib Kweli, Planet Asia, Rap and Dance, tam też było, dobrze, to mi się wszystko pokićkało i widzicie, tu czujny realizator, bo ja już spojrzałem na nasze wyświetlenia i wydawało mi się, że to dopiero przed nami, a faktycznie Ghetto Dwellers już za nami, natomiast teraz przed nami Talib Kweli.

Planet Asia, Repentance, a potem Simon Says i Sampa the Great. I to, moi drodzy, nowość, totalna nowość, czyli będziemy przemiksowywać te old schoole z takimi nowościami prosto z list przebojów. Posłuchajcie. First, I just wanna publicly

0: Numer raz na fali. Na fali.
1: A razem ze mną Sampa The Great, nie w studiu, ale przed chwilą leciała. Wolałbym, żeby wpadła do mnie na przykład do rady, to by było fajne. Chociaż nie wiem, czy bym się jej nie wystraszył, bo ten kawałek dosyć mocny, no i taki no, sampowy jak najbardziej, ale no ciekawa rzecz, Simon Says. Zastanawiałem się, co ten Simon znowu mówi, co ten Simon ma do powiedzenia, a jednak jest to taki amerykański zwrot, który no, jest używany już od wielu lat, Simon Says. I oczywiście nie wiem, jaki jest oryginał tego, ale ja pamiętam to z filmu z Sylwestrem Stallone i to był film z Wesley Snipesem i teraz zupełnie mi wyleciało z głowy tytuł, chociaż ostatniego nawet oglądałem. No i on tam właśnie mówił Simon Says, ale przypuszczam, że to korzenie gdzieś tam kulturowe może mieć jeszcze głębiej. W każdym razie wspominając Farao Moncha w utworze Simon Says, który wykorzystał sample z Godzilli, tej Godzilli, która w Japonii wszystkich straszy od wielu, wielu tysięcy pewnie lat. I Farao Moncha wtedy dobrze mi wytłumaczył, o czym Simon nawija. No myślę, że Sampa The Great również. Kawałek, który za chwilę się pojawi, mówi o, przynajmniej tytuł mówi o kosmicie, ponieważ tytuł to E.T. Lubiłem E.T., co ja mam powiedzieć? Lubiłem E.T. i w dalszym ciągu go naprawdę darzę sympatią. Nawet znalazłem puzzle takie z Austrii, które kiedyś dostałem od mojego taty, świętej pamięci, i te puzzle mam do dzisiaj, ponieważ zachowałem je sobie i stwierdziłem, że to jest pamiątka, którą chcę zachować. Nie wiem dlaczego, ale myślę, że też są takie rzeczy w naszym życiu, które przywołują i pozwalają nam przenieść się faktycznie do tego momentu, który mieliśmy z tą naszą zabawką pierwszy raz, i faktycznie coś w tym jest, bo i cały ten obrazek, i cały film E.T., no, człowiek demolka, bardzo dziękuję, bardzo Michale dziękuję, człowiek demolka, Demolition Man, tam pamiętam Sylwester Stallone dostawał mandaty za przeklinanie, które też nie było jakimś strasznym przeklinaniem w tym filmie, ale tam od razu wychodził mandat, bo film dzieje się w czasach, kiedy jest wszystko peace and love i nie ma w ogóle wojny i nie można przeklinać i takie tam. No ale oczywiście Sylwester Stallone, jak to Sylwek potrafił mocno zakląć, no i wtedy po prostu wychodził mandat. No takie czasy, ciekawe, czy by to się udało w ogóle we współczesności przy takiej ilości tego hejtu i tej nienawiści w internecie. Może byłby z tym problem, a może właśnie społeczeństwo by się nagle zastanowiło, że te przekleństwa może wcale nie są tak potrzebne i istotne. Dobrze, bo się rozgadałem i za mało powiedziałem, ale posłuchajcie Rosama E.T., a potem będzie Real Life, moi drodzy, The Turnaround, i to jest w ogóle utwór w remiksie, nie słyszałem go również wcześniej, natrafiłem na niego, okazało się, że wyszły takie utwory remiksowe, jeżeli chodzi o album Real Life z 96 roku, i tutaj z gościnnym udziałem Tragedy Kaddafi i Capone, a produkcją oczywiście zajął się nie kto inny jak K-Def.

Real Life w remiksie, którego znowu zagadka w mojej głowie jest taka, taki znak zapytania się pojawia, bo znowu znam skądś ten kawałek, ten sample i możliwe, że go wtedy słyszałem, ale totalnie zapomniałem o jego istnieniu. No ale dzięki temu, że prowadzę dla was rapową audycję, no to sobie jestem w stanie to przypomnieć i również wam zaprezentować, więc no jest mi niezmiernie miło, tym bardziej, że przed chwilą zadzwonił słuchacz, powiedział, że fajny ten kawałek, no i powiedział, że NAS ma urodziny i ja tego NASA zostawię sobie jeszcze na za chwilę, będę śpiewał 100 lat i w ogóle świeczki, tort wirtualny wysyłam Nazirowi i Jonesowi. Dziękuję naszemu słuchaczowi za przypomnienie, bo faktycznie zajrzałem, 14 dzień września urodził się nasz malutki Nasik w Queensbridge się urodził, moi drodzy, na Brooklynie w Nowym Jorku, 14 września 73 roku. Kurczę, myślałem, że jesteśmy w podobnym wieku, a jednak on jest troszeczkę starszy ode mnie. 4 latka tylko. No i jak sami widzicie, daje radę. Dobrze, wrócimy do NASA. Jak na razie polecę z tą playlistą, którą mamy tutaj, ale na pewno coś NASA mamy, bo ja gram akurat dosyć często, tak się zdarza. No bo jakby nie było, jest to taka artysta, który stworzył coś nowego, coś świeżego, coś do tej pory nie w ogóle nie szablonowego. Jego rap był totalnym objawieniem na scenie nowojorskiej i myślę, że w całych Stanach Zjednoczonych, no ale jak sami też wiecie, w Polsce, bo ta płyta oczywiście do nas dotarła i mogliśmy jej słuchać z otwartymi ustami, bo naprawdę to był rap, jakiego nie było dawno. Ale jak zanim będzie NAS, to teraz będzie Ras Kas i Up Soul, Soul Latency z gościnnym udziałem Dini Ray, a potem Rakim Corrupt Masta Killa w najnowszym utworze Rabbit i to jest kolejny utwór zapowiadający album Goodbye LP. Patrzę jeszcze tutaj, czy to jakaś informacja jest konkretna. No nie, dobrze, nic takiego nie widzę. Nadchodzący album The Goodbye LP tych trzech raperów, bo wydaje mi się, że to będzie płyta ich trzech, czyli Corrupta, Masta Killa i Rakima. W sumie nie wiem, czy mogę się doczekać, czy nie. Chyba na pewno chcę posłuchać tego albumu, ale czy on mi podpasuje, okaże się, bo już zauważyłem, że niestety troszeczkę ci starsi raperzy z tymi powrotami, chociaż tutaj nikt tak naprawdę nie odchodził na dłużej, no to czasami nie jest tak dobrze, ale tutaj ten kawałek jest naprawdę bardzo ładnie zrobiony, bardzo ładnie zrapowany, więc tylko słuchać, moi drodzy, to zapraszam was do tego.

wspólny album The Goodbye LP no jest w przygotowaniu i ten album, moi drodzy, ma się ukazać 18 września, czyli już za 4 dni. Nie spodziewałem się, że to tak szybko będzie, ale powiem wam uczciwie, że nawet po tym kawałku ja chyba nie dogadzę, sprawdzę na pewno tą płytę. Fajne połączenie trzech różnych raperów, chociaż nie wiem, Masta Killa, no nigdy go nie uważałem za jakiegoś super rapera. Karab to oczywiście bardzo fajny, klimatyczny. No Rakim to tutaj nie mogę nic złego powiedzieć, bo to jest bóg rapu. No sam się tak określa, więc ciężko by było też się tak do niego nie zwracać. Ale oczywiście pewnie nikt się do niego tak nie zwraca, Panie Boże, broń Boże. Natomiast Rakim no nie wychodzi z tej wprawy, jeżeli chodzi o swoje umiejętności rapowe. No jest to trochę już takie, wiadomo, że osłyszane, no bo znamy każdego z tych raperów. Niektórzy troszeczkę się nawet czasami cofają, czyli ten regres jest dosyć mocno słyszalny. No u Rakima tego nie słychać. Myślę, że zarówno u Karapta, jak i Masta Killa również. No i to może być ciekawy album, w zależności kto jeszcze zajmie się produkcją, bo tutaj za rolę producenta odpowiada Mac Shawn w tym kawałku Mac Shawn 100. A tak to płyta będzie produkowana przez różnych producentów. Nie doczytałem tutaj dokładnie przez kogo, ale myślę, że no, można się spodziewać po prostu hip-hopowego albumu. Zastanawiałem się teraz, słuchając tego kawałka, dlaczego czasami wybierają artyści takie podkłady, takie bity, które za dużo nic nie wnoszą. Ten bit taki był, moim zdaniem. On za bardzo nic nie wrzucił tego kawałka. Może po to, żeby wyeksponować właśnie rapy artystów. Całkiem możliwe, że taki zabieg. No ale... No nic. A teraz może nie wykopam na chwilę, no ale urodziny NASA to zaśpiewam małe 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Nasty Nas, który w 1994 roku wydał album Illmatic i położył wszystkich po prostu na glebę. Zglebował nas wszystkich fanów rapu i myślę, że starszych swoich kolegów również, co może świadczyć o tym, że ta płyta nie mogła się nie udać. Chociażby zestaw producentów takich jak Lerch Professor, Pitrock, Cutie Pal jest DJ Premier. Gościnnie tylko AZ i ojciec Nazira, czyli Oludara, który gra na trąbce w tym kawałku. Potem jeszcze nas zapraszał go na swoje albumy. Natomiast myślę, że tutaj Illmatic jest albumem pełnym, albumem w 100% hip-hopowym i za to dziękuję Nasie z całego serduszka. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Obyś nam żył jak najdłużej i w zdrowiu, i w pomyślności, no i w kreatywności, żebyś jeszcze nagrał najlepszy album, bo mam nadzieję, że Illmatic był i jest klasykiem, ale że najlepszy album dopiero przed tobą, drogi Nazirze. Także specjalnie dla was Nazir Jones z pierwszej płyty Illmatic, Ain't Hard to Tell, a potem będzie G-Unique i DJ Redmatic z Raskasem All in the Mind. No i zbliżamy się do końca pierwszej godziny, czyli do godziny 22. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak

0: Jajka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytaj go o ryby, staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.
3: D-Dollars ain't gon' throw them sale. Huncho.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: 17 stopni na termometrach. W tym momencie zachmurzenie umiarkowane. Raczej padać nie będzie, no ale nigdy nic nie wiadomo. W nocy tylko 12 stopni, więc chłodno. I patrzę tutaj na mapę Polski. Bardzo podobna temperatura w całej Polsce. Najzimniej w tym momencie w Zakopanem, tam 11 stopni. No i patrzę na Kraków, Katowice. No to tutaj niestety przewidywane w nocy opady deszczu. Temperatura to 15-16 stopni. Na zachodzie naszego kraju w miarę pogodnie, tam od 14 do 16, a nawet 13 stopni w Szczecinie, w Koszalinie. No i tak na północ przechodzimy, tam 15-14. No i kończąc na wschodzie, wschód praktycznie po całej linii taki sam. Suwałki 14, Białystok 14, Lublin 14, Rzeszów 14. No więc temperatura bardzo podobna w całej Polsce.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: numer raz. Numer raz. Na fali w czwórce.
1: Audycja do godziny 23. Ja nazywam się Numer Raz. Stąd też nazwa, przypuszczam. Numer Raz na fali. Nie, przecież wiem, że to nazwa, bo sam wymyśliłem tą nazwę paręnaście lat temu, przychodząc tutaj do czwórki. No więc kontynuuję tą tradycję, można powiedzieć, że to już trochę taka tradycja. Co prawda wiadomo, że te dni się mogą zmieniać i przed nami nowa, kolejna jesienna ramówka, więc na pewno jakieś zmiany będą. Czy to będą duże zmiany, tego jeszcze nie wiem, ale myślę, że wy wszystkiego się dowiecie w odpowiednim czasie i będziecie zadowoleni z takich rozwiązań. Ja tym bardziej myślę, że będę zadowolony, jak będę mógł dalej siedzieć tutaj za mikrofonem i do was nawijać o utworach hip-hopowych, które lubię, bądź też, które znajduję właśnie. Tak jak dzisiaj, no i zaczęliśmy tą godzinę od Puppets of Chaos, True Dead nazywa się kawałek. Bardzo fajne raperskie powiedzonko. Nie tylko raperskie oczywiście, ale no ja to znam głównie z rapu. I to też zespół, który, no, Master of Puppets, to wiadomo, że to utwór Cypress Hilla, czy też DJ Maxa, już w tym momencie nie pamiętam, ale w każdym razie dyskografii jednego z Cypress Hillów, bądź też Cypress Hilla. Natomiast Puppets of Chaos to, no, troszeczkę inne, 96 rok również, a my teraz przejdziemy do nowości, ponieważ będzie to utwór Papusa, niejakiego Jezebel. Było już parę utworów o takim tytule. Depeche Mode nawet ma taki numer. No tym razem Papus zdecydował się nagrać. Właśnie a propos tytułów, bo wczoraj coś sprawdzaliśmy i po tytule znaliśmy tego tytułu kawałka, no i ciężko czasami jest to znaleźć, bo naprawdę utworów pod jednym tytułem występuje miliard, może nie miliard, ale na pewno dużo. I te faktycznie te kawałki się wyszukują, natomiast czasami, jeżeli chodzi o konkretne, dzisiaj już trochę jest inaczej, bo no mamy AI, mamy ChatGPT, też czasami ja, nawet jak nie wiem, jak brzmi, jak się nazywa kawałek albo artysta, to po prostu nucę temu czatowi i on często wie, o co chodzi. To jest niesamowite, bo myślę, że to była największa bolączka kiedyś, jak miało się gdzieś na myśli jakiś kawałek i trzeba go było znaleźć, to wręcz było niemożliwe, bo nie było jak. Natomiast dzisiaj już coraz bardziej ten internet i to AI z nami współpracuje i pozwala nam czasami znaleźć coś, co wydawałoby się wręcz nie do znalezienia. No, ale Papusa myślę, że łatwo znaleźć. Jezebel, a potem Mountain Brothers, czyli po prostu górscy bracia, albo bracia z gór, albo bracia górale po prostu. I Ain't Nothing, kawałek w remiksie, także posłuchajcie.

Skreczyki, chillowy bicik, chillowy rapik, to właśnie Mountain Brothers, Ain't Nothing w remiksie. Szukałem i za dużo nie znalazłem o braciach, ogórskich braciach. 92, dwie daty w ogóle tego kawałka, nie wiem, który jest właściwy. Jeden jest 96, drugi jest 99, nazywa się Ain't Nothing 98, więc to jest jeszcze bardziej skomplikowane, ale myślę, że to i tak w zupełności wystarczyło. Utwór znalazł się na albumie Self Volume One Half Five, tak chyba po angielsku. No i proszę ja was, bo tutaj się zaczytuje, The Pioneer Asian American Hip Hop. Okej, czyli to jest po prostu taka azjatycko-amerykańska ekipa, o której ja nie słyszałem wcześniej naprawdę i natknąłem się na ten winyl i mówię, kurczę, fajne, ciekawe, inne. A czy może nie inne, ale takie właściwie ciężko mi to do czegokolwiek przyrównać, bo to jest taki bardzo delikatny, smoothowy wręcz podkład. Ten rap trochę jak właśnie Sala Duelas między innymi. Chill. A właśnie jeżeli chodzi o chill, mój człowiek Mus, którego pozdrawiam serdecznie, wysłał mi właśnie utwór Żyli Papą. Nie wiem, kojarzycie pewnie takiego rapera jak Lech Roch Pawlak. On wypuścił numer Żyli Papą, czyli udawanym francuskim. No i właśnie wysłał mi z takim chilloutowym bitem. No powiem wam szczerze, że brzmi to naprawdę nieźle. Jakbym nie znał w ogóle francuskiego, a nie znam, to bym się nabrał po prostu. No ale wiadomo, że oui, je t'aime, czy bonjour, to umiem powiedzieć, no ale to tylko tyle. W każdym razie Lech Roch Pawlak był naszym ambasadorem języka francuskiego w latach 90. Myślę, że jak ktoś potrzebował wtedy tłumacza, to do Lecha się dzwoniło i mówiło się, jeżeli papą, drugi Lechu, i on przyjeżdżał i tłumaczył po prostu. To niesamowity człowiek, niesamowita wyobraźnia w ogóle. Myślę, że też jakieś szczęście, że po prostu w takim fajnym świecie się żyje, udawając, że umie się język francuski. Bo za mało lata to przychodziło, wiadomo, że tworzyło się różne języki, tak naprawdę swój własny język, bo nie znało się innych. No, ale potem to już trochę lipa była, żeby tak udawać, że się zna. No, ale jak widać, Lechowi to przysłużyło, do tej pory cieszy się sławą. Wrócił chyba do gry ostatnio, bo widziałem jakieś filmiki, więc no, tylko się cieszyć i gratulować. A już za chwilę Last Rose i Where I Am at Ghostland, a później będzie Keep the Good Stuff. Czyli po prostu good stuff, jak w czwórce, co tydzień, codziennie, w każdej godzinie. Elo.

Taki przyjemny utwór, Keep the Good Stuff, więc Good Stuff po prostu, wydaje mi się. I to jest jeden z tych utworów, które odkryłem zupełnie przypadkowo, bodajże 4 godziny wcześniej, tylko 12 chyba wyświetleń, i tym bardziej interesują mnie takie numery, bo okazuje się, że to fajny kawałek, a tak naprawdę mało osób ma go szansę usłyszeć, jeżeli nie jest odpowiednio reklamowany. I też zastanawiam się, na czym to polega, bo zazwyczaj jak kawałek jest fajny, to po prostu go słuchamy, ale żeby powiedzieć, że jest fajny, musimy go przede wszystkim usłyszeć i znaleźć. A w takiej ilości muzyki, która wychodzi, naprawdę ciężko jest czasami cokolwiek wyszukać, oprócz tych, które podpowiada nam na przykład algorytm, czy też nasze playlisty, których słuchamy, więc trochę zaczyna tak to działać i czasami nie mamy szansy faktycznie natknąć się na coś, czego w ogóle nie słyszeliśmy albo nie mieliśmy okazji poznać. No i to jest jeden z tych kawałków, które właśnie mnie tak zaintrygowały, dlatego dzisiaj znalazł się w mojej audycji numer raz na fali. A teraz utwór, kolejny remix klasycznego utworu pana, który nazywa się Fat Joe, czyli po prostu gruby Jędrek. The Shit Is Real, czyli w wolnym tłumaczeniu, nie będę wolno tłumaczył, mogę szybko przetłumaczyć, ale też nie przetłumaczę, ale każdy wie, co to znaczy. Shit Is Real, jest to takie no, mocno hip-hopowe powiedzenie. Nie wiem tak naprawdę o co chodzi, ale chodzi o to po prostu, że coś jest bardzo prawdziwe i że to jest takie prawdziwe, że aż takie bardzo prawdziwe to jest. Więc słówko używane naprzemiennie z You Know What I'm Saying, czy World Is Bond, czy po prostu Yo. No to właśnie Shit Is Real takim słówkiem jest. 93 rok, wychodzi album Fat Joe'a. Na tym albumie znajduje się utwór The Shit Is Real, tu w remiksie DJ'a Premiera, ale ja wam zaprezentuję w remiksie DJ'a Hondy. I nie słyszałem również tego remiksu. Znalazłem w ogóle całą płytę z remiksami DJ'a Hondy i myślę, że sobie ją na pewno sprawdzę, bo możliwe, że kiedyś gdzieś tam mi przeszła przez ręce, bądź też przez uszy. Natomiast dzisiaj, słuchając tego numeru, nie znałem go zupełnie, więc ucieszyłem się, że kolejny kawałek mam do kolekcji, którego nie pamiętam, bądź też po prostu nie znam. A potem Fables, czyli pomieszamy, totalna nowość. Lufthansa Heist Freestyle, tym razem Fables wstał się na wyżyny, wspiął się na wyżyny freestylu, ponad 3 minuty kawałek, więc jak na freestyle to całkiem długi. Ja tak naprawdę, wszyscy wiemy, że to nie jest freestyle, tylko on sobie ten kawałek napisał, a potem go po prostu zarapował. Posłuchajcie.

22:37, Fabulous i Lufthansa Heist Freestyle. No taki kawałek po prostu w gotowiec, nie wiem, gdzie ten freestyle tam był. No chyba, że faktycznie chłopina cały kawałek pojechał z głowy, co wydaje mi się nieprawdopodobne, ale wszystko jest możliwe w dzisiejszych czasach, szczególnie jak korzystamy z AI, no to wtedy ten freestyle może wyjść faktycznie doskonale. Chociaż właśnie nie wydaje mi się, bo nieraz próbowałem mu napisać jakiś taki prompt, żeby coś stworzył takiego w moim stylu i powiem wam, też chciałem sprawdzić, czy to w ogóle działa, czy da się zasięgnąć pomocy, jeżeli chodzi o ChatGPT przy pisaniu tekstów, i powiem wam szczerze, że nie, w żadnym wypadku, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Po pierwsze, to bardzo jest widoczne i bardzo słyszalne, jak jednak chat rapuje i chat tworzy te rymy. No i tutaj chyba będzie to zawsze, może nie, może dojdzie to do takiego momentu, gdzie faktycznie to nie będzie w ogóle słyszalne i będzie można śmiało łykać, jak wszystko, co AI nam podsunie pod nosek, pod ucho, no i wtedy będą pewnie mocne zdziwienia. No, ale mam nadzieję, że to przed nami, albo i nie, bo w końcu skumamy jednak, że może nie i to AI zablokujemy. Obyśmy zdążyli, moi drodzy, bo to chwila, moment, jak Skynet powstanie i wiecie, co będzie. No, Terminator 2, proszę włączyć, oglądać, się dowiecie wtedy, co będzie. Jak za bardzo będziemy się interesować AI-em i za bardzo wchodzić w kompetencje AI-a, no i też chyba korzystać za dużo, bo jednak on się uczy od nas, pamiętajmy. I wtedy może wymyśleć coś lepszego na przykład niż my. No bo jest mądrzejszy, bo jest maszyną i wtedy to wszystko i nie ma uczuć. To jest najbardziej niebezpieczne, że nie ma empatii i nie ma uczuć. Dobrze, a my przechodzimy dalej. Apollo Brown i Sky Zoo, Hear Me Out, duet już znany, ponieważ panowie nie pierwszy raz ze sobą współpracują. No tym razem połączyli siły na nowo. Ja jestem zadowolony, bo lubię takie utwory i jak widzę Sky Zoo i Apollo Brown, no to wiem, że na pewno to będzie coś w miarę dobrego, w miarę albo po prostu bardzo dobrego i oczywiście na to liczę. Hear Me Out, a potem reprezentacja Harlemu, ale i ekipy Diplomats, no bo tutaj i jeżeli chodzi o ilość raperów i sam beat i sam ten kawałek, który panowie stworzyli, no czuć w dalszym ciągu chemię Dipsetów i myślę, że no, na takich bitach opierały się lata 2000, no ale Jim Jones w dalszym ciągu to robi, no bo inni panowie jakoś tak chyba odpuścili. Ja widzę, Jim Jones ciśnie jak zły, ponieważ tych kawałków wychodzi dosyć dużo, no więc ja je po prostu puszczam wam. Apollo Brown, Sky Zoo, potem Jim Jones, J.R. Writer, Hell Rail i Duke the Dog w utworze God, przepraszam, Stop Playing With Us i przestań się z nami bawić, mój drogi. The Bible speaks of the Good Shepherd.

Dipset, Hell Rel, Jim Jones, przepraszam, J.R. Writer, Herler, Jim Jones i Duke Da Do, God. Dobrze, bo znowu bym się pomylił z Dog, a God, bardzo podobne słowa, jednak znaczenie mają zupełnie inne. Chociaż ja tym pieskom naszym przypisuję trochę takie anielskie zdolności, umiejętności, więc może to taka właśnie słowna gra nie do końca błędna. Kończymy powolutku, 13 minut, nawet 12 praktycznie zostało do godziny 23. Ja się z wami żegnam. Dzisiaj się słyszeliśmy w popołudniówce, wieczorem. Jutro zapraszam was również na godzinę 13 do popołudniówy. Do 13 do 16 będę z wami za Kamila. No i jeszcze w środę. No i potem na razie będę miał wolne do niedzieli, bo w niedzielę kolejna audycja na cztery łapy, gdzie myślę, że po prostu będziemy rozmawiać o pieskach, ale i nie tylko. Zacząłem się zastanawiać nad tym behawiorystą kocim, bo może to by była ciekawa rzecz, żeby behawiorystę bądź też tkę zaprosić do nas do audycji, żeby powiedział coś o wychowaniu kotów, czy to w ogóle jest możliwe, czy da się przystosować kota. Ale dobrze, o tym w niedzielę, a jak na razie zamykamy dzisiejszą audycję. Insane Circle na koniec, Interruption, więc coś jeszcze tam wejdzie na antenę, ale do końca sam nie wiem co, bo tych kawałków jeszcze sporo zostało. Zrobię to na zasadzie loterii, zamknę oczy i wybiorę, a wy na pewno będziecie... mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Także dziękuję wam za dzisiaj bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Sporo old schoolu, ale też sporo nowości. 50-50, jak zawsze, pół na pół. Jak Party Króliki, Natalia Kukurska, prawie. Dziękuję wam, trzymajcie się, no i do usłyszenia, do zobaczyska.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać. The war ended with a demonstration of human science.

Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio. Gramy!

0: Hey Bruno.
1: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

0: świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra.
0: Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.

0: dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

Yeah. Mówią, przybiej ma ściano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr. A liczyła się waluta.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Mic check. Beska, beska. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo

Przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć

0: Dają w milczeniu, pod twardą retoryką buldożerów. Przywiązuje się do rzadkich słów, to mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie.
1: Czwórka, czwórka, to słychać. To słychać.

0: Niepotrzebne słowo, tak.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

Jestem pewien, że to nie minie. Darara, bo dzięki temu żyję. Stary, jedziemy do lasu, bo chcemy być, a tu wciąż nie ma czasu. Myśliwy kasuj i z nami grasuj.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak.